Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wrócił do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał

mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jaku. Mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku. Mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły pies, cichy kąt nie ma ja kumany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma ja kumamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja kumany. Kto nie wierzy, jego

gdy wróg nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Wichrowski, zapraszam. W czwartek w Kościele obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. To jedno z najważniejszych świąt w roku liturgicznym, będące także publicznym wyznaniem wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii. W całej Polsce ulicami miast i miejscowości przechodziły procesje eucharystyczne. Tradycyjnie przed Najświętszym Sakramentem niesione były chorągwie, a dzieci sypały kwiaty. W wielu parafiach przygotowywane są także kwiatowe dekoracje. W katedrze warszawsko-praskiej wierni od lat podtrzymują tradycję układania kwiatowego dywanu. To nasze dziękczynienie i wyraz miłości do Jezusa obecnego w Eucharystii, mówiła w poranku z Radia Warszawa Agnieszka Górka.
2: Zaczęliśmy układać dywan kwiatowy z myślą o dziękczynieniu i była to akcja zrobiona specjalnie dla dziewczynek, które były po pierwszej Komunii Świętej. Takie rocznicowe dziewczynki układały z nami jako pierwszy dywan kwiatowy, jako formę dziękczynienia za sakrament Komunii Świętej.
1: Centralne uroczystości Bożego Ciała w diecezji warszawsko-praskiej odbyły się w katedrze świętego Floriana. Następnie wierni przeszli w procesji eucharystycznej do kontrkatedry Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku, gdzie homilię wygłosił biskup Romuald Kamiński. Jak podkreślił ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, uroczystość jest wyrazem wielkiego daru.
3: Dane nam jest przeżywać piękny dzień o niezwykłej głębi. Jezus, nasz Zbawiciel pod postacią chleba, jak śpiewamy w pieśni eucharystycznej, przychodzi jako niezwykły gość, ale też najmilszy przyjaciel do naszej codzienności.
1: A dlaczego dla wiernych ważne jest to święto, pytał reporter Radia Warszawa Artur Chmielewski.
4: Bardzo ważne. Od samego początku rodzice mnie tu przyprowadzali, ja swoje wnuki przyprowadzałam. To już zanika, bardzo to przykre, ale to jest dla mnie tak ważne święto, że wróciłam od rodziny, żeby w nim uczestniczyć.
5: Jestem katolikiem, od zawsze uczestniczyłem w takich uroczystościach jak dziecka, więc to jest dla mnie ważne.
6: Boże Ciało to jest święto, gdzie możemy publicznie zademonstrować swoją wiarę. Tworzymy wielką wspólnotę, która pozwala nam razem świętować, cieszyć się z obecności Pana Boga.
7: No to, że dziękujemy Panu Bogu za dar Eucharystii. Pan Jezus pozostał z nami w daru Eucharystii, to jest bardzo ważne. Za to dziękujemy.
8: Przychodzę tutaj spotkać się z Panem Jezusem. To jest taki dzień, gdzie On wychodzi do mnie po prostu tak na wszystkie ulice.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Eucharystia tworzy wspólnotę i umacnia więź człowieka z Bogiem oraz z drugim człowiekiem, przypomniał w uroczystość Bożego Ciała ksiądz Grzegorz Zieliński z diecezji radomskiej, kapłan przewodniczy mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Watykanie, o czym informację podał Watykan News. O szczegółach Artur Chmielewski.
9: W homilii kapłan podkreślał, że Kościół żyje dzięki Eucharystii, o czym przez całe swoje życie nauczał papież Polak. Jak zaznaczał, przyjmowanie Komunii Świętej nie jest jedynie religijnym obrzędem, ale prowadzi do budowania wspólnoty z Chrystusem i innymi ludźmi. Ksiądz Zieliński przypomniał również, że Eucharystia prowadzi do życia wiecznego. Cytując słowa Jezusa, wskazał, że kto spożywa Jego ciało i pije Jego krew, ma życie wieczne. Msza przy grobie świętego Jana Pawła II zgromadziła licznych pielgrzymów z Polski oraz mieszkańców Rzymu. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Warszawa przygotowuje się do 19 Święta Dziękczynienia. Główne uroczystości odbędą się 7 czerwca przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Jednak jak podkreślił w poranku z Radiem Warszawa metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, jest to święto nie tylko stolicy, ale całej Polski. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa „Dziękujemy za świadectwo wiary”.
10: My dlatego nie nazwaliśmy tego rocznego święta właśnie „Dziękujemy za wiarę”, tylko „Za świadków wiary”, no bo jednak wiara jest przekazywana bardziej przez przykład niż przez wykład. Jak jest tylko wykład, a nie ma przykładu, to ten wykład jest gorszący.
1: Podczas uroczystości do Świątyni Opatrzności Bożej zostaną wprowadzone relikwie błogosławionej Bolesławy Lament oraz błogosławionego księdza Józefa Stanka, kapelana Powstania Warszawskiego. Arcybiskup Adrian Galbas zwracał uwagę, że święto przypomina o wartości wdzięczności i dostrzeganiu dobra otrzymywanego od Boga i ludzi. Jak podkreśla, dziękczynienie pomaga budować pokój i jedność, szczególnie w czasie społecznych podziałów.
10: To miejsce i to święto nam uświadamia w ogóle sam fenomen dziękczynienia. Bo kiedy dziękuję? No wtedy, kiedy wiem, że no nie mam wszystkiego, nie jestem samowystarczalny, nie jestem Panem Bogiem. A w związku z tym potrzebuję pomocy i widzę, że tę pomoc otrzymuję.
1: Obchody rozpoczną się pielgrzymką z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Centralnym punktem będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy o godzinie 12. Po liturgii zaplanowano rodzinny piknik i liczne wydarzenia towarzyszące.
0: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
12: Ciepły poranek w stolicy, 17 stopni pokazują termometry w Warszawie, podobnie jest w Legionowie, chłodniej w Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie, ale też ciepło, 16 stopni. Ciepło, ale pochmurno i z tych chmur po południu może w Warszawie popadać deszcz, będzie też mocniej wiało, do 40 km na godzinę będą sięgały porywy wiatru. Dziś cieplej niż wczoraj, 25 stopni to temperatura maksymalna w piątek, 5 czerwca.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
13: Ogłoszenie nadawcy.
14: Indianie pytali o Polskę i dla nich to było wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czy jest to ziemia uświęcona? Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką.
15: W tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy świętego Szczepana 1, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
16: ojciec Bogdan Leśniak,
17: Małgorzata Zawadzka,
18: Katarzyna Gawłowicz
19: i Beata Czarnuszewicz.
15: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
20: Pozdrawiamy!
21: To Pan Jezus mówi świetnie. Zwijaj kantorek i come on.
22: Pan Jezus jest konkretny i zaprasza nas do konkretnego stylu życia.
23: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20:00 i w niedzielę po 9:00. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
13: Ogłoszenie nadawcy.
12: 8 minut po godzinie 6:00 trwa długi weekend czerwcowy. Na zwolnionych obrotach pewnie sporo osób funkcjonuje. Radio Warszawa proponuje o poranku tego dnia też relaksującą muzykę z Aliana Początku.

0: kwadrans po godzinie 6, czas na lekturę Pisma Świętego na 106,2 FM. Przeczyta ją Ewa Ziętek, rozważania opracowała dr Monika Waluś.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, ty poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I wszystkich, którzy chcą żyć w zbożnie, w Chrystusie Jezusie spotkają prześladowania. A tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
2: Drugi list do Tymoteusza pozwala nam poznać różne doświadczenia wiary. Widzimy nauczyciela i ucznia, który od niego się uczył i ma prawo go naśladować w wierze, wytrwałości, miłości, cierpliwości, niezłomności, także w trudnym czasie i przykrych sytuacjach. Nauczyciel wierzy swemu uczniowi, opowiada o swych przeżyciach, wzmacnia go, chwali i zachęca do dalszego wysiłku. Także nasze czasy cenią nauczycieli. W internecie, czasopismach, książkach zawsze znajduje się naprawdę dużo porad na każdy temat i znajdują one ciągle nowych czytelników, chętnych oprzeć się na nich. Mamy także wielu chętnych, by stać się nauczycielami wiary. Autor listu wskazuje na źródło, na którym się sam opiera i radzi oprzeć się także uczniowi, skoro się rozstali i kontakt ich jest rzadszy. Na Pismo Święte, uczące mądrości, jaką najlepszą odpowiedź na pytania i wątpliwości wiary, natchnione i skuteczne do przekonywania, poprawiania się, wychowywania, prowadzące do doskonałości, która pozwala znaleźć się dobrze w każdej sytuacji. Co ciekawe, czyni to mocno i wyraźnie, choć jednocześnie sam jest przekonany, że jego uczeń już od najmłodszych lat bardzo dobrze zna Pismo Święte. Najwyraźniej uznaje je za warte stałego, nieustannego czytania na nowo, przemyślenia, noszenia w sercu. Nie chodzi o zwykłą wiedzę.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Artur Frey.
1: Z Ewangelii świętego Marka. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem. Jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.
2: Badając Pismo Święte i studiując teologię w poszukiwaniu prawdy, wielokrotnie natykamy się na kwestie pozornie niezrozumiałe. Bardzo często są one powodem wątpliwości i zachwiań, które rodzą się w naszych sercach. Błędem byłoby pozostać na tejże płaszczyźnie i nie zechcieć usilnie odpowiedzieć sobie na te trudne pytania rozdzierające nasze serca. Dysonans poznawczy nie jest łatwy do przeżywania, a co więcej, nie od razu uda się nam go poskromić. Słyszymy jednakże, że Jezus nie tylko nie bał się trudnych pytań, ale sam stawiał tezy i hipotezy do udowodnienia. Zdaje się, że za każdym razem receptą na nasze wątpliwości nie tylko na polu biblijno-teologicznym, ale także duchowo-życiowym jest to, co lud w przedstawionej perykopie robił chętnie, mianowicie słuchać Jezusa.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. W liturgii obchodzimy dzisiaj wspomnienie świętego Bonifacego, biskupa i męczennika. Za jego wstawiennictwem w tej mszy świętej będziemy modlili się o łaskę życia wiecznego w niebie. Dla świętej pamięci Edwarda Radomskiego w kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa i nas, kochani, zgromadzonych w tej naszej parafialnej świątyni. Aby nasza modlitwa była przez Boga wysłuchana, przeprośmy Go teraz za nasze grzechy i zaniedbania. Panie Jezu, który nieustannie posyłasz nam heroldów Twojego orędzia miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami. Chryste, który swoim wiernym udzielasz odpowiedniej pomocy, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś naszą ucieczką i naszym zbawieniem, zmiłuj się nad nami. I się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Bonifacy męczennik głosił prawdziwą wiarę i własną krwią ją przypieczętował. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy tę wiarę wiernie zachowali i wyznawali całym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, ty poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan i wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał, jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem, jakże więc jest daleko, jak więc jest tylko jego synem, a liczny tłum chętnie go słuchał. Oto słowo Pańskie. Zagadki Jezusa. Ta dzisiejsza, jak mogą uczeni twierdzić? Znacie rozwiązanie? Wiecie, dlaczego o to pyta? Powiedzieć, że Mesjasz jest synem Dawida, to uznać wyłącznie ten ziemski aspekt jego istnienia. To znaczy widzieć go jako Mesjasza polityka, rewolucjonistę, nowego króla, no, wyłącznie w tym wymiarze ziemskim. To jest bardzo ograniczone, a przecież on jest kimś znacznie więcej. Prawda o jego boskim pochodzeniu, no, zmienia absolutnie wszystko i wprowadza znajomość Jezusa na zupełnie nowy poziom, niosąc wstrząsające konsekwencje dla każdego człowieka, stawiając go przed decyzją, albo Jezus jest tym, kim mówi, że jest, albo jest szaleńcem, albo kłamcą. Ty wybierasz i żyjesz według tego swojego wyboru. Wygrywasz życie, albo zmierzasz ku śmierci. Ale Jezus to z pewnością nie wyłącznie człowiek, po prostu dobry człowiek. Romano Guardini pisze, że jeśli uznać Jezusa za wyłącznie człowieka, to z pewnością nie można powiedzieć, że był dobry. Był najgorszym z ludzi, bo wszystkich nas oszukał i skazał na piekło. Ale przecież my wiemy, że nie był wyłącznie człowiekiem. Wiemy? A może jednak targają nami wątpliwości? I co z nimi? Przecież jest tak wiele niezrozumiałych miejsc w Piśmie Świętym. Przecież tak często przyznajemy się, że nie rozumiemy pewnych scen, pewnych wydarzeń z Pisma Świętego. Co z tym wszystkim zrobić? Moi drodzy, przede wszystkim czytać, szukać, rozważać, korzystać z wiarygodnych źródeł, nigdy jakby nie pozostawać w takiej przestrzeni, że odkładamy swoje wątpliwości jedna na drugą, bo przy którejś kolejnej warstwie przyjdzie do nas taka myśl, no już za dużo tego, to już nie do rozwiązania. Zrozumieć, co, kiedy, do kogo i po co Jezus mówi, no to jest wielka rzecz. Owocem jest takie głębokie spojrzenie na działalność Jezusa, która daje nam taki wewnętrzny spokój i jeszcze większe pragnienie zanurzenia się w Jego Słowie, które nigdy nie jest w sobie sprzeczne. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie Słowo najlepiej tłumaczone jest właśnie przez Słowo. Przyzywając stawiennictwa świętego Bonifacego, wznieśmy do Boga ufną modlitwę.
Módlmy się za wszystkich wyznawców Chrystusa, szczególnie zamieszkujących tereny, na których apostołował dzisiejszy patron, aby nie brakowało im odwagi do budowania życia na fundamencie prawd i wartości, za które święty Bonifacy poświęcił wiele. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby podejmując ważne decyzje dotyczące całego społeczeństwa, potrafili oprzeć się na skalę Ewangelii i prawa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za studiujących i zgłębiających Pismo Święte, za uczestników szkół i kursów biblijnych, aby lektura Słowa Bożego i medytacja nad Nim inspirowały ich do pomnażania dobra, miłości i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za zaniedbujących i lekceważących sakrament pokuty i pojednania, aby czułe dotknięcie miłosierdzia Bożego stało się impulsem do przemiany życia. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla naszych bliskich zmarłych. W tej mszy świętej sposób szczególny za świętej pamięci Edwarda Radomskiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych oraz za wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby pierwszopiątkowa modlitwa wynagradzająca przynosiła błogosławione owoce w naszej codzienności. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, Ty w męczeństwie świętego Bonifacego ukazałeś cuda swojej łaski. Przyjmij nasze prośby, które zanosimy w dniu Jego narodzin dla nieba, przez Chrystusa Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Ci dary, obchodząc chołenie świętego Bonifacego, którego żadne pokusy nie mogły oderwać od jedności z Twoim Kościołem, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty w męczeństwie świętego Bonifacego ukazałeś cuda swojej łaski. On bowiem naśladując Chrystusa przelał krew ku Twojej chwale. Ty sprawiasz, że moc słabości się doskonali i umacniasz słabych ludzi do złożenia świadectwa w wierze przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego łącząc się z aniołami w niebie, wielbimy Ciebie na ziemi, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem, krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: O to wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczani przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
1: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien.

Módlmy się. Pokrzepieni Najświętszym Sakramentem prosimy Cię, Boże, abyśmy naśladując podziwu godną stałość świętego Bonifacego zasłużyli na nagrodę obiecaną wytrwałym przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

0: Minęła godzina 7. To czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Śmigłowiec rozbił się w Małopolsce, nie żyje pilot maszyny. Rosja stawia warunki pokoju, Putin chce całego Donbasu. Na początek serwisu wracamy do wczorajszej uroczystości Bożego Ciała. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski. Slogan, że wiara jest sprawą prywatną, to nonsens, mówił arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita warszawski przewodniczył centralnej procesji Bożego Ciała ulicami stolicy. W kazaniu przy czwartym ołtarzu na placu Piłsudskiego arcybiskup podkreślił, że ważny jest publiczny wymiar wiary.
2: Nigdy po wyjściu z kościoła nie zakładajmy jakiejś czapki niewidki. A przeciwnie, dajmy się rozpoznać jako uczniowie misjonarze. Nie ograniczajmy procesji eucharystycznej tylko do jednego dnia w roku, ale niech Chrystus codziennie wychodzi z naszych świątyń w milionach procesji. Niech zamiast w złocistej monstrancji będzie widoczny w naszym życiu.
1: Arcybiskup podkreślał też, że trzeba dzisiejszemu sekularyzowanemu światu pokazywać to, w czym błądzi, wspominał o obronie małżeństwa i nauczania religii w szkole.
2: Taki sprzeciw musi dziś dotyczyć na przykład prób faktycznego lub prawnego przedefiniowania małżeństwa, co jest sprzeczne nie tylko z prawem naturalnym i Bożym, ale i z konstytucją. Sprzeciw musi dotyczyć także tych wszystkich sytuacji, w których wierzący rodzice nie mają żadnej możliwości wpływania na to, w jaki sposób szkoła, na utrzymanie której łożą swoimi podatkami, wychowuje ich dzieci.
1: Centralna procesja Bożego Ciała w archidiecezji warszawskiej przeszła z Bazyliki Archikatedralnej na plac Marszałka Piłsudskiego.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Katastrofa śmigłowca w Małopolsce. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Wrak maszyny i ciało pilota odnaleziono wczoraj rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym, powiedziała rzeczniczka tamtejszej policji Katarzyna Cisło.
4: Oprócz śmigłowca zostały znalezione zwłoki 30-letniego pilota tej maszyny. To teren bardzo trudno dostępny.
1: W nocy pilot informował kontrolerów, że lot utrudniają warunki pogodowe. Grupy poszukiwawcze dotarły do rozbitego śmigłowca po kilku godzinach od zniknięcia maszyny z radarów. Służby na miejscu wypadku wspierali ratownicy GoPR.
5: Było to miejsce po prostu w górach, na wiatrołomie w rejonie góry Lubogoszcz i musieli tam dostarczyć po prostu zarówno prokuraturę, policję, biegłych. Nasze działania polegały właśnie na dostarczeniu tych osób, a następnie na ewakuacji po prostu zwłok pilota.
1: Mówi Jakub Szczygieł, ratownik podhalańskiej grupy GoPR. Lekki śmigłowiec Robinson uległ wypadkowi w czasie powrotu z komercyjnego lotu na Węgry. Okoliczności katastrofy będą wyjaśniać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych i prokuratura. Władimir Putin oświadczył, że jest gotów do zawarcia porozumienia pokojowego, ale w zamian chce całości Donbasu. Rosyjski prezydent mówił o tym w Petersburgu podczas forum ekonomicznego. W tym samym czasie do Putina list z apelem o pokój i zawieszenie broni wysłał prezydent Ukrainy.
6: Władimir Putin przekazał, że chce osiągnąć porozumienie z Ukrainą drogą pokojową, ale ma to być oparte na, jak podkreślił, ustaleniach poczynionych z prezydentem Trumpem w Anchorage. Nie uściślił, jakie ustalenia dokładnie ma na myśli, ale zasugerował, że oczekuje oddania mu przez Ukrainę całości Donbasu. Jak jednocześnie dodał, jest gotów rozpocząć rozmowy pokojowe, ale bez konieczności wcześniejszego zawieszenia broni. Ukraińcy tymczasem jako warunek rozmów pokojowych proponują pełne zawieszenie broni. Napisał o tym Wołodymyr Zełenski w specjalnym liście do Putina. Próba ustanowienia rzeczywistego rozejmu to najlepszy początek, aby zacząć ze sobą rozmawiać, podkreślił ukraiński prezydent w piśmie skierowanym do gospodarza Kremla.
1: Relację przygotował Paweł Buszko.
3: To się dzieje lokalnie.
1: A na koniec przypominamy o zmianach w rozkładach warszawskiego transportu publicznego.
7: W piątek, 5 czerwca, autobusy i tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy, przy czym kilkanaście linii w godzinach porannych będzie miało zmienione rozkłady jazdy. Metro w godzinach szczytu będzie kursowało częściej niż jest to zwykle w sobotę.
1: Przypomina Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego. 6 i 7 sierpnia autobusy, tramwaje i metro będą kursowały według standardowego weekendowego rozkładu jazdy.
8: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś dużo chmur, choć czasami słońce może się pojawić. A z tych chmur dziś będzie padał deszcz, może także zagrzmieć. Temperatura maksymalna nie będzie taka niska, jak mogłoby się wydawać, bo 25 stopni, a już teraz widzimy na termometrach 17 stopni w Legionowie, 18 w Warszawie. I to te dwie wartości, które dziś w Warszawie i okolicach są na termometrach.
8: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 6 minut po godzinie 7. Jarek Wydra, dzień dobry, witam w poranku z Radiem Warszawa. Dziś, no można powiedzieć, że taki długi weekend trwa, co nie znaczy, że trzeba się wylegiwać przez cały dzień w łóżku. Dziś piątek, piąty dzień czerwca, wspomnienie świętego Bonifacego, biskupa i męczennika. Dziś raczej pochmurny dzień, ale to, że jest jasno, zawdzięczamy słońcu, które dziś wzeszło o 4.17, a zajdzie o 20.51. Imieniny obchodzą Bonifacy, Igor i Waleria. W naszym programie już za chwilę ABBA, Paweł Domagała także. Będzie rozmowa o sporcie, o psychologii w sporcie, która będzie dotyczyć głównie naszych dzieci. Dziś w naszym studiu także ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej biskup Romuald Kamiński, a po godzinie 9:00 odwiedzą nas reprezentanci kabaretu Otto. Warto zatem być z nami. No to zapowiadana ABBA na dzień dobry.
8: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Dziś w zasadzie korków, utrudnień, jak na razie brak, oby tak do końca dnia.
1: Tu i teraz.
0: A teraz Krzysztof Flis i jego gość.
2: Emocje, rozwój i pasja. Właśnie te elementy dostarcza nam piłka nożna. O tym porozmawiamy w ten piątkowy poranek z moim gościem Damianem Białkiem, psychologiem sportu i współzałożycielem Ferajny. Witaj, Damian.
3: Dzień dobry.
2: Jaki wpływ na rozwój młodych dorosłych ma piłka nożna?
3: Powiem tak, piłka nożna i wszystkie inne sporty, ale piłka nożna jest tym najpopularniejszym, najwspanialszym dla dzieciaków, przynajmniej z tego, co obserwujemy. Przede wszystkim generuje frajdę. Czyli generuje taką rzecz, która powoduje, że chce nam się to robić, a to, że chce nam się to robić, powoduje, że możemy się z tego czegoś jeszcze więcej wyciągnąć, czegoś więcej nauczyć. Więc piłka nożna dla dzieciaków cudownie uczy koncentracji, uczy wytrwałości, uczy motywacji, buduje adekwatną pewność siebie, potrafi pokazać dzieciakom, jak radzi sobie ze stresem, jak radzi sobie z porażkami na przykład, bo to jest taki aspekt, który mogę powiedzieć, że u młodych ludzi bardzo kuleje. Teraz żyjemy w świecie, kiedy dzieci są troszkę w bańkach, rodzice załatwiają za nich bardzo dużo rzeczy i trudno dzieciakom skonfrontować się z porażką, a piłka nożna jest takim sportem, gdzie ta porażka czasami jest nieunikniona.
2: Czyli można powiedzieć, że piłka nożna uczy przegrywać?
3: Też. Oczywiście super, jeśli osoba, tutaj postać trenera, jest do tego przygotowana merytorycznie i wie, jak podejść i wie, jak porozmawiać. Tak samo super, jeśli rodzice mają świadomość, w jaki sposób to działa i jak mogą nakierować dziecko, żeby te porażki były, bo zawsze będą trudne, ale żeby dziecko potrafiło sobie z tym poradzić.
2: Trener powinien mieć kompetencje twarde, czyli wiedzieć, czym jest piłka.
3: Oczywiście.
2: Ale te kompetencje miękkie, czyli rozumienie emocji, rozumienie swoich podopiecznych. Czy ktoś uczy tego?
3: No i tu dochodzimy do takiej rzeczy, że no nie. To znaczy coraz więcej jest kursów, szkoleń a propos tego, właśnie tych miękkich umiejętności, a im młodsze grupy, im młodsze roczniki, tym bardziej te miękkie kompetencje są potrzebne. A później znowu w seniorach, moim zdaniem, wygrywają ci trenerzy, którzy rzeczywiście te miękkie kompetencje mają na najwyższym poziomie, czyli jak Luis Enrique, który teraz przecież wygrał Ligę Mistrzów w zeszłym tygodniu, czy chociażby Guardiola. Więc te miękkie umiejętności, jest coraz więcej kursów, jest coraz większe zainteresowanie, moim zdaniem jeszcze trochę za małe, bo trenerzy mimo wszystko bardziej interesują się tym, jak ustawić drużynę, niż tym, w jaki sposób podejść do dzieciaka, bo jest to po prostu łatwiejsze. Łatwiej zweryfikować, czy dobrze ustawiłem drużynę, czy nie, niż to, w jaki sposób podejść do młodego człowieka i nie zawsze trafimy, bo tutaj to jest jak wszystkie społeczne nauki. Wszystko jest płynne.
2: Jak rodzic może zweryfikować, czy trener, któremu powierza rozwój swojego dziecka, jest kompetentny, umie w to, co oferuje młodym zawodnikom? Jak może rodzic, który się nie zna w danej dziedzinie, zweryfikować i sprawdzić?
3: Jeśli chodzi o dziedzinę, tak jak piłka nożna, będzie mu trudno zweryfikować rzeczy typowo piłkarskie. Ale takie typowo miękkich umiejętności, myślę, że będzie bardzo łatwo, obserwując z boku. Fajnym wyróżnikiem jest to, żeby zwrócić uwagę, czy ten podnosi głos, czy krzyczy. Wbrew pozorom jest to duża różnica. Czy podnosi głos, żeby wszyscy go usłyszeli, albo żeby zobaczyli, że to jest ważna rzecz, żeby usłyszeć, albo że coś się wydarzyło i trzeba, czy krzyczy na te dzieci, nie mogąc sobie poradzić z grupą. Jest takie powiedzenie w psychologii sportu, gdy krzyczysz na dzieci, krzyczysz na siebie.
2: A jaka jest różnica właśnie między krzykiem a podnoszeniem głosu?
3: Czyli przede wszystkim sama intonacja jest troszeczkę inna, bo krzyczysz o wiele mocniej i krzyczysz skierowany do danej osoby. A druga sprawa jest taka, że jak podnosisz głos, to podnosisz po to, żeby zostać lepiej wysłuchanym. Czyli ta treść jest zupełnie inna tego, co się mówi. Myślę, że każdy z nas nawet nausznie jest w stanie zrozumieć tą różnicę i ją zobaczyć w życiu. Pamiętajmy też o tym, że jeśli trener nie jest, emocje nie biorą górę nad trenerem, czyli to wtedy on jest w stanie tego nauczyć dziecka. A chcielibyśmy, żeby dziecko potrafiło oddzielić emocje w danej sytuacji, której coś robi i taki trener, nie dając się ponieść emocjom, jest w stanie przekazać, podnosząc głos, jakieś ważne informacje. Gdy te emocje nad trenerem biorą górę, no to wtedy nie mamy nad tym kontroli jako trener. No i zaczyna się krzyk. No i ten krzyk już nie do końca trafia do dziecka tak, jak powinien. Myślę, że sposób mówienia do dziecka, indywidualne podejście do dziecka, to, czy dziecko przede wszystkim chce chodzić i czuje się tam dobrze, bo dla dziecka najważniejsze jest to, żeby przyszedł na trening i czuł frajdę. Po prostu. W Niemczech zrobili badania, że im dłużej utrzymają u dziecka poczucie frajdy, tym jest większa szansa, że on zostanie piłkarzem. Czyli nawet jak odpuścimy te wszystkie twarde umiejętności, jak to fajnie nazwałeś, piłkarskie, ma to mniejsze znaczenie niż to, czy on będzie grał. No bo teraz pomyślmy. Co nam po zawodniku, który jest genialnie wyszkolony, ale powie, że nie chce grać piłkę, bo kojarzy mu się tylko i wyłącznie to ze stresem. Nie mamy zawodnika. A lepiej mieć zawodnika, który może spędziliśmy 10 minut mniej na ćwiczeniach technicznych, ale porozmawialiśmy z nim więcej razy, co powoduje, że może jest piłkarską minimalnie gorszy, ale za to gra w piłkę i kocha grać w piłkę. I dalej ten, w psychologii sportu nazywamy to, bak motywacyjny jest naładowany i on dalej chce to robić.
2: To jest bardzo ciekawe, bo widz, czyli kibic, ewentualnie rodzic, który jeździ na mecze, widzi te umiejętności piłkarskie i one de facto nie mają znaczenia, jeżeli zestawimy je z tym, co dany zawodnik czuje w głowie.
3: I Andrea Pirlo kiedyś powiedział, że mecz rozgrywa się w głowie i ta głowa to jest 80%. I ja się z tym w 100% zgadzam, nawet po sobie, po wszystkich dzieciach, które trenujemy. Widać, że to, co umiesz, nie ma do końca znaczenia w porównaniu do tego, co... Czy jesteś w stanie to pokazać? I ja uważam, że bez poczucia frajdy, prędzej czy później ten bak się wyczerpie i już nie chcemy grać w piłkę, rezygnujemy z grania w piłkę, a tego byśmy najbardziej nie chcieli. No przecież sport jest wspaniały, sport jest cudowny i super, gdyby on nie kojarzył się ze stresem, trudnościami, tylko właśnie z tym, że to jest coś, co chcemy uprawiać jak najdłużej. Powiem szczerze, że wiem po sobie, bo to testowałem, byłem dzieckiem, które bardzo się stresowało przed meczami. Jeszcze byłem bramkarzem, więc dla mnie to było jeszcze bardziej trudne, żeby nie zawalić gola, żeby koledzy nie byli na mnie źli. A teraz, jak już dużo rzeczy przepracowałem, dużo rzeczy przemyślałem, dużo pracowałem z mądrymi trenerami, im więcej kibiców kibicuję, tym gra mi się lepiej. I do tego chcielibyśmy dążyć, prawda? Tylko trzeba to zrobić stopniowo, mądrze i logicznie.
2: Porażka jest jakby nieodzownym elementem piłki nożnej, tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę. I właśnie, jak rodzic może pomóc swojemu dziecku tuż po przegranym meczu, jak już, nie wiem, wracają do domu samochodem czy spacerkiem, jak ma podjąć w ogóle temat, czy w ogóle próbować podejmować ten temat rozmowy o tym meczu, czy poczekać, aż samo to dziecko przyjdzie i będzie chciał porozmawiać?
3: Nie ma złotej metody, bo wszystkich społecznych, wszystko to zależy. To jest takie słowo wytych psychologów i socjologów. To zależy. Ale jest kilka wytycznych, którymi możemy się kierować. Po pierwsze, dajmy dziecku przeżyć emocje. I to jest najważniejsza rzecz. Czyli ja nie polecam rozmów od razu po. Bo tych emocji jest bardzo dużo. Nawet jak dziecko po sobie nie pokazuje, i właśnie tu jest, to zależy, bo możemy tego nie zauważyć, może płakać, może krzyczeć, może się śmiać, może się cieszyć, może mówić, że już więcej nie zagra, może mówić, że następnym razem się odegram. Różne rzeczy mogą być. Ale dajmy przeżyć te emocje. Nie omawiajmy meczów od razu po. Tak samo zalecam dla trenerów, nie analizujmy tuż przed i nie analizujmy meczu tuż po. Bo ta nasza analiza jest wtedy zaburzona. Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz, polecam, żeby ta rozmowa była w bardzo spokojnym, bezpiecznym i takim domowym miejscu, gdzie dziecko czuje się, że to jest jego miejsce bezpieczeństwa. I na przykład kolacja wieczorem jest super miejscem, gdzie jemy razem i możemy wtedy o tym porozmawiać. Zadajmy też pytanie, czy w ogóle chce o tym rozmawiać. Bo są dzieci, które powiedzą, dobra, za tydzień wygram. Nie potrzebuję tego. Oczywiście fajnie coś omówić, jakieś konkretne sytuacje, ale nie ma takiej potrzeby. A niektóre dzieci będą to w sobie gryzły. Na przykład mój syn taki jest, że będzie gryzł w sobie, aż nie, z niego nie wyjdzie. Więc wtedy ta kolacja jest super, super miejscem. Trzecim punktem jest to, nie obwiniajmy wszystkich dookoła za to, co się wydarzyło. Bo traktujmy porażkę jako taką rzecz, która się po prostu zdarza. Fajnym przykładem jest, żeby powiedzieć, że Messi też przegrywał mecze. To nie jest tak, że Messi wygrywał wszystko. Ronaldo, Mbappé. Mbappé to akurat ostatnio dość dużo przegrywał. Więc podajmy przykłady, że to jest nieodzowna, tak jak powiedziałeś, część sportu i piłki nożnej, żeby radzić sobie z tymi porażkami. I piękną rzeczą na koniec, i to zależy od tego, czy to jest starsze dziecko, czy młodsze, można fajnie zrobić analizę, nawet nie znając się na piłce. Czyli omówić z nim, co można zrobić lepiej, czy można było coś zrobić lepiej i odciąć od tego emocje, od tej całej sytuacji, czyli odciąć sytuację i zostawić same wnioski. Czyli skupić się na wnioskach, co możemy zrobić następnym razem, na czym się skupić. Czyli na przykład spróbuję następnym razem trochę więcej biegać, albo spróbuję więcej pomagać chłopakom w ustawieniu obrony. I to już jest jakiś wniosek, który powoduje, że stajemy się lepsi w następnym meczu. I w każdym następnym meczu możemy grać lepiej i możemy wygrywać. Częściej. Bo nie zawsze.
2: Rozmawiał ze mną Damian Białek, współzałożyciel Akademii Ferajna i psycholog sportu.
3: Dziękuję bardzo.
2: Miłego dnia i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
3: Jest 7:30, na wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie. Zaprasza Janusz Zalewski.
4: Dziś warszawski transport publiczny funkcjonuje według sobotniego rozkładu jazdy. Na wybranych liniach odbywają się jednak dodatkowe kursy. Ponad 200 policjantów gotowych do ratowania życia w ciągu roku. Ośrodek Szkolenia Policji w Warszawie przeprowadził kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ostatnio dzielnicowy z Mokotowa poza służbą uratował życie mężczyźnie. Zmienią wygląd samotnej palmy otoczonej morzem i kilkoma wyspami. Tak ma wyglądać Rondo de Gaulle. Obecna konstrukcja będzie rozbetonowana, w jej miejsce pojawi się 7 tysięcy bylin i roślin cebulowych. Warszawa gości koszykarzy z całego świata. Na placu centralnym trwają mistrzostwa w koszykówce 3x3. Na miejscu działa też bezpłatna strefa kibica.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Dziś pochmurno, ale ciepło. Już teraz na termometrach 18 stopni w Warszawie Legionowie i Mińsku Mazowieckim. I Mińsku Mazowieckim na pozostałym obszarze 17 stopni. Dziś może popadać, może także

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 8. Krzysztof Flis, zapracowany, po rozmowie, teraz chce na rowerze pojeździć. To gdzie chcesz na tym rowerze pojeździć?
2: W Grodzisku Mazowieckim.
1: W Grodzisku.
2: Będzie trzeci rodzinny rajd rowerowy, który odbędzie się 6 czerwca, czyli już jutro. I planowany start jest około godziny 13. Faktem peleton dotrze do Adamowizny w Grodzisku.
1: Tak.
2: I następnie koło 15 rowerzyści już będą na finiszu całego tego rodzinnego rowerowego rajdu. Natomiast warto pamiętać, że już od 3 czerwca rowerzyści, dokładnie do 16 roku życia, muszą mieć kask.
1: No właśnie, także podczas tego rajdu. Ale ten rajd, jeszcze do niego wrócę. To nie jest tak, że tam ktoś będzie się ścigał jakoś i później na mecie ktoś tam pierwszy zmęczony nie. przekroczy i tę wstęgę zerwie i dostanie laur?
2: Nie. Najważniejszym elementem tego rajdu to jest spędzenie czasu aktywnie na świeżym powietrzu, w rodzinnej atmosferze. I to jest chyba najbardziej to przyświeca naszym organizatorom tego rajdu.
1: To zapraszamy jutro do Grodziska Mazowieckiego, jeżeli ktoś z okolic nas słucha. Pogoda ma być dużo lepsza niż ta dziś. Także pogoda nie może być wymówką. Dziękujemy. Krzysztof Flis razem z nami,
2: dziękuję,
1: który o tym wydarzeniu nam powiedział i o kaskach do 16 roku życia na rowerze przypomniał. Dziękujemy.
2: Dziękuję.

Za 16 minut będzie godzina 8 i zerkamy na mapę Warszawy, gdzie pojawiają się jakieś pierwsze korki i utrudnienia. Na moście Grota Roweckiego kierowcy zgłaszają kolizję i no, na moście w kierunku Marymontu ten korek tylko jest. Przed mostem jeszcze ruch odbywa się płynnie i na południowej obwodnicy Warszawy niewielkie utrudnienia w okolicach ulicy Płaskowickiej w kierunku lotniska.

0: Za 12 minut będzie godzina 8.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Pośród rozległej puszczy, w pobliżu plemion mojemu nauczaniu powierzonych, założyłem klasztor i zaludniłem go zakonnikami żyjącymi pracą rąk własnych w największej powściągliwości według reguły świętego naszego ojca Benedykta. Tak dzisiejszy patron, święty Bonifacy, pisał do papieża z założonego przez siebie klasztoru w Fuldzie. Dotarł tu aż z Anglii, gdzie przyszedł na świat jako Winfryd, gdzie zdobył wykształcenie i gdzie odkrył swoje zakonne powołanie. I gdzie mógłby także bezpiecznie dokończyć swego pobożnego żywota właśnie jako Winfryd, gdyby nie poczuł, że dobra nowina domaga się jednak przekazania jej dalej. Dlatego za zgodą papieża Winfryd staje się biskupem Bonifacym i rusza na tereny dzisiejszej Danii, Holandii, Niemiec, a nawet Austrii. Jako biskup misyjny buduje z mozołem strukturę kościoła w północno-zachodniej Europie. Przekonuje do Chrystusa przywódców plemion, zakłada kościoły, funduje klasztory, ustanawia miejscowych biskupów, zwołuje synody i nieustannie prze naprzód. Dopiero we wspomnianym już tutaj klasztorze w Fuldzie święty Bonifacy Winfryd pozwala sobie na nieco dłuższą chwilę wytchnienia. Taką w sam raz, by zebrać siły i jako 80-letni starzec udać się w podróż do Fryzji, od której zaczął swoją misyjną działalność wiele lat temu, a gdzie obecnie próbuje na nowo odrodzić się pogaństwo. Tam też święty Bonifacy Winfryd ginie męczeńsko 5 czerwca roku 754. I jest to bardzo symboliczna śmierć. Obok jego ciała upada bowiem księga Ewangelii, której użył jako tarczy przed ciosem miecza. Miecz, a jakże, odebrał życie biskupowi, ale okazał się kompletnie bezradny wobec Bożego Słowa, które dzięki posłudze tego biskupa szeroko rozlało się po całej Europie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Za minutę będzie 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Jest 8, zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
5: Są kolejne zgody strony ukraińskiej na ekshumację. Śmiertelny wypadek na Rysach, druga osoba ciężko ranna. Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski. Ukraina wydała kolejne zgody na ekshumację ofiary rzezi wołyńskiej oraz polskich żołnierzy, poinformował o tym Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Prace poszukiwawcze będą się mogły rozpocząć w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej i we Lwowie.
6: Specjalna komisja wydała zgodę na prace ekshumacyjne w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka w obwodzie wołyńskim. W zeszłym miesiącu prowadzono tam prace poszukiwawcze i odnaleziono zbiorową mogiłę oraz pojedyncze pochówki polskich ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ekshumacje będą mogły też być prowadzone na ulicy Warszawskiej w Lwowie, gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku. To kolejne tego typu prace. W zeszłym roku w Późnikach w obwodzie iwano-frankowskim ekshumowano i pochowano ofiary rzezi wołyńskiej, zaś w Mościskach w obwodzie lwowskim żołnierzy września 1939 roku. Na początku przyszłego tygodnia rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej.
5: Sprawę ekshumacji śledzi Paweł Buszko.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Śmiertelny wypadek na Rysach. Ratownicy Topr poinformowali, że upadku z wysokości nie przeżył turysta. Ciężko ranna została też turystka, która również upadła ze znacznej wysokości, mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Nie było żadnych świadków, turyści jacyś natknęli się na dwie leżące osoby. Tutaj nawet nie mamy pewności, czy te dwie osoby były razem, czy nie. Kobieta w stanie ciężkim przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Turysta, jak ratownicy nasi dotarli, no to stwierdzili zgon na miejscu.
5: W akcji uczestniczyło 30 ratowników. Lot śmigłowcem utrudniały warunki pogodowe. Wysoko w Tatrach wciąż panuje zimowa aura. Szlaki przebiegające przez zacienione żleby pokryte są pokrywą śnieżną.
7: To dzieje się w okolicy.
5: Przy ulicy Kopijników w Warszawie na Białołęce powstał nowy punkt selektywnego zbierania odpadów. To piąte miejsce w stolicy, gdzie można bezpłatnie oddać m.in. zniszczone meble, zużyty sprzęt RTV i AGD czy odpady tekstylne, mówi Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta.
9: Nowy punkt przy Kopijników 13 jest prowadzony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie. Działa 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, od 7 do 20, a w soboty od 9 do 17. O tym, jak bardzo był potrzebny, niech świadczy fakt, że pierwszego dnia funkcjonowania mieszkańcy dostarczyli do niego prawie 900 kg odpadów.
5: Tego typu punkty funkcjonują już na Bielanach, na Woli czy na Mokotowie. W stolicy odpady można też oddać do mobilnych PSZOK-ów, czyli specjalnych pojazdów, które można spotkać na terenie całego miasta.
9: M-PSZOK-i przyjmują odpady w poniedziałki, środy i w soboty, oczywiście z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. I podczas takiego półtora godzinnego postoju można przynosić wszystkie śmieci, wszystkie odpady, które przyjmują PSZOK-i. Te M-PSZOK-i zatrzymują się w 70 różnych lokalizacjach miasta.
5: Harmonogram pracy mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów i zasady korzystania z PSZOK-ów można sprawdzić na stronie warszawa19115.pl. Maja Chwalińska zagra w finale wielkoszlemowego tenisowego French Open. W półfinale Polka wygrała z Rosjanką Dianą Schneider. Spotkanie trwało 2 godziny i 10 minut.
10: Grałyśmy game za game, także no niezwykle był to ciężki mecz. Fizycznie grałyśmy bardzo długie wymiany. Ten pierwszy set trwał bardzo długo, z godziny 20. No dużo na pewno ten mecz mnie kosztował.
5: Powiedziała Polka po meczu. Dla Chwalińskiej to największy sukces w karierze. 24-latka gra w turnieju głównym po przejściu 3-stopniowych kwalifikacji. W finale na Maję Chwalińską czeka już Rosjanka Mirra Andrijejeva. Spotkanie odbędzie się w sobotę.
11: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dzisiaj dużo chmur, chwile ze słońcem, ale z tych chmur dzisiaj będzie padał deszcz. Może też lokalnie zagrzmieć, więc dziś musimy się na to przygotować. Teraz wiatr prawie nieodczuwalny, a później podczas popołudniowych opadów deszczu jego prędkość może wzrosnąć do 40 km na godzinę. Dziś maksymalna temperatura wyniesie 25 stopni, więc całkiem ciepło.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
7: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 8:05, Jarek Wydra, dzień dobry. W piątkowy poranek z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice mimo długiego weekendu. Widać na ulicach, że sporo osób ten długi weekend ma, ale też nie wszyscy, więc pozdrawiamy też także tych, którzy dzisiaj rano musieli wstać, by do pracy się udać. I dla tych, którzy jeszcze może zastanawiają się, czy wybrać pozycję pionową i zrezygnować już z tej poziomej w łóżku, bardzo popularny zespół, który wylansował bardzo dużo hitów. I ten utwór, który przed nami z 1981 roku pochodzi, ale cały czas jest obecny w naszej świadomości i w naszych sercach i pewnie wielu z nas potrafi go zanucić. No ale dobrze, nie będę trzymał w niepewności i powiem, że będzie to zespół The Police, którego liderem był Sting. The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Bardzo długi tytuł, jak na dzisiejsze standardy nazywania utworów, ale właśnie zespół The Police i cofamy się 40 kilka lat wstecz. Choć ja wiem, czy musimy się w ogóle cofać. Cały czas ten utwór obecny w naszej świadomości. The Police już teraz w Radiu Warszawa. Zapraszam.
7: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Dziś w Warszawie i okolicach bardzo spokojnie, nie ma większych utrudnień. Jeżeli tak z lupą spojrzymy na mapę Warszawy i okolic, to możemy na drodze 788 w kierunku Warszawy dostrzec trochę zatorów w miejscowości Mroków, Jabłonowo, Marysin i w miejscowości Łazy, ale poza tym jest naprawdę spokojnie. Widać, że długi weekend na warszawskich ulicach ma swój efekt w postaci tego, że jest wszędzie luźno i nigdzie korki się nie tworzą.
1: Gość poranka.
0: A przy naszym telefonie biskup Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Zapłać szacunek wszystkim.
0: Mimo wczorajszej niesprzyjającej pogody, bardzo liczna była centralna procesja Bożego Ciała diecezji warszawsko-praskiej. Wierni przeszli z katedry warszawsko-praskiej do konkatedry na Kamionku i tam ksiądz biskup w homilii na koniec powiedział: przyszedł czas, by poważnie zastanowić się nad naszą kondycją duchową. Czy mógłby ksiądz biskup rozwinąć te słowa?
2: Mówiłem to w kontekście jakby późniejszego takiego mego podzielenia się, kiedy wspomniałem o tym, że zamierzamy przeprowadzić, może to nie jest najlepsze słowo, pierwszy diecezjalny kongres eucharystyczny. A to jest fundament. Wychowanie do Eucharystii to jest, powiedziałbym, odpowiedź na wszelkie bolączki, jakie przeżywa społeczeństwo. To jest najpoważniejsza praca formacyjna. I no właśnie, jeśli my zdobędziemy się na ten wysiłek tak szerokiej i pogłębionej formacji, która doprowadzi wielu do takiego mocnego zjednoczenia z Panem Jezusem, rozumienia tego, uczestniczenia i potem wprowadzania tej, powiedziałbym, jasności, mocy, którą otrzymujemy od Pana Jezusa w nasze codzienne życie. To takie, że tak powiem, myśli, zamiary mi towarzyszyły, kiedy o tym mówiłem.
0: Kongres eucharystyczny, kiedy on jest zaplanowany i to wydarzenie, jakie owoce ma przynieść?
2: Jeśli chodzi o planowanie, to ja powiedziałem, że powinien być przeprowadzony w przyszłym roku. Ale tam też wspomniałem, że daleki jestem od tego, żeby ogłosić jakiś teraz no, plan dokładny i tak dalej. Mamy kilka miesięcy, żeby w różnych gremiach wysłuchać wielu ludzi, doświadczyć, że tak powiem, no, pewnych refleksji mądrych, doświadczonych ludzi. Niech podpowiedzą, jak to zrobić, co jest, że tak powiem, możliwe, to po pierwsze, a po drugie, co jest zrozumiałe dla ludzi w tego rodzaju no, zamierzeniach, żeby to było owocne. Natomiast co zamierzamy? No, jeśli patrząc na wspólnoty parafialne, jaki jest procent udziału we mszy świętej, jaki jest procent przyjmujących Eucharystię, a to są te mierniki, które pokazują żywotność wspólnoty chrześcijańskiej. No więc musimy robić wszystko, co jest na dany czas w naszej mocy, żeby no, dokonało się takie przebudzenie, zrozumienie, żeby za tym jakieś pragnienie takie mocne nastąpiło, bo wspólnota ludzka, która nie jest doprowadzona do stołu Eucharystii, to sama z siebie jest bardzo słaba. Tutaj tam też nawiązałem w homilii do tego wydarzenia opisanego w Ewangelii mówiącego o uczniach idących do Emaus, którzy no, tam są przedstawieni jako ludzie, którzy ponieśli w pewnym momencie taką no, ogromną stratę, czy doznali takiego dużego doświadczenia negatywnego, choć nie wszystko rozumieli. A Pan Jezus, kiedy ich spotkał, to ostatecznie doprowadził ich do miejsca i sprawował Eucharystię i wtedy widzimy ich w zupełnie innej kondycji. To nam powinno wszystko wyjaśnić.
0: Jutro ważne wydarzenie w diecezji warszawsko-praskiej. 9 diakonów Seminarium Duchownego Diecezji przyjmie święcenia prezbiteratu z biskupa Rąk. I to duża radość, bo to 9 nowo wyświęconych kapłanów rozpocznie posługę w diecezji.
2: Bardzo.
0: Także ta dziewiątka bardzo cieszy.
2: Ogromna radość, no to nie tylko w skali diecezjalnej, ale i w skali Polski, chociaż to jest nie nasza zasługa, tylko łaska Pana, ale no, uzupełni to nam pewne wyrwy, braki, da nowe siły, ale nie mogę powiedzieć dzisiaj, że to wszystkie nasze bolączki załatwi, nie? Jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy diecezja bardzo dynamicznie się rozwija. Myślę tutaj o tym, że bardzo nam przybywa ludzi, bo to jest miasto stołeczne i okolice. To wszyscy wiemy, że to jest ten pierwszy kierunek, do którego zmierzają ludzie z całej Polski i też z zagranicy. I dlatego u nas nie ma takich przypadków, że parafie no, tracą, prawda, mieszkańców, bo wymierają starsi, młodzi szukają pracy gdzie indziej, wyjeżdżają na studia, a tu właśnie u nas jest coś odwrotnego, no i na to trzeba dać adekwatną odpowiedź.
0: Głos Boga i to rozeznanie powołania może nastąpić nie tylko w wieku kilkunastu czy dwudziestu kilku lat, bo diakoni, którzy jutro przyjmą święcenia, mają od 25 do 53 lat.
2: I owszem, tak. I no, generalnie teraz przychodzą trochę starsi. Już jest, powiedzmy, wśród tych zgłaszających się, nie myślę tylko o tych teraz, ale ze wcześniejszych, są osoby, które albo już pokończyły inne studia, pracowały już jakiś czas, czy też w trakcie studiów przyszło takie, powiedziałbym, no, dojrzalsze spojrzenie, co tak prawdziwie mam w życiu robić i na jakimi drogami mam iść. No, to jest takie sygnum obecnych czasów.
0: Święcenia prezbiteratu jutro od godziny 10 w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Tak. Jeżeli ktoś nie może uczestniczyć w tym wydarzeniu, to zachęcamy też do włączenia Radia Warszawa, bo transmisja w naszej rozgłośni właśnie od godziny 10. To ja jeszcze na koniec zapytam o Jerycho Różańcowe, które trwa w diecezji warszawsko-praskiej. Ono wpisuje się w obchody 200-lecia założenia przez błogosławioną Paulinę Jaricot Żywego Różańca. Dziś i jutro na Jasnej Górze też wydarzenia, które właśnie z tym pięknym jubileuszem są związane. No i postać błogosławionej Pauliny Jaricot jest niezwykła, bo mimo tego, że nie posiadała formalnej żadnej władzy w Kościele, to potrafiła poruszyć tysiące ludzi do modlitwy, do działania. Poruszyła serca ludzi na całym świecie i zapisała się doskonale na kartach historii Kościoła, świata i naszego kraju. I owoce jej działania, jej takiej niezłomnej postawy mamy okazję też przeżywać teraz w diecezji warszawsko-praskiej, nie tylko.
2: Tak, bardzo jestem wdzięczny za ten krótki komentarz pana redaktora, bo on mówi o wszystkim. Uzupełnię tylko, czy dodam to, co jest jakby no, naszą tutaj sytuację, mianowicie to zadanie, którego się podjęliśmy, wszystkie parafie, ono przebiega, jak można zauważyć, bardzo dyskretnie. Każda parafia w swoim zakresie podejmuje ten obowiązek modlitewny. Nie jest to nawet tak mocno nagłośnione, ale dochodzą właśnie sygnały, że to jest takie bardzo pogłębione przeżywanie w parafiach. I tak jak wspomniał pan redaktor, nie miała błogosławiona jakiegoś szczególnego, powiedziałbym, mandatu społecznego czy umocowania w strukturze. Podobnie ja to widzę i te nabożeństwa. Ten obowiązek wzięty przez parafię. To wszystko odbywa się cicho, bez jakiegoś takiego większego rozgłosu, a mam takie wewnętrzne przekonanie, że to owocowanie będzie naprawdę dobre.
0: To diecezjalne Jerycho teraz przeżywają wierni w dekanacie kobyłkowskim, a jeśli chodzi o wydarzenia na Jasnej Górze związane z jubileuszem 200-lecia Żywego Różańca, to dziś i jutro. I tu do Radia Warszawa także zapraszamy transmisję apelu jasnogórskiego o godzinie 21:00 dziś, który poprowadzi moderator krajowy Żywego Różańca, ksiądz dr Jacek Gancarek. I bardzo księdzu biskupowi dziękujemy też za rozmowę. Biskup Romuald Kamiński, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej, razem z państwem był. Bardzo dziękuję.
2: Bóg zapaść, z całego serca dziękuję.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
0: Po reklamie.
3: Jest 8:30, na wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
4: Remontują torowisko w Alejach Jerozolimskich. Wyłączony dla ruchu tramwajowego ciąg komunikacyjny Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego, Aleja Poniatowskiego na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Warszawy. Projekty są różnorodne, od ławek i stojaków rowerowych przez remonty skwerów i boiska, aż po projekty miękkie, takie jak warsztaty i zajęcia sportowe. Czas na decyzję do połowy czerwca. Pętle warszawskiej komunikacji miejskiej w kwiatach. Na krańcach linii tramwajowych i autobusowych posadzono 11 tysięcy sezonowych roślin. Pasażerowie mogą zobaczyć tam m.in. biegonie, pelargonie, aksamitki i szałwie. Jutro trzeci rodzinny rajd rowerowy gminy Grodzisk Mazowiecki. Rowerzyści wyruszą z parku przy stawach Walczewskiego i pokonają 15 km do miejscowości Makówka. Start o 10:00.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Dzisiaj sporo chmur, będą też chwile ze słońcem, ale później tych chmur będzie jeszcze więcej. Będą deszczowe, a mogą być także lokalnie burzowe. Wiatr teraz dość spokojny, później nabierze siły i będzie wiał do 40 km na godzinę. Bardzo wilgotne dzisiaj jest powietrze i ciepłe, bo maksymalnie dziś 25 stopni, teraz 18.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
7: Dobrze słuchać.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 9. Co ta dziewczyna wyczynia? Maja Chwalińska. Jak na razie, to co najwyżej doszła do tego, żeby w ogóle wystąpić w tym turnieju, w turnieju Wielkiego Szlema. W pierwszej rundzie wystąpiła i tyle, i w zasadzie zawsze odpadała w kwalifikacjach, a teraz okazuje się, że przechodzi całą drogę, czyli gra maksymalnie wszystkie mecze, które można zagrać, czyli 3 kwalifikacyjne, no i doszła aż do finału. Maja Chwalińska zadziwia cały świat swoją roztropnością na korcie, mądrością, ale przede wszystkim cierpliwością. I tą cierpliwością, tak w mojej ocenie, wszystkie te mecze jak do tej pory wygrywa. I wczoraj wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 7-6, 6-4. 2 godziny 10 minut ten mecz trwał, był naprawdę wyrównany. No i Maja Chwalińska właśnie o tym wyrównanym meczu mówi. To posłuchajmy.
2: Nie uważam, żeby tam był jakiś taki moment, w którym było widać, że jestem lepsza, bo tak naprawdę te gemy cały czas były na równowagi. Okej, wyszłam na 3-1, ale później Diana weszła znowu na po 3, więc tak naprawdę biłyśmy się tam i grałyśmy gem za gem, także no niezwykle był to ciężki mecz. Fizycznie grałyśmy bardzo długie wymiany. Ten pierwszy set trwał bardzo długo, z godziny 20. No dużo na pewno ten mecz mnie kosztował, więc tak.
1: Jaka skromna ta nasza tenisistka. Wygrywa, jest w finale, a mówi, że w półfinale wcale nie uważa, że była lepsza. 24-letnia Polka w finale zagra w sobotę. Ten mecz, o ile się nie mylę, o godzinie 15 się rozpocznie, zatem myślę, że miliony przed telewizorami i też dziesiątki tysięcy w Paryżu na korcie centralnym na Rolanda Garrosa będzie obserwować ten mecz. A Maja Chwalińska z tenisistki mało znanej wyrasta do roli wielkiej gwiazdy światowego tenisa. Będziemy oczywiście kibicować i czy ten najwyższy, największy puchar trafi w ręce Maji Chwalińskiej, bardzo będziemy tego chcieli.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

Za kwadrans będzie godzina 9, wyszło słońce, ale słońce też świeci dzisiaj dla kierowców, bo jeżeli ktoś porusza się samochodem po Warszawie, to nie ma większych utrudnień, nie ma większych problemów i nie ma większych korków. Możemy tylko powiedzieć i wspomnieć o takich niewielkich utrudnieniach drogowych, które pojawiają się w Alei Władysława Sikorskiego. Tutaj trochę więcej samochodów, ale też ciężko mówić, że jest tam korek. No to wspomnijmy o remontach. A frezowanie przechodzi ulica Ząbkowska, ważna arteria na Pradze Północ. Jest ona zamknięta praktycznie od początku, czyli od skrzyżowania z ulicą Targową. Tam ten odcinek brukowany jest otwarty, ale później ten asfaltowy już jest zamknięty do ulicy Kawęczyńskiej, więc trzeba poruszać się objazdami, a na Pradze Północ każda zamknięta droga to już jakieś problemy, ale w długi weekend większych utrudnień to nie sprawia. W poniedziałek ma być już cała Ząbkowska otwarta.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 10 minut będzie godzina 9. Jutro 9 diakonów diecezji warszawsko-praskiej przyjmie święcenia prezbiteratu. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 w katedrze warszawsko-praskiej. Transmisja w Radiu Warszawa, a przyszłymi kapłanami będą diakon Marek Dąbrowski, diakon Paweł Golec, diakon Bartosz Jarząbek, diakon Mateusz Kowalski, diakon Maciej Rafalski, diakon Jakub Stolarski, diakon Kamil Szelest, diakon Wojciech Wielądek i diakon Ireneusz Zawadzki. Przyjmą diakoni święcenia z rąk biskupa warszawsko-praskiego Romualda Kamińskiego, z którym dzisiaj rozmawialiśmy w Radiu Warszawa, i ta rozmowa będzie dostępna na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Trwa jubileusz dwustulecia Żywego Różańca. Dziś i jutro uroczystości na Jasnej Górze. My zapraszamy przed radioodbiorniki o godzinie 21, bo uroczysty apel jasnogórski, który poprowadzi moderator Żywego Różańca, transmisja w Radiu Warszawa. Serdecznie zapraszamy.

0: To był Grzegorz Chyży z Nikim Aż Tak. Czekamy na wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To Pan Jezus mówi świetnie. Zwijaj kantorek i come on.
3: Pan Jezus jest konkretny i zaprasza nas do konkretnego stylu życia.
4: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: O reklamie.
0: Jest godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Bezpłatny dostęp do nowych terapii w szpitalu EMSW IA w Warszawie. LOT wznawia połączenia na Bliski Wschód. Polacy żegnają się z Mistrzostwami Świata w koszykówce 3x3. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Bezpłatny dostęp do nowych terapii, które nie są jeszcze dostępne w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, umożliwia je pacjentom Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Działa ono w szpitalu MSWiA w Warszawie, oferując bezpłatny udział w nowoczesnych terapiach. Placówka prowadzi obecnie 120 badań klinicznych, w tym 30 niekomercyjnych, ale wszystkie są dla pacjentów bezpłatne, mówi profesor Mariusz Kowalewski, zastępca dyrektora szpitala Państwowego Instytutu Badawczego.
7: Głównie skupiamy się na gastroenterologii, endokrynologii. Mamy 25 badań w tej chwili, jeśli chodzi o szeroko pojętą kardiologię, nie tylko zaburzenia rytmu, również leczenie choroby wieńcowej, wad strukturalnych, serca, wad zastawkowych, również badania genetyczne w kardiologii, terapii w leczeniu bólu przewlekłego, bólu onkologicznego, jak i nowych metod w onkologii, tutaj w stereotaktycznej radioterapii w szczególności.
6: W ostatnich latach w Polsce powstało 35 centrów wsparcia badań klinicznych wspieranych finansowo przez Agencję Badań Medycznych.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Najpierw Izrael, potem Arabia Saudyjska. Polskie linie lotnicze wznawiają regularne rejsy na Bliski Wschód. Pierwszy od końca lutego rozkładowy samolot wystartuje dziś z Krakowa do Tel Awiwu. Od początku czerwca do Izraela można się dostać także z Warszawy.
8: Kolejnym przywróconym połączeniem w siatce państwowego przewoźnika będzie Riyad. Pierwszy po przerwie rejsowy samolot LOT-u wystartuje do stolicy Arabii Saudyjskiej 2 lipca. Połączenia do tego kraju będą realizowane 4 razy w tygodniu. Podobne decyzje podjęły także inne europejskie linie, takie jak Austrian czy Lufthansa. Loty w ten region świata zostały zawieszone pod koniec lutego, po tym jak Izrael przy pomocy Stanów Zjednoczonych zaatakował Iran. LOT zawiesił wtedy połączenia do Tel Awiwu, Riyadu, Bejrutu i Dubaju.
6: Relacjonował Aleksander Przoniak.
4: To się dzieje lokalnie.
6: Zbliża się Święto Ulicy Stalowej. To festiwal kultury związanej z Pragą. Podczas imprezy będzie można skorzystać z wielu bezpłatnych warsztatów i posłuchać muzyki na żywo, mówi Agata Brzozowicz z Domu Kultury Praga.
9: To jest festiwal, który odbywa się już 5 raz z rzędu. W tym roku trwa 2 dni. Od godziny 12 do 18 to są warsztaty, które odbywają się w namiotach. To są warsztaty, które są organizowane przez lokalnych artystów, twórców, fundacje. W tym roku będzie bardzo różnorodnie, bo będą i plastyczne, i muzyczne warsztaty.
6: Na scenie zaprezentują się m.in. orkiestra Wichajster z Henkiem Małolepszym, Mała Orkiestra Dancingowa czy Spięty. Tegoroczne hasło Stara Praga, Nowa Praga ma zwracać uwagę na różnorodność dzielnicy.
9: Święto jest skierowane dla mieszkańców, jest skierowane dla takiej integracji lokalnej, aktywizacji też poniekąd osób, które prowadzą tu własne zakłady rzemieślnicze, własne przestrzenie artystyczne, takie jak galerie, pracownie ceramiczne, ale również fundacje, które mają szansę też zaistnieć z własną propozycją.
6: Organizatorem imprezy jest Dom Kultury Praga i Urząd Dzielnicy Praga Północ. Święto ulicy Ząbkowskiej odbędzie się 13 i 14 czerwca. Polacy przegrali ze Stanami Zjednoczonymi na pożegnanie Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3. W spotkaniu grupy B turnieju rozgrywanego w Warszawie Polska uległa Stanom Zjednoczonym 14-21. Polska już wcześniej straciła szansę na grę w fazie pucharowej turnieju z grupy B. Bezpośredni awans wywalczyły Stany Zjednoczone, a w barażach o ćwierćfinał zagrają Czesi. Wcześniej z turniejem pożegnały się też Polki.
10: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dzisiaj będzie raczej pochmurno, chociaż słońce przebija się teraz przez te chmury. Po południu będzie padał deszcz, może też zagrzmieć, ale będzie ciepło, tak trochę wilgotno też jednocześnie. Wiatr po południu wzrośnie jego prędkość do 40 km na godzinę. Już teraz 20 stopni jest w Warszawie, maksymalnie dziś na termometrach 25 stopni.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 5,5 minuty po godzinie 9:00 to nasze poranne spotkanie. Jarek Wydra, dzień dobry. Piątkowe, tak? W trakcie długiego weekendu, piąty dzień czerwca, wspomnienie świętego Bonifacego, biskupa i męczennika. Dziś 200 lat żywego różańca i Jasna Góra. Tam dziś i jutro wielki zjazd, kongres i modlitwa, i pielgrzymka członków żywego różańca. My do Radia Warszawa zapraszamy o 21:00 na uroczysty apel jasnogórski, który będziemy transmitować z kaplicy cudownego obrazu. Krajowy moderator Żywego Różańca poprowadzi tę modlitwę. Będzie konkurs, będą nagrody, będzie zabawa, będzie można coś fajnego wygrać, ale o tym co, to już za chwilę więcej Państwu powiem.
11: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po godzinie 9. Teraz informacja i zaproszenie na koncert kabaretu Otto, który 19 czerwca odbędzie się w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce przy ulicy Dewajtis 3. Warto się tam wybrać, warto przeżyć niezapomniane chwile z kabaretem Otto i będziemy mieli już teraz dla Państwa niespodziankę, bo mamy zaproszenia na ten właśnie koncert, ten występ kabaretu Otto. Zachęcamy do wysyłania SMS-ów 7248. Treść tego SMS-a to RW, imię i nazwisko i wpisujemy hasło Otto. Koszt wiadomości to 2 zł i 46 groszy z VAT i myślę, że warto zamienić te 2 zł i 46 groszy na dobry czas spędzony z kabaretem Otto w dobrym miejscu, gdzie będzie można wysłuchać utworu Dobre Słowa. Utwór Dobre Słowa z najnowszej płyty kabaretu Otto także do wysłuchania będzie po rozmowie z naszymi gośćmi, a właśnie członkowie kabaretu Otto już za chwilę pojawią się w naszym studiu. Warto zostać z nami. Zachęcam także do wysyłania SMS-ów. 7248 RW, imię i nazwisko, hasło Otto, koszt wiadomości 2 zł i 46 groszy z VAT, a chyba nowa płyta też będzie dodatkową atrakcją i dodatkową nagrodą dla tych, którzy wybiorą się do dobrego miejsca razem z Radiem Warszawa na koncert kabaretu Otto.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: korki i utrudnienia ich w zasadzie w Warszawie dzisiaj nie ma. No, z lupą szukać miejsca, w którym gdzieś tam się zakorkowała jakaś ulica w Warszawie. Dzisiaj korków nie ma, tylko na światłach gdzieś tam parę samochodów się ustawia przed czerwonym światłem, ale jeśli chodzi o kolej, to na Mazowszu na linii Warszawa-Działdowo niektóre pociągi mogą być opóźnione, niektóre mogą kursować w skróconej relacji, więc ktoś, jeżeli podróżuje tą linią, no to lepiej niech wsłucha się w komunikaty na stacjach.
1: Poranny poradnik.
0: A w naszym studiu członkowie kabaretu Otto, Andrzej Tomanek, Ryszard Makowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witamy Państwa.
0: I przede mną płyta kabaretu Otto, Prawdziwa inteligencja. W czasach, kiedy wszyscy mówią o sztucznej inteligencji, próbują się nią posługiwać. Papież Leon XIV pisze też o sztucznej inteligencji. No to kabaret Otto, Prawdziwej inteligencji. Pod prąd.
2: No tak, troszkę zrobiliśmy tytuł Arebur, ale po prostu my stajemy w obronie prawdziwej inteligencji, bo rzeczywiście ta sztuczna inteligencja jest coraz groźniejsza dla wielu zawodów i my się zastanawiamy też, czy dla naszego zawodu ta sztuczna inteligencja jest zagrożeniem.
0: A to pójście pod prąd. W momencie, kiedy kabarety skręcają w jakieś takie polityczne może rzeczy, albo posługują się bardzo często takimi słowami, które trzeba wypikać, no to chyba z całymi rodzinami na kabaret Otto spokojnie można się wybrać.
3: Można się spokojnie wybrać. My podążamy naszą drogą wyznaczoną już parę dziesiąt lat temu, bo blisko 40 lat już działamy jako kabaret Otto, także śmiało Państwa zapraszamy.
0: Czy cały czas jest zapotrzebowanie na inteligentny kabaret, czy większe zainteresowanie jest na taki rubaszny rechot?
2: To znaczy, no tutaj decyduje przede wszystkim, mimo wszystko, że ten internet jest dosyć ważny, jeszcze decyduje telewizja. No i to jest tak, że ta telewizja promuje kabarety, które promują władzę. No i to jest, my akurat no nie promujemy władzy, zawsze jesteśmy jeszcze z tych czasów, kiedy kabaret no był raczej do recenzowania władzy. Robimy takie krótkie przyśpiewki, które można zobaczyć w internecie i nawet z tego, co wiemy, są oglądane, bo taka przyśpiewka Mercosur de Janeiro na Facebooku miała prawie 4 miliony odsłon, więc to jednak ktoś to musiał zobaczyć.
0: Panowie sobie zamykają sami drzwi tym właśnie podejściem, no na przykład do telewizji?
3: Nie, no absolutnie nie zamykamy sobie drzwi.
0: Ale one są zamknięte czy otwarte?
3: Gdybyśmy mieli taką możliwość, to bardzo chętnie byśmy się Państwu zaprezentowali w tych poszczególnych programach telewizyjnych.
2: To znaczy, no dla nas nie są tak za bardzo otwarte. No są telewizje, na przykład telewizja w Polsce 24, w której dzisiaj będziemy około 19, więc to można nas w telewizji czasem też zobaczyć. Natomiast na te główne telewizje, no nie za bardzo za nami chodzą, żebyśmy występowali. Nawet staraliśmy się w Polsce, ale okazuje się, że to no, trochę no, dla nas Polsat jest niezbyt taki no, przychylny, żebyśmy tam występowali.
3: No zresztą teraz nie tylko Polsat, ale w telewizji publicznej odbywa się właśnie Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Jest nam trochę przykro, że jako no możemy śmiało już powiedzieć, że prawie że dinozaury kabaretowe, że no nie dosyć, że śpiewamy, bo mamy w repertuarze przecież dużo piosenek, stąd nasza też najnowsza płyta z najnowszymi piosenkami, no że nikt nie pomyśli o tym, żeby nas tam zaprosić, oprócz tego,
2: Ja myślę, że raczej myślą, żeby nas nie zaprosić.
3: Kombinują tak, żebyśmy się nie pokazali. Tak
0: no, jakaś telewizja transmituje ten kabareton w Opolu i wiemy jaka. Ale dzięki temu kabaret Otto jest w studiu Radia Warszawa i bardzo się z tego cieszymy. I to nie jest tak, że kabaretu Otto nie można zobaczyć, bo będzie można zobaczyć, posłuchać, pośmiać się w Katolickim Centrum Kultury Dobre Miejsce, to już 19 czerwca. Nowa płyta, program Prawdziwa Inteligencja, który już no, był obecny. No, kabaret Otto jeździ z tym programem. Jak on jest przyjmowany?
2: To znaczy, ku naszemu ogromnemu zadowoleniu nasze występy spotykają się z owacyjnym przyjęciem, że to jest, nie odczuwamy, to jest tak, muszę taką rzecz powiedzieć, że tu Jędrek wspomniał, że już bardzo długo występujemy, ale ja jakoś cały czas odczuwam taką ciągłość, tak jakby, chociaż nie było mnie długo w kabarecie, tak jakbyśmy byli cały czas na początku. Tak jak ty, bo u nas pojawiła się tak gdzieś około, już po pandemii, pojawiła się taka sama energia, jak zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy jako kabaret studencki, który robił to dla przyjemności przede wszystkim, dla jakiegoś tam własnego, dla własnej potrzeby wyrażenia czegokolwiek. No, pisaliśmy piosenki zawsze i dlatego jesteśmy też zadowoleni, że teraz napisaliśmy płytę, która jest płytą premierową. To jest tak, że tu są, no przede wszystkim ukazała się piosenka Wieśka, Śpiewam po polsku, która w tym naszym programie Prawdziwa Inteligencja robi prawdziwą furorę, jednak wbija w fotel trochę słuchaczy, a potem ich wybija do oklasków, więc to jest ta piosenka nie bardzo mogła się ukazać gdziekolwiek, bo współpracowaliśmy z Agencją Muzyczną Polskiego Radia, no ale jak przynieśliśmy taką piosenkę, to nie, potem przynieśliśmy następną, to nie, no bo okazało się, że to jest w likwidacji. Oni myśleli, że my też jesteśmy w likwidacji, ale my nie byliśmy w likwidacji, więc to i dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wydaliśmy tę płytę własnym sumptem.
0: No właśnie, a być może dlatego też tak ciężko się przebić, bo wszyscy oczekują jakichś utartych schematów, a płyta nazywa się Prawdziwa Inteligencja, więc tych utartych schematów po prostu nie ma. Tej komercji, której też no media są trochę jej zakładnikiem, no nie oszukujmy się, bo tam wskaźnik pokazał coś albo ktoś zdecydował, że to jednak nie tak.
3: No trudno tutaj mówić o komercji, no bo jednak nasze przedsięwzięcie też jest przedsięwzięciem artystyczno-komercyjnym. No jesteśmy artystami, nie narzekamy na to, nie chcemy żadnych dotacji. Dotacją jest to, że państwo wysłuchacie na przykład i będziecie mieli taką ochotę nabyć te płytę.
2: Tak, zamówić ją można przez naszą stronę na Facebooku, tam są instrukcje najlepsze, gdzie tę płytę można nabyć, ale to jest tak, że to my tak nie narzekamy, bo tak jak mówię, te przyśpiewki rozchodzą się w milionach, piosenka Śpiewam po polsku ma 300 tysięcy odsłon na YouTubie, to jest przy tych cięciu zasięgów i przy tych ograniczeniach, które w tych mediach tak zwanych śmiesznie zwanych społecznościowymi to są media komercyjne po prostu, które szukają, żeby coś tam dopłacić, to wtedy będą lepsze zasięgi, no ale my jakoś się tam przebijamy, udało nam się na Facebooku zabrać już ponad 90 tysięcy followersów, jak to się tak teraz modnie i szumnie nazywa. Także to nie jest tak, że my w jakikolwiek sposób jesteśmy pokrzywdzeni. To nie pokazują nas w telewizji. Trudno, jak zaczynałem w 80-tych latach, to w ogóle nie myślałem, że kiedykolwiek wystąpię w telewizji, bo śpiewałem piosenki satyryczne poza cenzurą. No, tak jak i teraz.
0: Centrum Kultury Dobre Miejsce zawsze jest otwarte dla kabaretu Otto, bo po raz kolejny tam
2: będzie. No chyba już ósmy raz.
0: No właśnie. Więc to się dobrze wszystko składa, bo Dobre Słowa, utwór, który za chwilę wysłuchamy, nasz taki liner dawny to Dobre Słowo na fali i jeszcze z Centrum Kultury Dobre Miejsce, więc chyba nie ma przypadków.
2: No jeszcze może wspomnijmy, że mamy 3 zaproszenia podwójne.
0: No właśnie, ja już wspominałem przed naszą rozmową i też płytę dorzucimy oczywiście dla wszystkich tych, którzy będą mieli szczęście i oddzwonimy do nich po naszej rozmowie.
2: Z tym, że ja pragnę zaznaczyć, że ta nasza płyta w ogóle nie ma nic wspólnego z polityką. To są piosenki zupełnie takie, no można nazwać je popowe, chociaż no one są raczej w stylu kabaretu Otto. Tak to bym nazwał, czyli mają tak melodię, słowa i są jakoś wykonane.
3: No ale poruszają też tematykę trochę społeczną, bo przecież mamy piosenkę tam Planeta Płonie, gdzie poruszamy tematykę Zielonego Ładu i tak dalej.
0: Także. Ja tak, moje takie pierwsze może żartobliwe też spostrzeżenie, bo gdy płyty do nas docierają, to najczęściej tam albo z 8 piosenek, każda po 2 minuty i my tak sobie nawet tutaj żartujemy, że dzisiejsi artyści to nie przepracowują się, bo ta piosenka 2 minuty ma, a tutaj 15 utworów premierowych, Dobre Słowa, 3,50, o, to jest piosenka.
2: No wiele piosenek ma, Mural Klęczą też ma ze 4 minuty. Nie no, my lubimy to robić, lubimy pisać te piosenki, dlatego może nie widać w radiu, jak rozpiera nas radość, aż nam ktoś tam stuka z radości.
3: Z radości bęben.
2: Za oknem.
0: Ale ja w słuchawkach nie słyszę, ale rzeczywiście ktoś tutaj za oknem stuka.
2: To się tak zdarza, jak jest okno otwarte w radiostacji. No także, proszę Państwa, to jest tak, że my to lubimy i my się cieszymy, bo my piszemy piosenki od lat studenckich i dla nas to jest ważne, że my nie jesteśmy jakąś jedną płytą, gdzie tam zrobiliśmy w 90-tych latach repertuar. No niektórzy artyści tak robią, w tym nie ma też nic złego, ale dla nas, jako dla kabaretu, ważne jest życie tu i teraz, tak, hic und nunc, że tworzymy cały czas, robimy te przyśpiewki, teraz mamy taką przyśpiewkę Oda Oda do niewdzięcznych, polecamy też, można zobaczyć, ona jest o tych ostatnich sytuacjach
3: z naszymi sąsiadami, tak.
2: Więc, ale staramy się jak najbardziej delikatnie to wyrażać. My dbamy jednak o te, znamy wartość słowa, tak jak tutaj w tej piosence będą dobre słowa i w innych miejscach też staramy się nie nadużywać. Oczywiście na naszym programie nie klniemy. To w ogóle mi do głowy nie przyszło, że można wejść na scenę i kląć, i to jest dla mnie też jakieś odkrycie tych czasów, że ludzie wychodzą i klną i to się podoba.
0: No tak, wtedy zazwyczaj oklaski tak. Się pojawiają. Ale właśnie, dobre słowa. Utwór, który zamyka tę płytę i no, jest chyba taki dobry na dzisiejsze czasy, które niestety są takimi czasami, kiedy jesteśmy podzieleni, a to jest taki utwór, który łączy. I tak cieszy mnie to, opowiem tak.
2: No, nas też.
3: Dlatego cieszy.
2: Dlatego to napisaliśmy też, bo my też byśmy chcieli, żeby nie było tych podziałów, no bo to jest bez sensu, ale no, te podziały zostały nie przypadkiem wykreowane w III Rzeczypospolitej, żeby pewnej grupie ułatwiać rządzenie. No tak. I to jest tak, że to jest też kwestia mediów, no bo te media też w pewnym stopniu kreują pewną część tej sceny politycznej, a tę drugą część sceny politycznej starają się zepchnąć, więc to jest takie... Znaczy u nas jest tak, że te media, jak mówię, że te media, które mówią prawdę, to ludzie muszą na nie dopłacić.
3: Potem te media się spotykają i rozmawiają ze sobą.
2: Tym bardziej, że...
3: Dlaczego ludzie są tak skłóceni?
2: Tym bardziej, że jeszcze płacą na te media, które nie mówią prawdy.
0: Tak. Centrum Kultury Dobre Miejsce i Kabaret Otto 19 czerwca. Zapraszamy o godzinie 19. I najnowsza płyta Prawdziwa inteligencja i utwór z tej płyty Dobre słowa. Bardzo dziękujemy. Kabaret Otto.
2: Dziękujemy i zapraszamy i polecamy naszą
0: Ryszard
2: płytę,
0: Makowski,
2: oczywiście.
0: Andrzej Tomanek. No i zobaczymy też po 9:30, kto dzięki Kabaretowi Otto i Radiu Warszawa wybierze się do Centrum Kultury Dobre Miejsce na występ właśnie Kabaretu Otto. Dobre słowa już teraz.

0: Dobre słowa i kabaret Otto za 29 minut będzie 10.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. W czwartek Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. W całej Polsce ulicami miast przeszły procesje eucharystyczne. Główne obchody uroczystości w diecezji warszawsko-praskiej rozpoczęły się w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Mszy świętej przewodniczył biskup Tomasz Steierwald. W liturgii uczestniczył także biskup Romuald Kamiński. Ordynariusz warszawsko-praski wygłosił homilię przy ostatnim ołtarzu. Wiara nie może ograniczać się wyłącznie do osobistej relacji z Bogiem, ale powinna prowadzić do świadectwa wobec innych, powiedział biskup przy konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
2: Kiedy już zdobędziemy tę sprawność uczniów Chrystusa, trzeba iść do ludzi, do innych, na ich drogi. Oni potrzebują naszej pomocy i naszego towarzyszenia w ich życiu.
1: Pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa przeszła natomiast centralna procesja Bożego Ciała archidiecezji warszawskiej.
3: Nie ograniczajmy procesji eucharystycznej tylko do jednego dnia w roku, ale niech Chrystus codziennie, a szczególnie w każdą niedzielę, wychodzi z naszych świątyń w milionach procesji.
4: Jestem bardzo wierząca. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny dzień.
5: Żeśmy tutaj przyszli w kilka rodzin. Wszyscy mamy po kilkoro dzieci. Uważam, że to jest bardzo ważne wydarzenie, żeby tutaj trwać w jedności duchowej z całą Warszawą i razem się modlić, razem uwielbiać Pana Boga, razem prosić o łaski, o zmiłowanie.
6: Tradycja jest święta.
1: Procesja w archidiecezji warszawskiej przeszła z Bazyliki Archikatedralnej na Plac Piłsudskiego.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Już jutro 9 diakonów diecezji warszawsko-praskiej przyjmie święcenia prezbiteratu. Taka ilość przyszłych kapłanów pokazuje, że diecezja dynamicznie się rozwija. To przywilej służby w tak dużym mieście jak Warszawa, mówił w poranku z Radiem Warszawa biskup Romuald Kamiński.
2: Miasto stołeczne i okolice, to wszyscy wiemy, że to jest ten pierwszy kierunek, do którego zmierzają ludzie z całej Polski i dlatego u nas nie ma takich przypadków, że parafie tracą mieszkańców, bo wymierają starsi, młodzi szukają pracy gdzie indziej, wyjeżdżają na studia. A tu właśnie u nas jest coś odwrotnego.
1: Ostatnie nabory do seminarium pokazały,

0: relacje z wydarzenia będzie można śledzić na naszej antenie. Jutro rozpoczyna się też czwarta podróż apostolska Leona XIV. Tym razem papież odwiedzi Hiszpanię. O tym, co znalazło się w programie wizyty, powie Kacper Kowalczyk.
1: Na początek stolica Madryt. Po oficjalnych powitaniach Leon XIV uda się na obrzeżach miasta, gdzie działa projekt Caritas dla bezdomnych. Wieczorem czuwanie z młodzieżą. W niedzielę papież odprawi mszę świętą i poprowadzi procesję Bożego Ciała. Spotka się także ze swoimi współbraćmi augustianami. We wtorek Leon XIV odwiedzi Barcelonę. Tam weźmie udział w obchodach setnej rocznicy śmierci Antonio Gaudí, twórcy bazyliki Sagrada Familia. Ostatni etap pielgrzymki to Wyspy Kanaryjskie i zwrócenie uwagi świata na los migrantów. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
2: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
3: Dziś słońce się będzie pojawiać, tak jak teraz, ale będzie bardzo dużo chmur, które będą na niebie dominować. Po południu będzie padał deszcz, może także lokalnie zagrzmieć. Nie powinny być to groźne, intensywne burze, nie powinno być też jakiś ulew, ale mimo tego jest ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 25 stopni to temperatura maksymalna, dziś teraz 20 na termometrach.
2: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
6: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
4: O reklamie.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: A teraz pani Wioletta z Pomiechówka na naszej antenie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Jak pani mija długi weekend?
2: No troszeczkę pracowicie, troszeczkę na odpoczynku.
1: A jak pani łączy pracowitość z odpoczynkiem?
2: No dzisiaj taki wyjątkowy trochę pracowity dzień. Być może jutro odrobinę remontów, tak, ale no to jeszcze zobaczymy.
1: No to czasami tak bywa i ja też tak czasami mam w swoim życiu, że jak wolne, to człowiek od razu jakąś robotę sobie zaplanuje, bo ja nigdy nie ma czasu jej zrobić.
2: No tak, tak.
1: Ale mam nadzieję, że 19 czerwca to znajdzie pani czas na chwilę relaksu.
2: O, z całą pewnością.
1: Z kabaretem Otto.
2: To się zawsze czas znajdzie. Bardzo lubię właśnie utwory. Tak.
1: I kabaret Otto przyniósł do naszego studia swoją najnowszą płytę Prawdziwa Inteligencja i to my też dorzucamy do tego zaproszenia.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę.
1: Z kim pani się wybierze, bo to podwójne zaproszenie.
2: No z mężem najprawdopodobniej.
1: Jak ma na imię?
2: Może z córką, ale myślę, że z mężem. Jacek.
1: A córka?
2: Kinga.
1: No to już poznaliśmy rodzinę pani Wioletty z Pomiechówka. Płyta, podwójne zaproszenie na kabaret Otto w dobrym miejscu. To wszystko jest już pani. Gratulujemy.
2: Bardzo dziękuję i bardzo serdecznie wszystkich państwa pozdrawiam i również panów z kabaretu. Naprawdę dowcip fantastyczny. Dowcip, z którego naprawdę śmieję.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

Pani Violetta z mężem bądź córką wybiorą się na kabaret Otto w Centrum Kultury Dobre Miejsce 19 czerwca. A kto z Państwa jeszcze chciałby dołączyć do Pani Violetty i otrzymać także płytę kabaretu Otto Prawdziwa Inteligencja? Zapraszamy do wysyłania SMS-ów 7248. To jest numer SMS rw. Wpisujemy imię i nazwisko i hasło Otto. Koszt wiadomości 2 zł 46 groszy z VAT. Czekają płyty i czekają podwójne zaproszenia na kabaret Otto 19 czerwca w dobrym miejscu w Warszawie. A teraz korki i utrudnienia. Brak.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A teraz łączymy się z panią Magdaleną z Białołęki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jak bardzo lubi pani kabaret Otto w skali od 0 do 100?
2: Ojej, no chyba muszę powiedzieć, że 100, dlatego że kabaret Otto znam jeszcze sprzed wielu, wielu lat, jako no taka, można powiedzieć, studentka. Chodziłam na występy, na koncerty, jeszcze w Rywierze te koncerty się odbywały. No i pozostał ogromny sentyment, naprawdę. No i na pewno też bardzo cenię kabaret Otto za to, że no właśnie są tacy pod prąd, jak to powiedzieli, że są dla nich bardzo ważne te wartości, które dla mnie też są ważne. To, że są właśnie, no wydaje się, tak jakoś tak realnie patrzący na świat. I bardzo to doceniam.
1: Pani Magdaleno, to Centrum Kultury Dobre Miejsce z Białołęki, to nie będzie daleko. A jeszcze płytę dorzucamy, Prawdziwa Inteligencja, kabaret Otto, 15 dziękuję. Premierowych utworów na niej. Kogo pani zabierze ze sobą?
2: No męża na pewno.
1: Jak ma na imię?
2: Artura.
1: Mąż Artur i pani Magdalena z Białołęki pojawią się na koncercie kabaretu Otto. Życzymy dobrej zabawy.
2: Dziękuję bardzo.

0: I jest Zofia Kozerawska już zaraz po Marku Ronsonie i Amy Winehouse. Powie dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A ja powiem do usłyszenia. A jutro się słyszymy o 17 od razu, a w poranku od 7 w poniedziałek. A z Zofią już teraz?
1: Teraz.
0: Nie trzeba czekać.
1: Nie.
0: Proszę bardzo.
1: Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt. Z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
2: Po reklamie.
1: Jest 10 i czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Blisko 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje Boże ciało na drogach. Brytyjski sąd sprawdzi, czy policja mogła uratować Henry'ego Nowaka. W serwisie sprawdzamy też, gdzie szukać pomocy lekarskiej w długi weekend. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. 3 osoby zginęły, a 48 zostało rannych na skutek wczorajszych wypadków na polskich drogach. W Boże ciało doszło w Polsce do 46 kolizji. Policjanci zatrzymali 327 kierujących po spożyciu alkoholu. Z informacji podanych przez Komendę Główną Policji wynika, że funkcjonariusze interweniowali prawie 15 tysięcy razy. Zatrzymali 525 sprawców przestępstw i 211 poszukiwanych osób.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Sprawa śmierci 18-letniego Henry'ego Nowaka wróci na wokandę. Brytyjski sąd zdecydował o przeprowadzeniu publicznego postępowania, które ma wyjaśnić, czy decyzje policjantów oraz czas udzielania pomocy po ataku nożownika miały wpływ na śmierć nastolatka. Rozprawę wyznaczono na wrzesień przyszłego roku.
8: Sąd uznał, że konieczne jest osobne zbadanie przebiegu policyjnej interwencji oraz reakcji służb ratunkowych. Jednym z głównych pytań będzie to, czy decyzje funkcjonariuszy lub opóźnienie w udzieleniu pomocy mogły przyczynić się do śmierci chłopaka. Sędzia podkreślił, że rodzina Henry'ego ma prawo do pełnego i publicznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii. Podczas rozprawy przypomniano ustalenia biegłych lekarzy przedstawione wcześniej w procesie zabójcy. Ich zdaniem rana zadana polskiemu nastolatkowi spowodowała tak rozległy krwotok, że nie było możliwości uratowania jego życia nawet przy natychmiastowej pomocy medycznej. W poniedziałek 23-letni Wikrum Digba został skazany za jego zabójstwo na karę dożywotniego więzienia.
6: Z Londynu relacjonowała Anna Rączkowska.
7: To się dzieje lokalnie.
6: Nagła choroba, zatrucie czy wypadek podczas długiego czerwcowego weekendu. Jeżeli potrzebujemy pilnej pomocy medycznej, należy zgłosić się na SOR lub wezwać pogotowie, mówi Piotr Kalinowski z Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
9: Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego 999 lub 112.
6: Pomoc można również otrzymać w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie obowiązuje rejonizacja i nie trzeba mieć skierowania.
9: Placówki te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do 8 dnia następnego. W przypadkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja.
6: Jeżeli rozboli nas ząb, należy się zgłosić do placówki nocnej pomocy stomatologicznej. W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są od 19 do 7 rano dnia następnego, w sobotę, niedzielę i święta przez 24 godziny na dobę. Wykaz placówek nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej na Mazowszu można znaleźć na stronie oddziału wojewódzkiego NFZ-u. Polskie siatkarki odniosły drugie zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów. W chińskim Nankinie najpierw zwyciężyły Belgijki 3-2, a w czwartek pokonały reprezentację Czech 3-0. Przed nimi jeszcze dwa spotkania, w piątek ich rywalkami będą Serbki. Z tym zespołem biało-czerwone rywalizowały niedawno w towarzyskim turnieju w Genui, gdzie wygrały bez straty seta. Środkowa Magdalena Jurczyk zdaje sobie sprawę, że mecz w Chinach może się znacząco różnić, bo rozgrywany będzie o wyższą stawkę.
10: Myślę, że w każdym każdym elemencie możemy grać lepiej, nad każdym musimy pracować, bo i zagrywka, myślę, że momentami mamy, także mogłybyśmy troszeczkę mocniej zaryzykować. Przyjęcie, wiadomo, też mamy swoje gorsze, słabsze momenty, tak samo jak w bloku, myślę, że gdzieś tam wszystko jest do dopracowania.
6: Początek meczu Polska-Serbia o 13.30. W niedzielę biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami, czyli z Chinkami.
11: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Całkiem sporo chmur dzisiaj nad naszymi głowami. Z tych chmur może dzisiaj popadać. Niektórzy mówią, że może nawet zagrzmieć. Zobaczymy. Póki co wiatr dość umiarkowanie wieje z południa, ale będzie wiał mocniej z zachodu w ciągu dnia. Teraz 20 stopni w Mińsku Mazowieckim, 21 w Piasecznie, w Otwocku i w Wołominie, 22 stopnie w Warszawie. Podobnie jest w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Grodzisku i Ożarowie, a dzisiejsze maksimum to 25 stopni.
11: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dzień dobry, witam Was wszystkich kochani. 9:55, pewnie większość ma dziś wolne i gdzieś odpoczywacie po wczorajszych trudach i radościach pięknego świętowania. Cieszę się, że jesteście z nami. Zapraszam, zostańcie. Ja szczególnie zapraszam na najbliższe 4 godziny, które będę miała radość spędzić w Waszym towarzystwie, gdziekolwiek jesteście. Jak chcecie się do mnie odezwać, to oczywiście zawsze czekam i jest to dla mnie wielką radością. I proszę o tym słońcu.

0: Fade No More już za nami, 11 minut po 10. Całkiem łatwo jest też zdobyć jeszcze zaproszenie na koncert kabaretu Otto. Wystarczy teraz, jak skończę mówić, zadzwonić do mnie pod numer 512-700-555. A to jest zaproszenie podwójne i to jest zaproszenie na koncert, który odbędzie się 19 czerwca o 19:00. Bo dziś poranku z Radiem Warszawa był kabaret Otto i była bardzo piękna, radosna rozmowa. Można będzie do niej wrócić za pośrednictwem naszej strony internetowej, a tymczasem ja czekam na telefon.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No to już Igo.

0: Kolejny minut. No musi być po prostu szczęściarem i tyle. 19 minut po godzinie 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: W zaborze pruskim Maria Karłowska prowadziła samarytańską działalność pośród kobiet, które doznały wszelakiej nędzy materialnej i moralnej. Jej święta gorliwość szybko pociągnęła za sobą grono uczennic Chrystusa, z którymi założyła zgromadzenie sióstr pasterek. Oto baczności boskiej sobie i swym siostrom taki wyznaczała cel. Mamy oznajmiać serce Jezusa, to jest tak z Niego żyć i w Nim, i dla Niego, abyśmy się stawały do Niego podobne i aby w życiu naszym On był widoczniejszy aniżeli my sami. Jej oddanie Najświętszemu Sercu Zbawiciela zaowocowało wielką miłością do ludzi. Odczuwała ciągle nienasycony głód miłości. Taka miłość wedle błogosławionej Marii nigdy nie powie dosyć, nigdy nie zatrzyma się na drodze. Unoszona jest bowiem prądem miłości boskiego Parakleta. Przez tę miłość wielu duszom przywróciła światło Chrystusa i pomogła odzyskać utraconą godność.

0: oczywiście Whitney Houston na antenie Radia Warszawa. Rozdałam już zaproszenia, dziękuję za wszystkie telefony. A teraz zapraszam serdecznie na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jest w 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Program wsparcia, który leczy Mazowszan. Za chwilę szczegóły. Młodzi mówią o problemach komunikacyjnych w programie o raporcie młodzieżowych radnych. A na koniec zawitamy do Lipska, gdzie odbędzie się kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Samorząd wspiera zdrowie Mazowszan. Radni województwa mazowieckiego przyznali dofinansowanie na 40 działań związanych ze zdrowiem psychicznym i profilaktyką chorób, m.in. nowotworowych czy metabolicznych. To ważny projekt, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
3: Mazowsze dla zdrowia i Mazowsze dla zdrowia psychicznego to dwa bardzo ważne programy. Tutaj wspieramy naszych mieszkańców w kontekście profilaktyki, edukacji zdrowotnej. Beneficjenci, czyli gminy i powiaty, otrzymują wsparcie na programy profilaktyczne, które bezpośrednio trafiają do mieszkańców danych gmin i danych powiatów. Jest to niezwykle ważne.
2: Do powiatów i miast na prawach powiatu trafią w sumie prawie 3 miliony złotych.
1: Warto wiedzieć.
2: Młodzi biorą sprawę w swoje ręce. Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego przeprowadzili wśród uczniów ankietę na temat dojazdu do szkół. Zebrane odpowiedzi trafiły do specjalnego raportu, wyjaśnia Adam Sendek, wiceprzewodniczący Komisji Transportu Publicznego i Turystyki.
4: Otrzymaliśmy do ankiety 3049 odpowiedzi, które były podzielone na powiaty. Zebraliśmy te odpowiedzi w ramach raportu. Jest analiza pytań niezwiązanych z miejscem zamieszkania, takich jak na przykład, czy uczniowie posiadają prawo jazdy, czy korzystają z tej komunikacji miejskiej, oceny biletu się pytaliśmy.
2: Z raportu wynika, gdzie jest największy problem komunikacyjny dla młodych, zaznacza przewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Kamila Wnuk.
5: Na pewno słabo w naszej ankiecie wypadł powiat płoński. Tam młodzież co prawda ma swoją komunikację, ale ta komunikacja ma bardzo dziwne godziny dostosowania. Co to znaczy? Lekcje zaczynają się o godzinie 8 rano, a autobus przyjeżdża pod szkołę 8:20.
2: Dane zostaną przedstawione zarządowi województwa oraz radnym.
1: Co w kulturze?
2: Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu dzięki wsparciu Sejmiku Województwa Mazowieckiego powiększa swoją kolekcję. Do placówki trafiły dwa kolejne obrazy autorstwa patrona muzeum. W pracowni artysty i portret żony. Stale staramy się uzupełniać zbiory muzeum, mówi marszałek Adam Struzik.
6: My uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby uzupełniać te zbiory. I tutaj Malczewski, no to jeśli jest na rynku, pojawi się, to jest obowiązkowo przez nas obserwowany i kupowany.
2: Prace patrona radomskiego muzeum będą ważnym uzupełnieniem kolekcji od lat gromadzonej w radomskiej instytucji. Obraz w pracowni artysty przedstawia przyjaciół malarza, a drugi jego żonę, Marię Zgralewskich-Malczewską. Jest to pierwszy portret olejnej żony artysty w zbiorach placówki. Muzeum cieszy się dużą popularnością, mówi Leszek Ruszczyk, dyrektor Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu.
7: To, że muzeum cieszy się dużą wiarygodnością wśród kolekcjonerów powoduje, że również i kolekcjonerzy dają nam w depozyt, a czasami prace

0: i jesteśmy w stanie, to bym pewnie polecił następujące rzeczy. Sprawdzenie ciśnienia w powietrzach, sprawdzenie, czy przerzutki działają, czy hamulce są sprawne. No i oczywiście z obowiązkowego wyposażenia to jest kask, oświetlenie przód i tył.
1: Inspiracje na wycieczki rowerowe można znaleźć m.in. na portalu mazowsze.travel.
2: Gdzie na weekend?
1: 6 czerwca zapraszamy na kolejny Mazo Piknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Lipsku. W programie m.in. plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty czy bezpłatne badania lekarskie. Na mieszkańców czeka także występ gwiazdy wieczoru zespołu Poparzeni Kawą 3, mówi zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Izabela Stelmańska.
3: 6 czerwca zapraszamy do Lipska. Gwiazda wieczoru Poparzeni Kawą 3. A do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
1: Mazo Piknik odbędzie się w godzinach od 13 do 22 na terenie Stadionu Miejskiego w Lipsku przy ulicy Soleckiej 100.
2: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

0: Ray Dalton, spragniony bycia szczęśliwym i bardzo dobrze, my też lubimy być szczęśliwi. 21 minut zostało do 11.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Ksiądz dr Marek Dziewiecki, psycholog, terapeuta uzależnień, z nami w tym tygodniu. Szczęść Boże, księże Marku.
3: Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam z radością pani redaktor i naszych słuchaczy.
2: Księże Marku, a czy możemy dziś powiedzieć o miejscach, w których rzeczywiście ta profilaktyka jest skuteczna, albo to jest taka profilaktyka uzależnień, którą warto byłoby zastosować także w Polsce? Są takie kraje, które sobie znakomicie z tym radzą?
3: No na przykład Stany mają chyba najwyższy poziom i pomocy ludziom uzależnionym, kiedy już wpadną uzależnienia, i właśnie programy profilaktyczne. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, to przypominam dzieciom, młodzieży, studentom, żeby kupić piwo, trzeba mieć skończone 21 lat. W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych, w niektórych Stanach Stanów Zjednoczonych trzeba mieć skończone 21 lat.

0: 20 lat. To jest minimum. Dlatego, że zbadali to już 40 lat temu, że im później jest pierwszy kontakt człowieka z alkoholem, tym mniej jest uzależnionych, tym mniejsze ryzyko. I jeżeli się przesunie, to zbadano w latach 70., jeśli się przesunie inicjację alkoholową z 18 roku życia, tak jak w Polsce jest, na 21, czyli żeby pierwszy kontakt z alkoholem był najwcześniej, kiedy mam 21 lat, to właściwie nie ma wtedy alkoholików w tej grupie. W związku z tym, jak te badania zrobiono, to Parlament Amerykański już kilkadziesiąt lat temu wprowadził właśnie to mądre prawo profilaktyczne, że w Stanach Zjednoczonych, to jest tam szczelne to prawo, że żeby kupić alkohol, posiadać alkohol, przewozić alkohol, trzeba mieć skończone 21 lat. Czyli jak policjant zatrzyma kogoś, kto ma 20 lat i kto kieruje samochodem i zobaczy w bagażniku piwo, to aresztuje tego kierowcę. Bo nie tylko nie wolno mu kupić, temu 20-latkowi, nie tylko nie wolno spożywać alkoholu, ale nie wolno posiadać, nie wolno przewozić. Nie może na przykład powiedzieć, no tata mi prosił, żebym kupił. Do 21 roku życia masz nie dotykać nawet z zewnątrz puszki alkoholu. To mi się ogromnie podoba. Jakbym w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w 90-tych latach, przyglądając się tam tym ośrodkom terapii z kolei uzależnień, no to byłem w kompletnym szoku, bo większość uczestników tych terapii, no w kilku miejscach, w kilku ośrodkach, to większość uczestników to byli ludzie alkoholicy już w terapii, przypominam, to byli ludzie między 17 a 30 rokiem życia. To byli już ci, co wychodzą z uzależnień, którzy już uznali problem, którym już tam i rodzina, i społeczeństwo pomogli uznać problem i się leczyć, i ratować. No, no u nas w tamtym czasie, to jak ktoś tam próbował, zaczynał się ratować, no, to był po 60. Teraz jest trochę lepiej, ale nie aż tak dobrze jak w Stanach. Więc są kraje, no przede wszystkim Stany, to mają największe sukcesy i w profilaktyce uzależnień, i w terapii uzależnień. Gdy chodzi o profilaktykę, programy właśnie są te szerokie, że uwzględniają ratowanie dzieci, młodzieży przede wszystkim uzależnieniami, na przykład także seksualnymi. W Polsce w tak zwanej edukacji prozdrowotnej czy zdrowotnej tam jest pod pozorem to, co chcą prowadzić, to na razie jest dobrowolne. Pod pozorem promocji zdrowia w sferze fizycznej nawet to zdrowie jest tam jakoś promowane, to w sferze psychicznej jest zaburzone, bo jest promowane no, skupienie się na seksie. A promowanie u dzieci, młodzieży skupianie się na seksie prowadzi do błyskawicznych uzależnień. A jak ktoś wpadnie w uzależnienie seksualne, natychmiast wpadnie w uzależnienie alkoholowe, nikotynowe, często narkotykowe, żeby zapomnieć, że ma na przykład wyrzuty sumienia, że ma zranione relacje i tak dalej. Więc w Stanach, też miałem okazję z bliska widzieć, tam te programy są bardziej całościowe. Idą w tym kierunku, no, do którego ja tak dążę i mocno naciskam, mianowicie tylko solidne wychowanie dzieci, młodzieży w każdej dziedzinie, czy uczenie mądrego trybu życia od strony fizycznej, zdrowo odżywiania, ruch na świeżym powietrzu, sport, tworzenie, uczenie mądrego myślenia i kierowanie mądrego emocjami, wyciąganie wniosków z emocji, a nie kierowanie się emocjami, czyli zdrowie psychiczne, zdrowie moralne, kształtowanie solidnego sumienia, mądrego, zdrowie społeczne, uczenie dzieci mądrych więzi, a nie skupianie się na seksie, promowanie dojrzałości duchowej, żebym wiedział, kim jestem, po co żyję, że jestem po to, by kochać i być kochanym i mam kochać wszystkich, a wiązać się tylko z tymi, którzy kochają, więc tylko pójście w taką głębię sprawia, że dzieciom, młodzieży, dorosłym potem chce się żyć, a jak się komuś chce żyć, to jest wolno od uzależnień. Bo radość jest najlepszym czynnikiem ochrony przed uzależnieniami. Nie sama wiedza, że uzależnienia szkodzą, zabijają, nie samo sumienie, które mnie ostrzega, ale radość. Jak jestem radosny, to nie ma na mnie siły i ani ja tam się nie wciągnę w uzależnienia, ani nikt inny. A jak jestem nieradosny, jak jestem załamany, osamotniony, poraniony.
1: To wtedy nas chwyta.
0: To wtedy nas cokolwiek może schwytać, jakiś człowiek zniewolić, czy jakaś substancja, czy jakaś natrętna czynność.
1: Jesteśmy
0: wychowujmy solidnie
1: kąskiem.
0: Dzieci.
1: No tak.
0: Wychowujmy szczęśliwe dzieci. To jest profilaktyka światowa. Ksiądz dr
1: Marek Dziewiecki był z nami w tym tygodniu. Serdecznie dziękuję, księże Marku. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia, szczęść Boże, i modlę się za moich słuchaczy. Szczęść Boże.

0: Jakaż piękna piosenka Iwona Pietrala i Tau. Już za nami. 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A no właśnie, swoją krwią zapłacił za zło, abyś ty i ja też mógł być wolny. Jezus, dziś piątek i trwa długi weekend i to jest ważna wiadomość, ale ważniejsza jest taka, że to też jest pierwszy piątek miesiąca i o tych nabożeństwach pierwszych piątków miesiąca powiedział siostrze Małgorzacie Maria Lakoksam. Jezus obiecał wielkie dobro dla tych wszystkich, którzy będą przyjmować Komunię Świętą w kolejne 9 pierwszych piątków miesiąca. Nie było tam mowy o spowiedzi, ale oczywiście wszyscy wiemy, że żeby przystąpić do komunii, trzeba być w stanie łaski uświęcającej i dobrze jest poprzedzić ją sakramentem pokuty. Dlatego w wielu parafiach z racji pierwszego piątku organizuje się takie dodatkowe dyżury kapłanów w konfesjonałach. Może dziś masz więcej czasu, może to dobry dzień, żeby zacząć tę praktykę 9 pierwszych piątków miesiąca. Jak chcesz dowiedzieć się, ile i co konkretnie obiecał Pan Jezus czcicielom swoim, to zerknij na stację 7, tam 12. Właśnie jest taka lista 12 obietnic serca Jezusa dla Jego czcicieli. Zachęcam do tej lektury. A to już Rod Stewart na antenie Radia Warszawa. 10 minut zostało do 11.

przypadkiem, choć ten u góry dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Śpiewał Dawid Kwiatkowski na antenie Rady Warszawy. Jak dobrze, że wczoraj mogliśmy sobie to przypomnieć, że on zawsze idzie z nami. 2 minuty zostały do godziny 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Indianie pytali o Polskę i dla nich to było wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czy jest to ziemia uświęcona? Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką.
3: W tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy świętego Szczepana 1, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ojciec Bogdan Leśniak,
5: Małgorzata Zawadzka,
6: Katarzyna Gawłowicz
7: i Beata Czarnuszewicz.
3: Zapraszamy codziennie o 14.20. 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
8: Pozdrawiamy!
9: Czy złość zawsze niszczy?
10: A czy miłość zawsze pomaga?
9: O tym, jak budować więź w rodzinie
10: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
9: porozmawiamy dziś o 22:00.
10: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
9: Marcin Wnoszyński.
10: Zapraszamy!
11: Z perspektywy tych 8 lat jest widoczne bardzo mocne dzieło Boże i z takim błogosławieństwem Bożym. Ja tylko jestem takim narzędziem, który, mogę powiedzieć śmiało, wykonuje polecenia Pana Jezusa.
12: Wskrzeszenia, narodziny dzieci, spektakularne uzdrowienia. To tylko niektóre cuda, które dzieją się po modlitwie przy obrazie serca Jezusa w Milejczycach. Jaka jest historia tego miejsca? Zapraszam na wyjątkową rozmowę z księdzem Jarosławem Rosłonem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
13: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
14: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
13: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
14: Zapraszają
13: Jerzy Głuszyk
14: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
15: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
16: Blisko 50 wypadków i 3 ofiary. Policja podsumowuje Boże ciało na drogach. Brytyjski sąd sprawdzi, czy policja mogła uratować Henry'ego Nowaka. W serwisie sprawdzamy też, gdzie szukać pomocy lekarskiej w długi weekend. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. 3 osoby zginęły, a 48 zostało rannych na skutek wczorajszych wypadków na polskich drogach. W Boże Ciało doszło w Polsce do 46 kolizji. Policjanci zatrzymali 327 kierujących po spożyciu alkoholu. Z informacji podanych przez Komendę Główną Policji wynika, że funkcjonariusze interweniowali prawie 15 tysięcy razy. Zatrzymali 525 sprawców przestępstw i 211 poszukiwanych osób.
17: To są wiadomości Radia Warszawa.
16: Sprawa śmierci 18-letniego Henry'ego Nowaka wróci na wokandę. Brytyjski sąd zdecydował o przeprowadzeniu publicznego postępowania, które ma wyjaśnić, czy decyzje policjantów oraz czas udzielania pomocy po ataku nożownika miały wpływ na śmierć nastolatka. Rozprawę wyznaczono na wrzesień przyszłego roku.
18: Sąd uznał, że konieczne jest osobne zbadanie przebiegu policyjnej interwencji oraz reakcji służb ratunkowych. Jednym z głównych pytań będzie to, czy decyzje funkcjonariuszy lub opóźnienie w udzieleniu pomocy mogły przyczynić się do śmierci chłopaka. Sędzia podkreślił, że rodzina Henry'ego ma prawo do pełnego i publicznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tragedii. Podczas rozprawy przypomniano ustalenia biegłych lekarzy przedstawione wcześniej w procesie zabójcy. Ich zdaniem rana zadana polskiemu nastolatkowi spowodowała tak rozległy krwotok, że nie było możliwości uratowania jego życia nawet przy natychmiastowej pomocy medycznej. W poniedziałek 23-letni Vikram Digba został skazany za jego zabójstwo na karę dożywotniego więzienia.
16: Z Londynu relacjonowała Anna Rączkowska.
17: To się dzieje lokalnie.
16: Nagła choroba, zatrucie czy wypadek podczas długiego czerwcowego weekendu. Jeżeli potrzebujemy pilnej pomocy medycznej, należy zgłosić się na SOR lub wezwać pogotowie, mówi Piotr Kalinowski z Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego 999 lub 112.
16: Pomoc można również otrzymać w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie obowiązuje rejonizacja i nie trzeba mieć skierowania.
4: Placówki te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do 8 dnia następnego. W przypadkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja.
16: Jeżeli rozboli nas ząb, należy się zgłosić do placówki nocnej pomocy stomatologicznej. W dni powszednie dyżury stomatologiczne pełnione są od 19 do 7 rano dnia następnego, w sobotę, niedzielę i święta przez 24 godziny na dobę. Wykaz placówek nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej na Mazowszu można znaleźć na stronie oddziału wojewódzkiego NFZ-u. Polskie siatkarki odniosły drugie zwycięstwo w tegorocznej Lidze Narodów. W chińskim Nankinie najpierw zwyciężyły Belgijki 3-2, a w czwartek pokonały reprezentację Czech 3-0. Przed nimi jeszcze dwa spotkania, w piątek ich rywalkami będą Serbki. Z tym zespołem biało-czerwone rywalizowały niedawno w towarzyskim turnieju w Genui, gdzie wygrały bez straty seta. Środkowa Magdalena Jurczyk zdaje sobie sprawę, że mecz w Chinach może się znacząco różnić, bo rozgrywany będzie o wyższą stawkę.
5: Myślę, że w każdym elemencie możemy grać lepiej. Nad każdym musimy pracować, bo i zagrywka, myślę, że momentami mamy, także mogłybyśmy troszeczkę mocniej zaryzykować. Przyjęcie, wiadomo, też mamy swoje gorsze, słabsze momenty, tak samo jak bloku. Myślę, że gdzieś tam wszystko jest do dopracowania.
16: Początek meczu Polska-Serbia o 13.30. W niedzielę biało-czerwone zmierzą się z gospodyniami, czyli z Chinkami.
15: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 21 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim, 22 stopnie w Wołominie, w Otwocku, 23 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze, Piasecznie i Ożarowie, a Pruszków cieszy się 24 stopniami. Podobnie Grodzisk Mazowiecki, to jeszcze nie jest dzisiejsze maksimum, bo dziś może być nawet 25 stopni, choć też z tych chmur, które widzicie, może przyjść trochę deszczu, a nawet jakieś burze, niektórzy zapowiadają, i wiatr będzie się wzmagał.
15: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam Was i pozdrawiam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy odpoczywają, cieszą się tym dniem jeszcze przedłużonego weekendu z rodziną i pewnie macie różne plany, a może gdzieś wyjeżdżacie, chociaż nie, raczej ci, co mieli wyjechać, to już wyjechali. No to dobrze, to spędzajcie miło czas i wracajcie do nas, ale cieszymy się bardzo, że jesteście z nami. Zapraszam serdecznie, Zofia Kozarawska. Men at Work. 6 po 11.

0: Superstar, kto by nie chciał, prawda? Take That już za nami, 13 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A dziś Kościół katolicki wspomina m.in. świętego Bonifacego, który urodził się około roku 675 w Anglii i na chrzcie otrzymał imię Winfryd, więc czuł powołanie do życia monastycznego podobno już od wczesnej młodości i wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego. Święcenie kapłańskie przyjął mając 30 lat. Przez kilka lat był nauczycielem łaciny, a potem udał się na misję na tereny dzisiejszej Holandii, ale szybko wrócił do Anglii, bo miejscowy władca się sprzeciwił tej jego misji. No ale to go nie załamało, tylko przypomniało, a może nauczyło, że dobrze jest ewangelizować w ścisłej łączności z Rzymem i dlatego po dwóch latach wybrał się do papieża Grzegorza II, którego przyjął i przyjął go pogodnie i radośnie i nadał mu imię Bonifacy właśnie. Zaopatrzył go w oficjalne pisma i wysłał na misję głoszenia Ewangelii wśród narodów Niemiec. I tam Bonifacy głosił z zapałem Ewangelii, walczył z kultami pogańskimi, starał się zakorzenić w ludziach podstawy moralności chrześcijańskiej i bardzo zabiegał o umocnienie struktury kościelnej i przywrócenie karności wśród duchowieństwa. Widząc owoce tej misji, papież wyświęcił Bonifacego na biskupa regionalnego dla całych Niemiec i jego władza rozciągała się też potem na kościół w Galii, czyli w dzisiejszej Francji. Święty Bonifacy, módl się za nami. To już Dolly Parton na 106,2 FM, 14 po 11.

0: Góry, Golas, orkiestra Grom i już za nami 21 minut po 11. Wróćmy do słów Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV podczas audiencji generalnej na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, reforma liturgii, tradycja i rozwój. Plac Świętego Piotra, Watykan, 27 maja 2026 roku. Staje się zrozumiałe, dlaczego ojcowie soborowi zalecili, aby rewizji obrzędów, ilekroć wymaga jej prawdziwe i niewątpliwe dobro Kościoła, dokonywano zawsze zastrzeżeniem, że nowe formy będą niejako organicznie wyrastać z form już istniejących. Dla dobra całego Kościoła każdą reformę powinny zawsze poprzedzać dokładne studia teologiczne, historyczne i pastoralne. W ten sposób magisterium soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi konstytucja soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej. Przeciwnie, ma ją umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych. Szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.

0: To Ani Kalitnicka tak śpiewała na antenie Radia Warszawa. Za 26 minut będzie godzina 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A my już nie jesteśmy sami na antenie Radia Warszawa, dlatego że jest z nami Asia Popławska, Biuro Promocji Lednica 2000. Cześć Asiu.
2: Cześć.
0: Słychać nas dobrze, cieszę się. Przed chwilą Anita Lipnicka, wyobraź sobie, śpiewała Ryby w oceanie, a jest w Polsce taka polana, na której jest jedna ryba. I to jest polana lednicka właśnie i ty tam jesteś, prawda? Pola w zasadzie.
2: Dokładnie, właśnie patrzę na rybę przez okno i ta ryba już jest pięknie udekorowana, powstaje cały ogród Genesis, scena, teraz właśnie jest próba dźwięku, setki wolontariuszy w tej chwili

0: року. На полях Лідніцьких з нами бендів спільнота братів з ТЗ в Франції. І в тим року, зрештою, ТЗ спотканні бенді відбувалося в Польщі. І бенді «Модлітва святла» з братьми з ТЗ, «Адорація Кшижа». Więc така обecność братів СТЗ в тим року є виняткова. А чому братів СТЗ? Ponieważ отець Ян Гура, отож пас теж велолітній лідниці, який вимислив це споткання, дуже був заінспірований власне тим спотканням європейським ТЗ. Для того по раз перший запросили ми до Польщі на поля лідницькі власне в спільноту з Франції.
1: Czyli spotkanie ogólnopolskie staje się spotkaniem międzynarodowym i to nas Dokładnie. Wszystkich bardzo cieszy. A powiedz mi, dla ciebie to które już spotkanie? Który raz będziesz uczestniczyć w Lednicy?
0: Dla mnie to jest drugie spotkanie. Mhm.
1: Krótko jesteś, ale dużo po sobie zostawiasz, bo oprócz tego, że jesteś w biurze, znaczy no jesteś w biurze promocji i teraz rozmawiamy, to też robisz przepiękne zdjęcia, więc to mówię słuchaczom, Dziękuję, że ci, tak. którzy trafią na zdjęcia z Lednicy, to prawdopodobnie autorką tych zdjęć jest właśnie Asia Popławska. No to powiedz, czego wam życzyć na to jutrzejsze świętowanie? Zaczynacie o której godzinie?
0: Zaczynamy otwarcie pól o 8 godzinie, później już od 10 zaczynają pracować strefy tematyczne, pole spowiedzi. No i cały program się rozpoczyna, będzie kilka stref, strefa przyjaźni. A czego życzyć? Pogody, żeby była dobra pogoda, bo teraz na polach trochę pada, ale miejmy nadzieję, że jutro będzie słoneczko i Pan Bóg nam po prostu pozwoli bez deszczu przeżyć ten przepiękny dzień na Lednicy.
1: A przynajmniej bez burzy, żeby Was nie przegoniła, jak to kiedyś się wydarzyło.
0: Dokładnie.
1: Dziękuję bardzo, Asia Popławska była z nami. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękuję, pozdrawiam.

0: To Wiktor Waligura już za nami. A teraz będę balet na antenie Radia Warszawa. Kwadrans przed 12.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here.

0: Tagieda, Michał Mielczarek i Kamila Pałasz, wracam do domu, tak chcemy się skryć w Twoich ramionach, chcemy słuchać Twojego słowa i już teraz jest taka szansa, fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracowała dr Monika Waluś, a czytać je będzie na antenie Radia Warszawa Robert Pierzchała.
1: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy, Ty poszedłeś śladami mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości, prześladowań, cierpień, jakie mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. I wszystkich, którzy chcą żyć wzbożnie, w Chrystusie Jezusie spotkają prześladowania. A tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w błąd wprowadzając. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
2: Drugi list do Tymoteusza pozwala nam poznać różne doświadczenia wiary. Widzimy nauczyciela i ucznia, który od niego się uczył i ma prawo go naśladować w wierze, wytrwałości, miłości, cierpliwości, niezłomności, także w trudnym czasie i przykrych sytuacjach. Nauczyciel wierzy swemu uczniowi, opowiada o swych przeżyciach, wzmacnia go, chwali i zachęca do dalszego wysiłku. Także nasze czasy cenią nauczycieli. W internecie, czasopismach, książkach zawsze znajduje się naprawdę dużo porad na każdy temat i znajdują one ciągle nowych czytelników, chętnych oprzeć się na nich. Mamy także wielu chętnych, by stać się nauczycielami wiary. Autor listu wskazuje na źródło, na którym się sam opiera i radzi oprzeć się także uczniowi, skoro się rozstali i kontakt ich jest rzadszy. Na Pismo Święte, uczące mądrości, jaką najlepszą odpowiedź na pytania i wątpliwości wiary, natchnione i skuteczne do przekonywania, poprawiania się, wychowywania, prowadzące do doskonałości, która pozwala znaleźć się dobrze w każdej sytuacji. Co ciekawe, czyni to mocno i wyraźnie, choć jednocześnie sam jest przekonany, że jego uczeń już od najmłodszych lat bardzo dobrze zna Pismo Święte. Najwyraźniej uznaje je za warte stałego, nieustannego czytania na nowo, przemyślenia, noszenia w sercu. Nie chodzi o zwykłą wiedzę.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
0: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
0: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
0: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
0: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: W intencji wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
0: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
0: Amen.
1: Módlmy się za pracowników i słuchaczy naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i jego dziewiczej matki. Zbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
0: Amen. 3 minuty po godzinie 12 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii świętego Marka. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem. Jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.
1: Badając Pismo Święte i studiując teologię w poszukiwaniu prawdy, wielokrotnie natykamy się na kwestie pozornie niezrozumiałe. Bardzo często są one powodem wątpliwości i zachwiań, które rodzą się w naszych sercach. Błędem byłoby pozostać na tejże płaszczyźnie i nie zechcieć usilnie odpowiedzieć sobie na te trudne pytania rozdzierające nasze serca. Dysonans poznawczy nie jest łatwy do przeżywania, a co więcej, nie od razu uda się nam go poskromić. Słyszymy jednakże, że Jezus nie tylko nie bał się trudnych pytań, ale sam stawiał tezy i hipotezy do udowodnienia. Zdaje się, że za każdym razem receptą na nasze wątpliwości nie tylko na polu biblijno-teologicznym, ale także duchowo-życiowym jest to, co lud w przedstawionej perykopie robił chętnie, mianowicie słuchać Jezusa.

0: Pan jest wśród nas i to jest bardzo dobra nowina. 11 minut po 12 do 8 i Beata Bednarz. Wyśpiewali nam to na antenie Radia Warszawa.
1: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Ja myślałam, że to będzie troszkę tylko takich delikatnych przejaśnień, a jest naprawdę jasno, chociaż są chmury. I to może jest też pocieszenie dla tych, którym dziś jakoś smutno, że może być jasno wśród chmur. 23 stopnie teraz w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim, 24 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim też 24 i w Ożarowie Mazowieckim. A w Pruszkowie, Piasecznie i Grodzisku maksimum przewidywany na dziś, czyli 25 stopni. Tak może też dzisiaj padać z tych chmur.
1: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, 12 minut po 12 i zapraszam na kawkę na wynos, jeszcze kolejną kawkę. Tak chciałam powiedzieć, bo o tej kawie sobie myślę, że zaraz pójdę sobie zrobić. Więc zapraszam serdecznie, Zofia Kozorawska, w tej godzinie też przegląd tygodników katolickich, na które zapraszam oczywiście szczególnie. No i cóż, zostańcie z nami, będzie dużo dobrej muzyki.

0: To Kuba i Kuba, 22 minuty minęły po 12 i ja przypominam, bo pewnie już dziś dotarła do Was ta wiadomość, a może i wcześniej, że jutro podczas mszy świętej o godzinie 10 w Katedrze Warszawsko-Praskiej 9 diakonów naszego diecezjalnego seminarium przyjmie święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Romualda Kamińskiego. Radio Warszawa będzie tę mszę świętą transmitować jutro o godzinie 10, a może ktoś może zostać w Warszawie, jak to właśnie śpiewał Kuba i Kuba na antenie Radia Warszawa i może po prostu być tutaj o 10 w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Ważne wydarzenie, módlmy się za tych ludzi, za tych odważnych ludzi, którzy powiedzieli Bogu tak i już za chwilę będą nam posługiwać jako prezbiterzy.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: 23 minuty po 12, Brian Ferry już teraz na 106.2.

0: Michael Patrick Kelly wyśpiewał wszystko, co miał do wyśpiewania. Jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Główne obchody uroczystości Bożego Ciała w diecezji warszawsko-praskiej odbyły się wczoraj w katedrze świętego Michała Archanioła i świętego Floriana. Przy świętej przewodniczył biskup Tomasz Steierwald. Po mszy ulicami Pragi przeszła procesja eucharystyczna. Wierni podzielili się świadectwem wiary z naszym reporterem Arturem Chmielewskim.
2: To jest możliwość wyjścia na ulicę, pokazania, że więcej nas łączy niż dzieli. Pełna radości, manifestacja. Myślę, że jest to pozytywne święto.
3: Od samego początku rodzice mnie tu przyprowadzili. Ja swoje wnuki przyprowadzałam. To już zanika, bardzo to przykre, ale to jest dla mnie tak ważne święto, że wróciłam od rodziny, żeby w nim uczestniczyć.
4: Jestem katolikiem, od zawsze uczestniczyłem w takich uroczystościach jak dziecka, więc to jest dla mnie ważne.
5: Boże Ciało to jest święto, gdzie możemy publicznie zademonstrować swoją wiarę. Tworzymy wielką wspólnotę, która pozwala nam razem świętować, cieszyć się z obecności Pana Boga.
1: Ostatni z ołtarzy znajdował się przy konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku, gdzie biskup Romuald Kamiński wygłosił homilię. Przypomniał, że troska o życie duchowe powinna być dla chrześcijan najważniejsza.
6: Tak jak umiemy zabiegać o sprawy i rzeczy przydatne nam w ziemskim życiu z dużym wysiłkiem i determinacją, tak miejmy w sobie jeszcze większe pragnienie, aby zabiegać o sprawy daleko ważniejsze, albowiem dotyczące naszego zbawienia.
1: Z kolei metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas mówił podczas uroczystości Bożego Ciała, że Eucharystia prowadzi do zjednoczenia z Chrystusem, umacnia wierzących i pomaga wzrastać w świętości. Podkreślił, że dzieci nie powinny być pozbawiane możliwości spotkania z Jezusem w Komunii Świętej, a pierwsza komunia nie może sprowadzać się jedynie do prezentów i rodzinnych uroczystości. Hierarcha zaznaczył również, że liturgia nie jest miejscem dla osobistych eksperymentów czy skupiania uwagi na celebransie. Więcej w artykule na radiowarszawa.com.pl. Jutro 9 diakonów diecezji warszawsko-praskiej przyjmie święcenia prezbiteratu. Taka ilość przyszłych kapłanów pokazuje, że diecezja warszawsko-praska dynamicznie się rozwija. To przywilej służby w tak dużym mieście jak Warszawa, mówił w Radiu Warszawa biskup Romuald Kamiński.
7: Miasto stołeczne i okolice, to wszyscy wiemy, że to jest ten pierwszy kierunek, do którego zmierzają ludzie z całej Polski. I dlatego u nas nie ma takich przypadków, że parafie tracą mieszkańców, bo wymierają starsi, młodzi szukają pracy gdzie indziej, wyjeżdżają na studia, a tu właśnie u nas jest coś odwrotnego.
1: Święcenia prezbiteratu rozpoczną się w katedrze warszawsko-praskiej o godzinie 10. Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić na naszej antenie.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Warszawa przygotowuje się do 19. Święta Dziękczynienia. Główne uroczystości odbędą się 7 czerwca przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Jednak jak podkreślił w Radiu Warszawa metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, jest to święto nie tylko stolicy, ale i całej Polski. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa „Dziękujemy za świadectwo wiary”.
9: My dlatego nie nazwaliśmy tegorocznego święta właśnie „Dziękujemy za wiarę”, tylko „Za świadków wiary”, no bo jednak wiara jest przekazywana bardziej przez przykład niż przez wykład. Jak jest tylko wykład, a nie ma przykładu, to ten wykład jest gorszący.
1: Obchody rozpoczną się pielgrzymką z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Centralnym punktem będzie uroczysta msza święta pod przewodnictwem przewodniczącego konferencji episkopatu arcybiskupa Tadeusza Wojdy o godzinie 12. Po liturgii zaplanowano rodzinny piknik i liczne wydarzenia towarzyszące. Jutro rozpocznie się czwarta podróż apostolska Leona XIV. Tym razem papież odwiedzi Hiszpanię. O tym, co znalazło się w programie wizyty, Kacper Kowalczyk.
10: Na początek stolica Madryt. Po oficjalnych powitaniach Leon XIV uda się na obrzeżach miasta, gdzie działa projekt Caritas dla bezdomnych. Wieczorem czuwanie z młodzieżą. W niedzielę papież odprawi mszę świętą i poprowadzi procesję Bożego Ciała. Spotka się także ze swoimi współbraćmi augustianami. We wtorek Leon XIV odwiedzi Barcelonę. Tam weźmie udział w obchodach setnej rocznicy śmierci Antonio Gaudiego, twórcy bazyliki Sagrada Familia. Ostatni etap pielgrzymki to Wyspy Kanaryjskie i zwrócenie uwagi świata na los migrantów. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.

0: e-commerce już za nami. 21 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To jest ta chwila, w której do kawy dołączam gazety i zaczynamy przegląd tygodników katolickich. Zaczynamy od Idziemy, gdzie na okładce Iskra z Milejczyc. I to jest zachęta do tego, żeby przeczytać artykuł o Milejczycach. Iskra z Milejczyc to artykuł autorstwa Magdaleny Prokop-Duchnowskiej o tym niepozornym kościele, kto był, ten wie, ale też pięknym, w podlaskiej wsi, gdzie wisi niezwykły obraz serca Jezusa, zresztą nie tylko serca Jezusa, ale też Maryi. I to są obrazy wyjątkowe, szczególne. No a przed tym obrazem serca Jezusa od ponad 300 lat pielgrzymi wypraszają łaski i cuda. I więcej na ten temat w tym artykule, dlatego że już za chwileczkę, 12 czerwca, ten maleńki kościółek zostanie podniesiony do rangi sanktuarium. Zresztą odsyłam Was też do rozmowy, którą nagrała Weronika Ostrowska w Milejczycach. Tę rozmowę znajdziecie na YouTubie Radia Warszawa. Wracając do przeglądu tego tygodnika, Idziemy. Jest w nim też ciekawa rozmowa z księdzem Józefem Gawłem. Rozmawia z nim Irena Świerdzewska. Artykuł zatytułowany jest "Aby miłość była kochana. Codzienne ofiarowanie sercu Jezusowemu jest zawierzeniem samego siebie, tego kim jesteśmy i co czynimy". Zachęcam gorąco, żeby otworzyć i przeczytać ten artykuł o dziękczynieniu i świadectwie. Z księdzem Tadeuszem Aleksandrowiczem, proboszczem Świątyni Opatrzności Bożej, rozmawia Monika Odrobińska, bo już za chwilkę będzie święto dziękczynienia w tym roku pod hasłem "Dziękujemy za świadectwo wiary". Dlaczego akurat takie hasło i co się będzie działo, to wszystko można tam przeczytać, znaleźć. Jeszcze w Idziemy, no ciekawy i trudny temat, internetowa pedofilia. Monika Odrobińska dotyka tego tematu, bo już najmłodszych uczniów w szkołach uczy się bezpiecznego poruszania w internecie, a rodzice przez te same placówki, jak pisze pani Monika Odrobińska, są proszeni o wyrażanie zgód na publikację wizerunku dzieci. Natomiast przerobienie takiego zdjęcia dla celów pornograficznych za pomocą AI jest bardzo proste, niestety. Ten temat poruszony w Idziemy. I jeszcze widzimy o wielkim śmieciowym problemie. Piotr Kościński tego dotyka, dlatego że w tym roku obchodzimy 30.

Czynnicę ustawy o odpadach, a 20. rozporządzenia ministra środowiska o obowiązkowej segregacji śmieci. No i warto się przyjrzeć, jak to działa i co tu ma sens, a co tu sensu być może nie ma. To idziemy. Jeden artykuł o przyjacielu najmniejszych, o profesorze Włodzimierzu Fijałkowskim. Też Monika Odrobińska przybliża nam tego niezwykłego człowieka, który w czasach, gdy nie było USG na modelu Jasia, uświadamiał, kim jest człowiek od poczęcia, że nie płodem, a dzieckiem, a jego rodzice są nimi nie od narodzin, ale właśnie od poczęcia. Bardzo gorąco zachęcam do tego artykułu i przechodzę teraz już do gościa niedzielnego. W gościu niedzielnym artykuł Zadrżeć i zrozumieć o Eucharystii jest zwykła jak chleb, a zarazem niepojęta jak Bóg. Czy wystarczy modlić się, czy też próbować zrozumieć? Odpowiedzi udzielają dwaj święci XIII wieku, Franciszek i Tomasz Zakwino, a to przybliża nam ksiądz Tomasz Jaklewicz w artykule Zadrżeć i zrozumieć. W gościu niedzielnym temat gościa to beatyfikacja męczenników salezjańskich, artykuł zatytułowany Wolni wśród niewolników. Jego autorem też jest ksiądz Tomasz Jaklewicz, bo już jutro, 6 czerwca, Kościół dopisze do listy męczenników II wojny światowej imiona kolejnych duchownych, tym razem salezjanów, księdza Jana Świerca i jego 8 towarzyszy. Jakie jest znaczenie tej beatyfikacji dla nas na dziś? I więcej o tych konkretnych kapłanach znajdziecie w gościu niedzielnym. W gościu niedzielnym też artykuł Franciszka Kucharczaka o różach buchających ogniem, czyli fenomenie żywego różańca, modlitwie, która dla wszystkich w sposób krótki i praktyczny, nie męczący, a ułatwiający, to cytat, właśnie nas prowadzi, budzi i niesie. No i za chwilkę wracam do przeglądu.

0: Julia Kopala i Grzegorz Kopala przypomnieli, żeby dziękować. To zawsze nam dobrze robi. Ile to? 13 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wracam do przeglądu tygodników katolickich i przede mną otwarty gość niedzielny, a w nim jeszcze dwa artykuły, które chciałam powiedzieć. Technika i pokusa. To znaczące, że pierwsza encyklika Leona XIV dotyczy nauki społecznej Kościoła i nawiązuje do nauczania poprzednich papieży. Tomasz Rowiński przygląda się temu tematowi. Zachęcam do przeczytania tego artykułu. I jeszcze w gościu niedzielnym Agata Puścikowska dotyka tematu pielęgniarek i położnych. Kompetentne i odpowiedzialne. Tak zatytułowany jest ten artykuł. A chodzi o to, że Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt zmian w ustawie o zawodzie pielęgniarki i zawodzie położnej, a ta propozycja wywołała protest położnych, no i kobiet chyba ze wszystkich środowisk, stowarzyszeń i organizacji. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Na to pytanie odpowiada Agata Puścikowska w artykule Kompetentne i odpowiedzialne. Zachęcam do lektury gościa niedzielnego i przechodzę teraz do niedzieli, a w niedzieli tematem numeru jest różaniec w epoce smartfonów. Z księdzem Jackiem Gancarkiem rozmawia Andrzej Tarwit. No właśnie, jak godzić modlitwę różańcową z naszym dynamicznym stylem współczesnego świata, co robić, żeby ustrzec się przed pustym rytuałem zdrowasiek i w jaki sposób dotrzeć z tym wszystkim do młodzieży? Odpowiada na te pytania moderator Krajowego Stowarzyszenia Żywy Różaniec. I też jeszcze Justyna Jarosińska dotyka tematu w artykule zatytułowanym Modlitwa codzienności. Zachęcam gorąco. W niedzieli też refleksje dotyczące czerwca, naszego głośnego czerwca. Tutaj pani Monika Przybysz, teolog, medioznawca i profesor nadzwyczajny UKSW w swojej refleksji, takim felietonie zatytułowanym Gdy wszyscy mówią, nikt nie słyszy, dotyka tego tematu. Ile my z siebie dźwięków produkujemy, a ile jesteśmy w stanie przyjąć. Wszyscy chcemy być usłyszeni, a nikt nie ma już siły naprawdę słuchać. Wszyscy gdzieś biegniemy, coś ogłaszamy. Zachęcam do tego felietonu. O Gruzji. Gruzja cząstka Bogu Rodzicy. Czas po zesłaniu Ducha Świętego zwraca uwagę wierzących na misyjność Kościoła i o tym Katarzyna i Hakan Kanerowie na łamach niedzieli piszą, przeczytajmy ten artykuł. I o Hiszpanii, do której teraz wybiera się papież Leon XIV. 10 czerwca odprawi mszę świętą w słynnej na całym świecie bazylice Sagrada Familia w Barcelonie. Czy to prawda, że Gaudi jest uważany za świętego zarówno przez wierzących, jak i przez niewierzących w Hiszpanii? Hiszpania plecami do kościoła? Takie pytanie jest postawione w artykule, który w zasadzie jest rozmową Artura Stelmasiaka z profesorem Pawłem Skibińskim. To na łamach niedzieli. Zachęcam gorąco do lektury tygodników katolickich. Za 10 minut będzie 13, to już Cool and the Gang na 106.2 FM.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
4: Minęła 13:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Policja podsumowuje pierwszy dzień długiego weekendu. Atak z powietrza na obwód kijowski, są ofiary. Laboratorium 4.0 na Żoliborzu to nowoczesna przestrzeń edukacyjna. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Trzy osoby zginęły na skutek wczorajszych wypadków na polskich drogach. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej mówi, że w Boże Ciało funkcjonariusze zatrzymali 327 kierujących po spożyciu alkoholu.
6: Tylko wczoraj na drogach doszło do 46 wypadków drogowych, w których trzy osoby poniosły śmierć, a 48 zostało rannych. Policjanci ujawnili również 327 kierujących, którzy zdecydowali się prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu.
5: Antoni Rzeczkowski dodał, że wzmożone działania policji związane z długim weekendem potrwają do 8 czerwca.
6: Policjanci dbają o płynność ruchu, reagują na niebezpieczne zachowania oraz udzielają pomocy uczestnikom ruchu drogowego. Szczególną uwagę zwracają na wykroczenia, które najczęściej prowadzą do tragicznych zdarzeń, przede wszystkim przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niestosowanie pasów bezpieczeństwa.
5: W trakcie długiego weekendu nad bezpieczeństwem uczestników ruchu czuwa około 4,5 tysiąca policjantów.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Co najmniej 4 osoby zginęły w rezultacie powietrznego ataku na obwód kijowski. W jedno z przedsiębiorstw branży spożywczej uderzył rosyjski dron.
8: Rosyjskie drony atakowały nad ranem 60 km na wschód od Kijowa. Rosjanie celowali w hale produkcyjne przedsiębiorstwa wytwarzającego produkty mleczne dla dzieci. Wybuchł tam pożar. 4 ofiary śmiertelne to pracownicy firmy. Rosjanie w nocy uderzali też w obwodzie dniepropietrowskim. Tam zabili 2 cywilów, a także w Zaporożu, gdzie zginęła 1 osoba. O rannych cywilach donoszą także władze obwodu charkowskiego i sumskiego. Ogółem w nocy Rosjanie atakowali Ukrainę 216 dalekosiężnymi bezzałogowcami. Większość udało się strącić, jednak 16 maszyn dosięgło swoich celów.
5: Informował Paweł Buszko.
7: Takie są lokalne inicjatywy.
5: Na warszawskim Żoliborzu powstało pierwsze w Polsce Laboratorium 4.0, utworzone dzięki środkom z KPO. To nowoczesna przestrzeń edukacyjna, mówi Anna Brzezińska z Zarządu Województwa Mazowieckiego.
9: Edukacja na Mazowszu wkroczyła w XXI wiek. Otworzyliśmy Laboratorium Symulacji Edukacji Zawodowej. To przestrzeń dla młodzieży, dla studentów, dla nauczycieli, doradców zawodowych, ale także dla rodziców.
5: Jedną z atrakcji jest humanoidalny robot, z którym użytkownicy mogą programować własne rozwiązania. Idziemy z duchem czasu, mówi marszałek Adam Struzik.
10: We wszystkich właśnie dziedzinach życia mamy do czynienia z olbrzymią rewolucją. To jest właśnie rewolucja przemysłowa, czwarta rewolucja przemysłowa. To ma miejsce i w przemyśle, i w usługach. W związku z tym musimy kształcić już ludzi.
5: W laboratorium można poznać zawody przyszłości, korzystając m.in. z okularów wirtualnej rzeczywistości, symulatorów obsługi żurawia wieżowego i holowania samolotu, a także dronów i robotów. Piotr Stokowiec, nowym trenerem Polonii Warszawa. Jego kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2029 roku. Doświadczony szkoleniowiec prowadził drużynę czarnych koszul w sezonie 2012-2013. Wówczas Polonia zajęła 6 miejsce w Ekstraklasie. Piotr Stokowiec był też piłkarzem Polonii i analitykiem. Największym sukcesem Kielczanina jest brązowy medal z Zagłębiem Lubin.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: I zrobiło się cieplutko, 24 stopnie w Otwocku, w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim, 25 w Warszawie, Nowym Dworze i Ożarowie. Myślałam, że to będzie maksimum, ale jest cieplej, w Pruszkowie 26 i tak też jest w Piasecznie i w Grodzisku Mazowieckim, więc zobaczymy, co będzie dalej. Słońce przebija się przez te chmury, na przykład teraz, jak to mówię, to właśnie się przebiło tutaj do mnie. Bardzo to nas cieszy, ale wzmaga się też wiatr i dziś z tych chmur może jednak coś popadać.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
4: Dzień dobry, jak się macie? 5 minut po 13. Mam nadzieję, że dobrze, wypoczęci, radośni, szczęśliwi, nasyceni Jezusem, który tak przypomina w tym pięknym swoim święcie, w tej uroczystości o tym, że jest blisko i chce być wszędzie tam, gdzie my idziemy, jesteśmy, chadzamy, biegamy i tak dalej. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę. Zofia Kozorawska.

0: To była Dumka na dwa serca, to tak Górniak i mnie tak Szcześniak, a teraz będzie rozmowa na dwa głosy.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Grzegorz Kozłowski i Zofia Kozrawska. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć Zofia, dzień dobry.
0: No powiedz, co tam słychać na naszej stronie internetowej? Dawno nie rozmawialiśmy.
2: Tak, chciałbym, drodzy słuchacze, przynieść wieści, które wiążą się jeszcze z dniem wczorajszym. Mhm. Troszeczkę żyjemy na naszej stronie jeszcze Eucharystią wczorajszą, czyli uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
0: I dobrze, bo trwa oktawa.
2: Oktawa trwa, tak. I przy tym, no właśnie to jest ciekawe, żeby zajrzeć i posłuchać, co mówili biskupi warszawscy. W tym właśnie biskup Romuald Kamiński oraz arcybiskup Adrian Galbas. Właśnie przytoczone tutaj mamy homilia na naszych stronach i takie streszczenia tych słów. Myślę, że warto się nad nimi pochylić, jeżeli ktoś nie ma za wiele czasu, żeby czytać sobie dłuższy tekst. To takie fragmenty pojawiać się będą regularnie dzisiaj i w ten najbliższy weekend także na naszym Facebooku i Instagramie. Tam te myśli będzie można też zaczerpnąć. Są bardzo inspirujące, warto sięgnąć, naprawdę.
0: A czasem nawet łatwiej z takiej krótszej treści więcej zostanie. Częściej mało, a nie za jednym posiedzeniem długo, czy coś takiego. Trochę jak z jedzeniem, nie wiem, ja tak wolę. Jakoś tak lepiej mi to
2: pomału,
0: służy.
2: Pomału,
0: tak, po trochu.
2: Zresztą tak się mówi czasami, jak ktoś chce coś szybko, to tak, no pomału.
0: No prawda? Właśnie, no to my tak
2: może
0: pomału.
2: To taka dobra rada duchowa.
0: Ale jeszcze coś o różańcu żywym tutaj widzę.
2: Tak, o różańcu żywym również można przeczytać na naszej stronie. Jest to 200 lat żywego różańca, jak o tym Paulina Jaricot mówiła, jak zmieniła oblicze modlitwy na świecie właśnie przez tę formę modlitwy. Warto zasięgnąć też tych informacji.
0: Radio Warszawa.pl i Grzegorz Kozłowski. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: To MD, a już teraz kilka słów od naszego pasterza.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 2 kwietnia 2026 roku. Msza Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Cała liturgia eucharystyczna ma się właśnie wyrazić w tych dwóch kategoriach, w tych dwóch pojęciach ofiary i uczty. W Piśmie Świętym i w Starym i w Nowym Testamencie, jak wiemy, jest bardzo wiele odniesień właśnie do owego karmienia, do spożywania i dosłownych. Przypomnijmy sobie Eliasza, który jest mocą posiłku danego mu przez anioła zdolny iść 40 dni i 40 nocy, aby wypełnić wolę Bożą. Przypomnijmy sobie mannę na pustyni, która umacnia lud wybrany. Ale także symbolicznie zobaczmy, że Jezus mówi w najważniejszej mowie u świętego Mateusza: błogosławieni, którzy łakną, błogosławieni, którzy pragną sprawiedliwości, oni będą nasyceni. Nie chodzi zatem tylko w tej metaforze czy w tej kategorii uczty o pokarm dosłowny. Chodzi także o pokarm duchowy. Dlatego obok ołtarza, który jest ołtarzem wieczerzy, jest ołtarz Słowa Bożego. Bo i Słowo nas karmi, i Słowo nas napełnia. Słowo jest pokarmem dla naszych dusz i dla naszych serc.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Leo Sayer. Już za nami. Jest 13.30. Słuchacie Radia Warszawa na 106.2 FM. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Wymieniają zwrotnicę na węźle Młociny. Do niedzieli nie przejedziemy tramwajem od przystanku Aleja Reymonta do zajezdni Żoliborz. Uruchomione są dwie linie komunikacji zastępczej. Od dziś w Pruszkowie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Ograniczenie dotyczy wszystkich rodzajów napojów alkoholowych sprzedawanych do spożycia poza miejscem zakupu między 22 a 6 rano. Na Żoliborzu powstało pierwsze w Polsce laboratorium 4.0. Można tam poznać zawody przyszłości, korzystać z okularów wirtualnej rzeczywistości, dronów i robotów. Pierwsi uczniowie skorzystają z laboratorium jeszcze w czerwcu. Wracają pokazy w multimedialnym parku Fontan. Dzisiejszy pokaz Wielkie Serce opowiada o sile dobra, empatii i wzajemnej życzliwości. Spektakl na ekranie wodnym stworzą setki dysz, laserów i światło. Piotr Stokowiec, nowym trenerem Polonii Warszawa. Jego kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2029 roku. Doświadczony szkoleniowiec prowadził drużynę czarnych koszul w sezonie 2012-13. Wówczas Polonia zajęła 6. miejsce w Ekstraklasie.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Total Touch. 21 minut przed 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Przypominam, że jutro bardzo ważny dzień w Diecezji Warszawsko-Praskiej podczas mszy świętej o 10 w katedrze warszawsko-praskiej. 9 diakonów naszego diecezjalnego seminarium przyjmie święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Romualda Kamińskiego. Radio Warszawa będzie transmitować tę mszę świętą, także jeżeli nie możecie dotrzeć osobiście, to można włączyć radio i włączyć się w tę modlitwę, ale już dziś ogarniajmy ich modlitwą. Cieszymy się bardzo, że są. No i prośmy o wszystko, czego potrzebuje taki świeżo wyświęcony ksiądz Bóg, to na pewno wie, czego im potrzeba. A oprócz tego, że jutro taki radosny, ważny czas, to w niedzielę uroczyste obchody 19 Święta Dziękczynienia, które rozpoczyna pielgrzymka z relikwiami błogosławionej siostry Bolesławy Lament i błogosławionego księdza Józefa Stanka. Ta pielgrzymka wyruszy o godzinie 7:50 z placu Piłsudskiego. Relikwie błogosławionych zostaną wprowadzone do Świątyni Opatrzności Bożej podczas mszy świętej, bardzo uroczystej zresztą, o godzinie 12:00. To w niedzielę. Tak jest. Także jeśli ktoś jeszcze nie miał planów na niedzielny poranek, to może to jest ten moment, kiedy można zaplanować. 7:50 start na placu Piłsudskiego i potem do Świątyni Opatrzności Bożej o 12:00 uroczysta msza święta, która nie kończy tego wspólnego czasu dziękczynienia, bo po mszy świętej będzie mnóstwo różnych atrakcji. Szczegóły można znaleźć na stronie centrumopatrzności.pl.

0: na wynos z Radiem Warszawa.
1: Właśnie, dlaczego? Jak to się stało, że Maja Chwalińska jest w finale wielkoszlemowego Roland Garros? No po prostu wszyscy jakoś są bardzo zadziwieni, a najbardziej chyba jesteśmy wzruszeni, patrząc, jak bardzo sama Maja jest zadziwiona. Poruszyła mnie historia, którą przeczytałam, o tym, że Maja się zmagała, i to niespełna 20-letnia Maja podjęła w czerwcu 2021 roku decyzję o zawieszeniu kariery, dlatego że zmagała się z głęboką depresją i sam widok kortu wywoływał u niej lęk. A potem skomplikowana operacja kolana, bolesne urazy nadgarstka, no i już wielu postawiło na niej krzyżyk, ale Maja się nie poddała i wróciła. Dlaczego o tym mówię? Nie tylko dlatego, że kibicujemy i w ogóle podziwiam i gratuluję, ale może wśród słuchaczy Radia Warszawa jest ktoś, kto patrzy na depresję swojego ukochanego dziecka, wnuka, sąsiada. Nie wiem, a może sam ją ma i chciałam tylko powiedzieć, że ta właśnie Maja, o której dzisiaj mówi cały świat, a jutro cały świat będzie patrzył na mecz z Andrzejewą, miała ten problem i wyzdrowiała.

0: Thompson Twins. Już za nami 2 minuty zostały do godziny 14 w studiu Radia Warszawa. Już Ewa Pietrzak. Cześć Ewa.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Za 2 minuty 14 tam tak. Było Hold Me.
0: Tam dobrze, było Hold Me Now, ale Hold Me Now.
1: Now, no to dobrze, to popracujemy nad tym.
0: A jak tam wczoraj zostaliście skropieni deszczem podczas procesji?
1: Tak, właśnie mówiłam Zosi przed wejściem na antenę, że byliśmy na procesji generalnej i bardzo tutaj dotarły do mojego serca słowa arcybiskupa Adriana Galbasa, chociaż też Zosi trochę ponarzekałam, że była garstka dzieci komunijnych, pierwszokomunijnych, bardzo mała młodzież. No. Ale nie narzekam.
0: Byli może gdzie
1: nie narzekam,
0: indziej,
1: bo będziemy dziś mówić o cudach księdza Jerzego Popiełuszki, między innymi po 16.
0: Ja dziękuję bardzo za spotkanie. Do usłyszenia w poniedziałek. Zofia Kozorawska, Ewa Pietrzak. Przejmuję stery.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czy złość zawsze niszczy?
4: A czy miłość zawsze pomaga?
3: O tym, jak budować więź w rodzinie
4: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
3: porozmawiamy dziś o 22:00.
4: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
4: Zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 14.
6: Szef MON-u wysłał list do Ukraińców w sprawie UPA. Wielonarodowa brygada NATO na Łotwie rozszerza swoją obecność. Powiemy też o dużym wsparciu finansowym dla gminy Lesznowola. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do władz Ukrainy w opublikowanym filmie o ponowne rozważenie decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia, tu cytat, bohaterów UPA.
7: Rozumiemy, że naród, który dziś broni się przed rosyjskim imperializmem, szuka symboli odwagi i niezłomności. Ale dla Polaków UPA nie jest neutralnym symbolem walki o wolność. Dla Polaków UPA jest przede wszystkim symbolem zbrodni dokonanych na bezbronnych cywilach. W latach 1943-1945 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej zamordowano dziesiątki tysięcy Polaków.
6: Szef MON-u podkreślił w filmie, że Polska od początku rosyjskiej inwazji wspiera Ukrainę, udzielając jej pomocy humanitarnej, wojskowej, logistycznej i politycznej. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Załęskiemu Order Orła Białego. Posiedzenie kapituły orderu w tej sprawie odbędzie się 8 czerwca.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Wielonarodowa brygada NATO na Łotwie rozszerza swoją obecność na wschodzie kraju. Po raz pierwszy żołnierze zostali rozmieszczeni w Dyneburgu na południowym wschodzie. W ten sposób siły sojuszu wychodzą poza główną bazę wojskową w Adarzy pod Rygą. Łotewski portal informuje, że żołnierze NATO przebywają już w Dyneburgu rotacyjnie. Obecność wojskowa sojuszu ma mieć w tym mieście już stały charakter. Poszczególne rotacje mają trwać od 15 do 20 dni. Wielonarodowa brygada NATO na Łotwie jest dowodzona przez Kanadę. W jej skład wchodzą żołnierze z 14 państw członkowskich sojuszu, w tym z Polski.
8: Dzieje się blisko.
6: Ponad 340 tysięcy złotych trafi do gminy Lesznowola na projekty ekologiczne i wsparcie lokalnych strażaków. Środki pochodzą z funduszy unijnych oraz programu samorządu województwa mazowieckiego. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości 150 tysięcy w Mrokowie powstanie park rekreacyjny z rodzimą roślinnością, łąką kwietną, ścieżkami spacerowymi i miejscami odpoczynku. Projekt obejmuje również rewitalizację terenów nad rzeką Utratą, co ma pomóc w ochronie bioróżnorodności i poprawie retencji wody, mówi Marcin Szost, zastępca wójty gminy Lesznowola.
9: Bardzo istotne dofinansowanie, bardzo szczególny projekt ze względu na to, że mamy niewielką ilość terenów zielonych, zwłaszcza przy niewielkiej ilości rzek w naszej gminie. Więc przywrócenie bioróżnorodności, utworzenie tego parku jest dla nas bardzo ważne.
6: Liczymy na to, że będzie to nowe centrum życia w tej części gminy, dodaje samorządowiec.
9: Powstanie tam park, miejsce spotkań, tereny przy stawie. To jest także połączone z pobliską strażnicą OSP, więc to będzie naprawdę centrum dla tej części gminy.
6: Wsparcie otrzymają także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP w Nowej Woli dostanie 150 tysięcy złotych na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, a strażacy z Mrokowa przeznaczą 40 tysięcy na modernizację swojej strażnicy. Główne obchody uroczystości Bożego Ciała w diecezji warszawsko-praskiej odbyły się wczoraj w katedrze warszawsko-praskiej. Mszy świętej przewodniczył biskup pomocniczy Tomasz Steierwald. Po mszy ulicami Pragi przeszła procesja eucharystyczna. Jej uczestnicy naszemu reporterowi mówili tak.
10: To jest możliwość wyjścia na ulicę, pokazania, że więcej nas łączy niż dzieli. Pełna radości, manifestacja. Myślę, że jest to pozytywne święto.
11: Od samego początku rodzice mnie tu przyprowadzali, ja swoje wnuki przyprowadzałam. To już zanika, bardzo to przykre, ale to jest dla mnie tak ważne święto, że wróciłam od rodziny, żeby w nim uczestniczyć.
12: Jestem katolikiem, od zawsze uczestniczyłem w takich uroczystościach jak dziecka, więc... To jest dla mnie ważne.
13: Boże Ciało to jest święto, gdzie możemy publicznie zademonstrować swoją wiarę. Tworzymy wielką wspólnotę, która pozwala nam razem świętować, cieszyć się z obecności Pana Boga.
6: Ostatni z czterech ołtarzy znajdował się przy konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
5: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Drodzy Państwo, dziś też taka pogoda, można powiedzieć, związana z uroczystością ciała i krwi Chrystusa, bo duszno, ciepło, parno i synoptycy zapowiadają dzisiaj opady deszczu. 26 stopni o tej porze w Warszawie i częściowe zachmurzenie. Tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim. W Pruszkowie nawet 27 kresek powyżej zera, 25 stopni w Grodzisku Mazowieckim i tutaj również po 15 popada.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: 5,5 minuty po godzinie 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, pozdrawiam Państwa słonecznie i gorąco, szczególnie tych wszystkich, których spotkałam właśnie podczas wczorajszej generalnej procesji Bożego Ciała, szczególnie panią Anię, panią Katarzynę i pana Waldemara i jego syna Rafała. Jeszcze jedna ważna informacja, szykuje nam się dobra muzyka i odpocznij.

0: Info Południe z Radiem Warszawa.
1: 14 minut po godzinie 14. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy o tej porze jeszcze odpoczywają, a może dopiero rozpoczęli swój relaks, a także tych, którzy przygotowują w domu obiad. A propos obiadu, to chyba najczęściej teraz kupowanym owocem są oczywiście truskawki. I na niektórych portalach internetowych jest taka informacja, że one tanieją. Ja tego nie zauważyłam. Gdzie się nie obejrzę, to 20 zł. A nie, przepraszam, dziś kupiłam za 15 zł na bazarku i to nie w Warszawie, ale jestem troszeczkę zaskoczona, ponieważ, uwaga, ponieważ one nie mają tej słodyczy. Nie mają tej słodyczy. Ja nie wiem. Nie wiem, co się stało z naszymi truskawkami. Może jeszcze powinniśmy na nie poczekać, ale przecież mamy już czerwiec. W każdym razie znajomi podpowiadają, że w niektórych miejscach w Warszawie zapłacimy nawet 12 zł za kilogram, czyli już nie 15 i nie 20, 20 zł tutaj w okolicach nawet Dworca Wileńskiego. Chociaż te truskawki wyglądają imponująco. Dlaczego mówię o tych truskawkach? Państwo chyba pamiętają, jak Iga Świątek, wygrywając kolejny turniej, mówiła, że jej ulubionym daniem jest makaron z truskawkami, a jutro za naszą kochaną Majeczkę oczywiście trzymamy kciuki. Dodam, że najbardziej dotknęło mnie to, że Maja jest młoda, śliczna, taka skromna, utalentowana. Kto ją chwali? Państwo na pewno znają taką dziewczynę, która nazywa się, ja powiem tak, Venus Williams, czyli ta słynna, jedna z tych słynnych sióstr. I ona powiedziała, że ona oglądając ją, postawiła na nią, że ona dojdzie do finału i ma nadzieję, uwaga, że nasza Maja z Polski zwycięży.

0: 22 minuty po godzinie 14, a my swoje kroki, drodzy Państwo, tej porze kierujemy do świętego... No właśnie, nie powiem, o jakim świętym mowa, bo teraz będzie więcej na ten temat.
1: Przystanek Parafia.
2: Raz w miesiącu mamy swoją, w cudzysłowie, mszę świętą, ale ona jest jak zwykle otwarta, każdy, kto chce przyjść, to może, bo to, ona jest w domu zakonnym wprawdzie, ale każdy może przyjść, zresztą wspólnoty również, każdy może przyjść, ona jest otwarta, nie zamknięta, nie trzeba podpisywać żadnych papierów, nic z tych rzeczy, także no i jakoś działamy.
0: Pani Małgosiu, co zrobić, żeby prosić o działanie Ducha Świętego w naszym życiu i po czym poznać, że w końcu zaczęliśmy odkrywać Jego dary u nas, że to On jest, że to nie mówię ja, mój egoizm, tylko Duch Święty podpowiada mi.
2: Na pewno dobrze jest przeżyć rekolekcje ignacjańskie.
0: Bardzo popularne są wśród słuchaczy Radia Warszawa.
2: Tak, one bardzo prowadzą do Boga, w ogóle do Jezusa, no i oczywiście do Ducha Świętego w szczególności. Ale bardzo ważne jest wyciszenie siebie wewnętrzne. Bardzo dobre są moim zdaniem codzienne zastanowienie się przez parę minut nad swoim życiem. Tak zwany jezuicki rachunek sumienia, który nie jest rachunkiem sumienia jako takim, bo to nie jest wyliczanka. To jest bardzo bardziej kwestia zobaczenia tego, co Bóg zdziałał w moim życiu.
0: Pięknie. Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii, wielkich inicjatyw i świętości w codzienności już w niedzielę o godzinie 20:00. Zapraszam na audycję Przystanek Parafia. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: już za moment wiadomości lokalne w skrócie.
1: Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: 14.30 na zegarze. Czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
4: Trwa remont torowiska w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Wyłączony dla ruchu tramwajowego jest ciąg komunikacyjny AJL Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego, Aleja Poniatowskiego na odcinku od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Do połowy czerwca można głosować na projekty budżetu obywatelskiego w Warszawie. Projekty są różnorodne, od ławek i stojaków rowerowych przez remonty skwerów i boisk, aż po projekty miękkie, jak warsztaty i zajęcia sportowe. Ponad 340 tysięcy złotych z funduszy unijnych trafi do gminy Lesznowola. Pieniądze pozyskane przez samorząd województwa zostaną przeznaczone na projekty ekologiczne i wsparcie lokalnych strażaków. Jutro odbędzie się trzeci rodzinny rajd rowerowy gminy Grodzisk Mazowiecki. Rowerzyści wyruszą z parkingu przy Stawach Walczewskiego i pokonają 15 km do miejscowości Makówka. Start o 10. W Nowym Dworze Mazowieckim również chcą zarażać sportem. 14 czerwca w Ośrodku Kultury i Rekreacji będzie można poznać wiele dyscyplin i skorzystać z bezpłatnych treningów. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut przywitamy godzinę 15. O 15 oczywiście godzina miłosierdzia i transmisja Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, bo mamy piątek, ale drodzy Państwo, o tej porze także pamiętamy o naszych solenizantach. A że u mnie troszeczkę ten zegar wygląda inaczej, to dziś specjalne życzenia, bo dziś przecież jestem z Państwem, dziś specjalne życzenia za wczoraj dla utalentowanego przedsiębiorcy, pana Karola. I dębę wielkie i Mazowsze, i cała Polska są dumne, że mają takiego rodaka w swoim gronie. Panie Karolu, Bożego błogosławieństwa, spokoju. Wiem, że szczęście rodzinne jest, to jeszcze tylko zdrowia i może, no nie wiem, niezapomnianych treningów piłki nożnej z gwiazdami polskiego futbolu, jakkolwiek to brzmi. Po remisie 2-2 z Nigerią. Sister Sledge specjalnie dla pana Karola imieninowo. Za wczoraj.

teraz też będzie o miłości. Michael Bolton, a przed nami Dominik Dudek, który już od dobrych kilku dni jest szczęśliwym małżonkiem swojej kochanej. Jak Państwo widzą, oni świetnie śpiewają nie tylko w internecie, także występują na koncertach, tak więc kochani, wszystkiego dobrego. Na nowej drodze życia Dominik Dudek, ostatni dzień na 106.2 FM.

0: A już teraz obiecana lektura dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Matka przełożona udzieliła mi pozwolenia na wyjazd do domu rodzinnego, aby spełnić życzenie i prośbę umierającej matki. Co za radość była dla rodziców i całej rodziny. Trudno o tym pisać. Po przywitaniu zaraz upadliśmy wszyscy na kolana, aby złożyć Bogu dziękczynienie za łaskę, że mogliśmy się jeszcze raz w życiu wszyscy zobaczyć. Kiedy widziałam, jak ojciec się modli, zawstydziłam się bardzo, że ja po tylu latach w zakonie nie umiałabym się tak szczerze i gorąco modlić. Toteż nieustannie składałam Bogu dzięki za takich rodziców.

Patrz w moje pełne miłości i miłosierdzia serce, jakie mam dla ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Patrz i wnikaj w mękę moją. Miłosierny Panie, w chwili Twego konania chcemy wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia, być z Tobą na Kalwarii. Zachęceni słowami, które wypowiedziałeś do siostry Faustyny, wpatrujemy się w Twoje pełne miłości i miłosierdzia serce, jakie masz dla nas, grzeszników. Pomóż nam zagłębiać się w Twojej męce. Zdradzony i opuszczony przez uczniów, osądzony przez Sanhedryt i naród, wydany na śmierć krzyżową przez Piłata i przez eskortę żołnierzy, poprowadzony na Golgotę. Tu zdarto z Ciebie szaty i przybito do krzyża. Zewsząd słyszałeś szyderstwa i wzgardę. Przyjąłeś na siebie, na swoje ciało zbolałe i umęczone, ofiarowane bez zastrzeżeń, całą przemoc zła, do jakiego jesteśmy zdolni, cały ciężar naszych odejść i buntów, naszych zdrad i upadków, by otworzyć nam wiecznie bijące źródło przebaczenia i bramy Twojego Królestwa. Twoje ręce przybite do krzyża były otwarte w geście błogosławieństwa nad całym światem, a serce przebite włócznią żołnierza zostało otwarte dla każdego, kto chce przyjąć dar zbawienia. Panie Jezu, stojąc w tej świętej godzinie na Golgocie przy Twojej i naszej Matce, prosimy, przymnóż nam wiary, byśmy coraz głębiej wnikali w tajemnicę Twego miłosierdzia i nieśli ją światu. Dla zasług Twojej bolesnej męki błagamy za cały Kościół Święty, wszystkich jego pasterzy, osoby konsekrowane i wiernych świeckich. Wejrzyj na ludzi trwających w mrokach grzechów i mocą Twego Ducha wyzwól ich z niewoli zła. Umocnij chorych, cierpiących, nie mających nadziei na lepsze jutro. Przyjdź z łaską pokoju i ufności dokonających, a zmarłym otwórz bramy nieba.

0: Powiedziałeś, Panie, miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Chcemy dziś rozradować Twoje serce, dlatego pod Twój krzyż sprowadzamy ludzi uwikłanych w grzechy i nałogi, kłamców, złodziei, cudzołożników, morderców, tych, którzy nie szanują życia, jego godności i praw, którzy niszczą i zabijają nierzadko w sposób wyrafinowany i okrutny. Tylko Ty możesz przemienić ich zatwardziałe serca, aby same były pełne pokoju i czyniły dobro innym ludziom. Umocnij kapłanów posługujących w sakramencie pojednania i przy ołtarzu, aby niestrudzenie szafowali Twoim miłosierdziem. Obdarz Kościół nowymi powołaniami, abyś przez nich mógł nadal objawiać światu miłosierną miłość Ojca i prowadzić ludzi do nieba. Błogosław, Panie, naszym rodzinom, rolnikom, którzy troszczą się o codzienny chleb na naszych stołach, nauczycielom, wychowawcom, ludziom kultury i sztuki, wszystkim, którzy zabiegają o dobro narodu oraz pokój w naszej ojczyźnie, Europie i na świecie, zwłaszcza na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stał na drzwi sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego,
2: święte pochowanie, grzech w odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, grzech odwieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ.
1: Nasze. Nasze. Nasze. Nasze. Nasze. Nasze. Nasze.
3: the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na
4: dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
5: dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Przyjmij, Panie, nasze dziękczynienie za miłosierdzie, jakie okazujesz i nieustannie ukazujesz nam i całemu światu. Dziś w sposób szczególny dziękujemy za to, że w życiu i w śmierci należymy do Ciebie. Dziękujemy za lekcję umierania w codzienności, przechodzenia każdego dnia z mroku śmierci do życia. Dziękujemy za dar życia wiecznego, za możliwość wspierania wiernych zmarłych, za świętych obcowania.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą komentuje w tym tygodniu ksiądz Artur Frey.
1: Z Ewangelii świętego Marka. Jezus, nauczając w świątyni, zapytał: jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego: rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa go Panem. Jakże więc jest tylko jego synem? A liczny tłum chętnie go słuchał.
2: Badając Pismo Święte i studiując teologię w poszukiwaniu prawdy, wielokrotnie natykamy się na kwestie pozornie niezrozumiałe. Bardzo często są one powodem wątpliwości i zachwiań, które rodzą się w naszych sercach. Błędem byłoby pozostać na tejże płaszczyźnie i nie zechcieć usilnie odpowiedzieć sobie na te trudne pytania rozdzierające nasze serca. Dysonans poznawczy nie jest łatwy do przeżywania, a co więcej, nie od razu uda się nam go poskromić. Słyszymy jednakże, że Jezus nie tylko nie bał się trudnych pytań, ale sam stawiał tezy i hipotezy do udowodnienia. Zdaje się, że za każdym razem receptą na nasze wątpliwości nie tylko na polu biblijno-teologicznym, ale także duchowo-życiowym jest to, co lud w przedstawionej perykopie robił chętnie, mianowicie słuchać Jezusa.

0: Wiadomości lokalne w skrócie przedstawię Michał Koźlik.
1: Utrudnienia na węźle Młociny w Warszawie. Tramwajarze wymieniają tam zwrotnice. Do niedzieli nie dojedziemy tramwajem od przystanku Aleja Rejmonta do zajezdni Żoliborz. Uruchomione są dwie linie komunikacji zastępczej. W niedzielę w godzinach od 8 do 18 odbędzie się impreza pod nazwą Enea Ironman Warsaw. Na Mokotowie i w rejonie Starego Miasta można spodziewać się czasowych zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej. Policjanci z Mokotowa zatrzymali 58-latka handlującego wyrobami tytoniowymi bez akcyzy. Mężczyzna miał ponad 19 tysięcy sztuk papierosów różnych marek oraz ponad 240 e-papierosów. Zatrzymany naraził Skarb Państwa na straty ponad 70 tysięcy złotych. Będą obradować w najważniejszych sprawach marek. We wtorek w podwarszawskiej miejscowości odbędzie się drugie posiedzenie Mareckiej Rady Seniorów. Do jej zadań należy wsparcie ratusza w wypracowaniu strategii rozwoju miasta. 13 i 14 czerwca odbędzie się Święto ulicy Stalowej. Podczas imprezy będzie można skorzystać z wielu darmowych warsztatów i poznać praskich przedsiębiorców. Na scenie zaprezentują się też lokalni wokaliści. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: 30 minut po godzinie, już nie 30, 39 minut po godzinie 15, a ja dzwonię tutaj z pewną niespodzianką. Halo, halo, dzień dobry, czy po drugiej stronie jest z nami Weronika?
1: Tak, jestem.
0: O, dzień dobry. Drodzy Państwo, a ja dzwonię ze specjalną misją w Wigilię urodzin naszej słuchaczki Weroniki, która już jutro będzie, uwaga, świętowała 19 wiosnę swojego życia, ponieważ właśnie jutro, 19 lat temu, rodzice na pewno przypomną sobie z łezką w oku, że przyszła na świat w szpitalu w Mińsku Mazowieckim, tak? Dała dużo szczęścia, radości i błogosławieństwa. Wiemy, że lubi różne kolory, a ulubionym rarytasem naszej jubilatki jest czekolada i to także gorzka, wszystko co czekolada. Mam nadzieję, że niespodzianka się udała, bo tak nietypowo. Radio Warszawa po prostu ma inny czas, inny zegar i albo dzień podzwoni, albo dzień wcześniej.
1: Tak, udało się. Dziękuję bardzo.
0: O, zaskoczenie. Tylko zapytam jeszcze, a nad czym pracujemy o tej porze? Po Bożym Ciele.
1: Projektem na zaliczenie.
0: Aha.
1: Z rysunku technicznego.
0: Co to będzie takiego?
1: Budynek wielopiętrowy.
0: Drodzy Państwo, jak za kilka lat będziemy klientem naszej słuchaczki, pani Weroniki, to może jakiś rabacik mini, prawda?
1: Jasne.
0: Dla Weronisi Charlie zaśpiewa, a zaraz potem Jennifer Lopez, która marzy o tym, by odwiedzić Mińsk Mazowiecki. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.

Paweł Domagała dla tych wszystkich, którzy o tej porze świętują. Za 9 minut godzina 16. O 16 wiadomości Radia Warszawa, a po nim, drodzy Państwo, nasz dzisiejszy gość. Ja już na wstępie naszego dzisiejszego spotkania mówiłam, że będziemy rozmawiać m.in. na temat nowych cudów za wstawiennictwem księdza Jerzego Popiełuszki, a w związku z tym pojawi się w naszym studiu, tak mimo dłuższego weekendu, mimo tego, że było Boże Ciało, redaktor Milena Chińdziuk, która opowie o swojej relacji właśnie z tym wielkim błogosławionym.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
3: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chodynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chodynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chodynia. www.chodynia.pl.
0: O reklamie.
4: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 16.
5: Stan 24-letniej Polki sprowadzonej z Chin stabilny. Lekarze mówią o pewnych nadziejach. Premier Izraela może wkrótce stracić władzę, wskazują na to sondaże. Trwają przygotowania do ogólnopolskiego spotkania młodych Lednica. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Stan Klaudii, która w środę rządowym samolotem została ewakuowana z pekińskiego szpitala, jest stabilny. Poinformował o tym rzecznik 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Jan Kutny. Pacjentka przechodzi szereg badań diagnostycznych.
6: Stan Klaudii jest stabilny, aktualnie jest cały czas prowadzone są badania laboratoryjne, są konsultacje różnych specjalistów, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna i na chwilę obecną chcemy uzyskać stan wyjściowy tutaj w naszym szpitalu. Lekarze na chwilę obecną są pozytywnie do tego ustawieni, ale mówię, czas pokaże tutaj wszystko.
5: U 24-letniej Klaudii zdiagnozowano m.in. zapalenie mózgu, będące powikłaniem potworniaka jajnika.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Premier Izraela może wkrótce stracić władzę. Kolejny sondaż przeprowadzony przez jeden z portali pokazuje, że Benjamin Netanyahu przegra zaplanowane na jesień wybory. Powodem jest brak zaufania coraz większej części Izraelczyków do premiera i burza wokół sprawy poboru do wojska. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, syjonistyczne partie przeciwne obecnemu premierowi dostałyby 62 mandaty. To o jeden więcej niż potrzeba do stworzenia rządu. Ugrupowanie związane z Netanyahu miałoby tylko 50 miejsc, a dwie partie arabskie 8. Partia Netanyahu-Likud pozostałaby największą w parlamencie, ale sama nie zbudowałaby większości. Tak mówi analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Michał Wojnarowicz.
8: W tym momencie trzeba będzie gniew wyborców swojego elektoratu jakoś w tym momencie znieść, a mówimy o scenariuszu tak naprawdę najbliższych 4 miesięcy i wyborów, tak więc to nie będzie takie proste.
5: Wybory w Izraelu planowane są jesienią, ale nie wiadomo, czy nie dojdzie do ich przyspieszenia.
7: Dzieje się blisko.
5: Już w najbliższą środę, 10 czerwca, mieszkańcy Warszawy będą mogli porozmawiać z prezydentem Rafałem Trzaskowskim o przyszłości transportu w stolicy. Otwarte spotkanie pod hasłem Warszawa przyszłości, porozmawiajmy o transporcie, odbędzie się o godzinie 18 w Centrum Kreatywności Targowa. O szczegółach Artur Chmielewski.
9: Dyskusja ma dotyczyć m.in. tego, jak pogodzić potrzeby kierowców, pieszych i rowerzystów oraz w jakim kierunku powinna rozwijać się komunikacja miejska. Władze chcą rozmawiać o równowadze między rozbudową arterii drogowych, rozwojem transportu publicznego, zieleni i mikromobilności. Spotkanie ma charakter otwarty. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytanie i przedstawić swoje własne propozycje dotyczące transportu w mieście. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
5: Trwają przygotowania do ogólnopolskiego spotkania młodych Lednica 2000. Jutrzejsza impreza nosi hasło Genesis, które ma nawiązywać do początków wiary i refleksji o tym, co nadaje życiu sens. Jubileuszowe 30. spotkanie będzie inne niż wszystkie, mówiła na antenie Radia Warszawa Joanna Popławska z Biura Promocji Wydarzenia.
10: Spróbujemy zrozumieć wszystko, z czego ta Lednica jest ulepiona i stworzona, takim Najważniejszym momentem będzie to, że w tym roku na polach lednickich z nami będzie wspólnota braci z TZE we Francji. I w tym roku zresztą TZE spotkanie będzie odbywało się w Polsce. I będzie modlitwa światła z braćmi z TZE, adoracja krzyża.
5: Pola lednickie będą otwarte dla pielgrzymów od 8 rano. Na spotkanie obowiązują zapisy za pośrednictwem strony spotkanieLednica2000.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
4: Drodzy Państwo, ja troszeczkę tak zaczęłam straszyć tym deszczem, prawda, w Nowym Dworze Mazowieckim w Piasecznie, a na przykład na warszawskiej Pradze jest piękne, jasne, słoneczne niebo. Mam otwarte studio. O, ile tutaj nie tylko owadów, ale i ptactwa przylatuje teraz. W każdym razie 26 stopni na termometrach w stolicy i sprawdzam jeszcze inne miejsca. 22 stopnie o tej porze w Mińsku Mazowieckim, 24 w Sulejówku.
3: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. 5 minut po godzinie 16. Drodzy Państwo, ja tak zdalnie, uwaga, otwieram, staram się otworzyć furtkę naszemu dzisiejszemu gościowi na spokojnie, a Państwa witam i zachęcam do tego, by zostać z nami, bo oprócz informacji związanych z utrudnieniami, to oczywiście także książka Nowe Cuda księdza Jerzego Popiełuszki, rozmowa na temat tych cudów już za moment na antenie Radia Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 8 minut po godzinie 16 mam dla Państwa dobrą wiadomość. Nasz dzisiejszy gość już przybył do studia, dlatego jest taka jasność, pani redaktor Milena Kędziuk. Rozmowa za kilka chwil, wcześniej jeszcze utrudnienia na temat korków w Warszawie, a poza tym zachęcam serdecznie do tego, by odwiedzić naszą stronę www.radiowarszawa.com.pl. No chyba, że Państwo w czasie tego dłuższego weekendu po Bożym Ciele wzięli sobie po prostu wolna. To teraz czas na korki. Na 106,2 FM sprawdzamy aktualną sytuację w stolicy i tak na spokojnie, no dobrze. Z centrum w kierunku Marek będziemy o tej porze jechać 48 minut, w kierunku Starej Miłosnej 40 minut, do Otwocka 51 minut, Kabaty 40 minut, Piaseczno 49, Konstancin Jeziorna tyle samo, Nadarzem 46 minut, Pruszków 42 minuty, Błonie 65 minut, a Łomianki Jabłonna 46 minut o tej porze, to teraz troszeczkę inny kierunek. Teraz tak do centrum. Jakbyśmy chcieli dojechać z Marek w kierunku centrum, to zajmie nam to 36 minut, z Kaba 38, a z Otwocka w niecałą godzinę dotrzemy na miejsce.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Obiecywałam, drodzy Państwo, od początku naszego dzisiejszego spotkania, że dziś zjawi się w naszym studiu pani redaktor Milena Kindziuk. Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pani redaktor, zanim przejdziemy do naszej, ja powiem tak, kolejnej znakomitej lektury, to proszę zdradzić, gdzie wczoraj pani uczestniczyła w procesji Bożego Ciała?
2: W głównej procesji Bożego Ciała na krakowskim Przedmieściu. Piękna procesja, piękne święto.
1: I piękne też słowa, prawda? Arcybiskupa Adriana Galbasa. No tak, rzeczywiście, to się mijałyśmy. Pani redaktor, a teraz takie pytanie od serca. Nie znamy się od dzisiaj. Ilu pani zna świętych kapłanów? Takich, którzy nadal chodzą po tej ziemi.
2: Myślę, że większość księży, których znam, a znam pewnie z racji pracy zawodowej przez 30 lat, pewnie z kilkuset poznałam, jest dobrych, jest, myślę, że świętych, czyli starających się wypełniać na co dzień Ewangelię. I taki też był ksiądz Jerzy Popiełuszko, który działa też po śmierci. Za jego wstawiennictwem ludzie się modlą i otrzymują łaski. I cuda dzieją się też.
1: To prawda, dlatego polecamy dziś książkę Nowe Cuda księdza Jerzego Popiełuszki od wydawnictwa Esprit. Ale pani redaktor, tutaj jest też piękne wprowadzenie na temat cudów, prawda? Co ten cud ma przynosić w naszym sercu? W jaki sposób ma nas przemieniać? Czy na cud za wstawiennictwem na przykład księdza Jerzego Popiełuszki trzeba sobie zasłużyć?
2: Zasłużyć może nie, ale jak mówili mi ludzie, którzy zostali uzdrowieni za wstawiennictwem księdza Jerzego, mówią, że życie po cudzie jest trudniejsze, że cud trzeba rozpoznać, że cud zobowiązuje, bo nie samo uzdrowienie, nie sam cud uzdrowienia jest istotny, tylko to, co dzieje się później, bo też prawdziwy cud prowadzi zawsze do Chrystusa, prowadzi do czegoś więcej. Nie kończy się na samym uzdrowieniu, tylko jest to przemiana człowieka czy otoczenia, które widzi cud uzdrowienia.
1: Czyli tak naprawdę musimy być ludźmi, prawda, odważnymi, żeby modlić się o ten cud, tak?
2: No tak, trzeba wierzyć. Musi być ten czynnik religijny. Trzeba wierzyć w cud uzdrowienia, jak się człowiek modli. Co ciekawe dla mnie jest, że ksiądz Jerzy działa niezależnie tutaj od ram geograficznych. Cudów ludzie doznają na Syberii, w Afryce, wybrzeże Kości Słoniowej teraz jest takim miejscem, gdzie wielu, wielu mieszkańców wybrzeża modli się, zna księdza Jerzego, modli się za jego wstawiennictwem i tam dochodzi do cudownych uzdrowień. Na przykład chłopczyk Maksymilian został uzdrowiony w ten sposób. Także we Francji, we Włoszech, no i w Polsce koło nas te cuda się dzieją na co dzień.
1: Jak pani redaktor wspomniała o tym, że musimy być gotowi na to, co czeka nas po cudzie, to od razu przypomniała mi się historia tutaj uzdrowionego Grzegorza, tak, który przez ból w uszach nie mógł zasnąć. I on bardzo szczerze opowiada w tej książce, że to nie była długa modlitwa. On prosił o uzdrowienie jak swojego jakiegoś bliskiego znajomego i raczej był to akt strzelisty, tak?
2: Tak, i podobnie zresztą było przy uzdrowieniu Francuza, François Adelana, którego cud jest rozpatrywany teraz, domniemany do procesu kanonizacyjnego. Tam kapłan, który modlił się nad umierającym Francuzem, mówił: księże Jerzy, uzdrów go, nie, kiedy go uzdrowisz, jak nie dzisiaj, kiedy są jego urodziny. Uzdrów go. I często są to właśnie akty strzeliste, które, no też takie przypadki w książce Nowe Cuda księdza Jerzego Popiełuszki, wydanej w wydawnictwie Esprit, opisałam.
1: Pani redaktor, a kiedy zaczęła się pani relacja z księdzem Jerzym?
2: Wtedy, kiedy został zamordowany, uczestniczyłam jako mała dziewczynka z rodziną w pogrzebie księdza Jerzego i później no, z tym miejscem, z racji, że jestem warszawianką od urodzenia, jestem związana, bywałam na grobie księdza Jerzego, później pisałam o nim reportaże, książki. No, cały czas od tych 30 lat badam życie księdza Jerzego. Widzę, że wciąż, cieszę się, że są wciąż prowadzone badania nad jego życiem, nad śmiercią, nad okolicznościami uprowadzenia i śmierci księdza Jerzego. I dobrze, że tak jest. Z jednej strony toczy się proces kanonizacyjny, a z drugiej strony prawnicy, prokuratorzy, dziennikarze, historycy badają nowe okoliczności śmierci księdza Jerzego. I to jest naturalne z tej racji, że no, po 43 już prawie latach od śmierci mamy nowe dokumenty, mamy zeznania nowych świadków. Państwo polskie toczy proces proces prowadzi, przecież w IPN-ie cały czas prowadzi się, toczy się śledztwo w sprawie księdza Popiełuszki, także trzeba dochodzić do prawdy i cieszę się, że wielu to robi, chociaż też w przestrzeni publicznej pojawiają się takie uproszczone czy jednostronne opinie, jak na przykład raport doktora Konopki, ale niezależnie od tego też prowadzone są badania obiektywne i miejmy nadzieję, że wyjaśnią wszystkie też nowe okoliczności uprowadzenia i śmierci.
1: Pani redaktor, skoro wasza relacja trwa już tak długo, można powiedzieć, że kawał życia, to co pani księdzu Jerzemu
2: zawdzięcza? Co ja mu zawdzięczam? No, na pewno wpłynął też na moje życie. Poznałam mnóstwo ludzi dzięki księdzu Jerzemu i też widzę, że dzięki wstawiennictwu księdza Jerzego wielu, wielu ludzi powróciło czy powraca do wiary, do kościoła, do spowiedzi po wielu, wielu latach, nieraz kilkudziesięciu. I to jest takie bardzo cenne doświadczenie dzisiaj, w dzisiejszym świecie, który stara się żyć często tak, jakby Pana Boga nie było, to widzę dzięki działalności księdza Jerzego za życia i po śmierci, jak widzę na podstawie relacji świadków, których opisałam też w tej nowej książce Nowe Cuda księdza Jerzego, widzę jak realną rzeczywistością jest świat duchowy i jak realna jest wiara.
1: Ale jednak swoją opowieść, oprócz wyjaśnienia tego, czym te cuda są, rozpoczyna Pani od Syberii. Czy
2: tak,
1: ta Syberia jest najbliższa Pani sercu?
2: To najbardziej mnie zaskoczyło chyba, bo Wybrzeże Kości Słoniowej to już od jakiegoś czasu tam były łaski i uzdrowienia i to mnie mniej dziwiło. Natomiast Syberia, w ostatniej chwili dowiedziałam się o tym uzdrowieniu na Syberii i do głowy by mi nie przyszło, prawdę mówiąc, że gdzieś na dalekiej Syberii też ksiądz Jerzy działa i jest znany. Także to taka wielka radość i wielkie zaskoczenie i zachęcam do przeczytania tego uzdrowienia, które dokonało się na Syberii. W książce Nowe Cuda księdza Popiełuszki opisuje je dosyć dokładnie.
1: Ostrzegam, że bardzo szybko czyta się tę książkę. Drodzy Państwo, to po pierwsze, a po drugie, myślę, że wbija nas w fotel też opowieść taka dramatyczna. Matki, która modli się o uzdrowienie dla swojego dziecka, prawda?
2: Tak,
1: ona płacze przed Najświętszym Sakramentem i prosi księdza Jerzego o interwencję. Trafia nawet do szpitala. Wraca z tego szpitala i widzi tłum osób przed domem.
2: Tak, myślała, że dziecko nie żyje, tymczasem córka, znaczy to dorosła kobieta właściwie tak, była dziewczyna. Tymczasem córka wstała, zaczęła chodzić, została uzdrowiona.
1: A była sparaliżowana, tak,
2: tak
1: jak chodziła.
2: Tak, tak, ale też trzeba powiedzieć, że są takie przypadki, kiedy mimo to, że ludzie się modlą o cud, ten cud nie przychodzi, on nie następuje. No i to też jest takie wielkie wołanie tych ludzi do Boga, dlaczego nie doznałem cudu, dlaczego nie zostałem uzdrowiony. To też są pytania, na które ci ludzie nieuzdrowieni, a doznający kontaktu z księdzem Jerzym po śmierci też sobie zadają.
1: Pani redaktor, ostatnio często mówimy wiele dobrego, tutaj mrówka przechodzi w trakcie naszej rozmowy, też chcę posłuchać, wgłębić się. Często mówimy o tym, jak wiele osób, ludzi młodych, dorosłych przyjmuje pierwszą komunię świętą, przyjmuje sakrament bierzmowania we Francji. A tutaj właśnie, można powiedzieć, tych beneficjentów władz księdza Jerzego Popiełuszki trochę jest.
2: Ale też chrzest przyjmują Francuzi. Tak, to jest też nagminne, że po kilkadziesiąt tysięcy Francuzów przyjmuje chrzest. Mam znajomych we Francji, którzy towarzyszą tym ludziom, którzy to widzą i którzy też widzą, jak znany jest we Francji kult księdza Jerzego. To jest niesamowite, że ci ludzie go poznają, polskiego męczennika za wiarę i dzięki też działaniu księdza Jerzego, dzięki temu, że spotkali się z księdzem Jerzym poprzez film czy poprzez książkę, powracają do kościoła, przyjmują chrzest. To jest niesamowite, w jaki sposób ksiądz Jerzy działa na całym świecie.
1: Wybrzeże Kości Słoniowej, drodzy Państwo, Syberia to też mało, Francja to mało, Polska to mało.
2: Też Włochy, objawienia prawda. Księdza Jerzego Popiełuszki we Włoszech. To jest też publikacja,
1: spała w tym miejscu, gdzie Franceszce objawia się ksiądz Jerzy Popiełuszko.
2: No właśnie, też wydałam razem z księdzem profesorem Józefem Naumowiczem, wydaliśmy książkę Objawienia księdza Jerzego Popiełuszki we Włoszech, też w wydawnictwie Esprit. No i to jest niesamowite, że ksiądz Jerzy przychodzi do Włoszki, do zwykłej kobiety z małej miejscowości Fiumicello i prosi ją, by zapisywała jego przesłania. To jest bardzo też ciekawe. Też ciekawe jest, że mówi również o okolicznościach swojej męczeńskiej śmierci. Tak, tak. Mówiła nam pani Francesca, że przyznawał, że nie czuł zimna lodowatej wody, czyli że był wrzucony już do Wisły, kiedy nie żył. Też mówiła, że męczeństwo księdza Jerzego bardzo długo trwało, że tak cierpiał strasznie, że myślał o męce Chrystusa i prosił Matkę Bożą, żeby to cierpienie się skończyło, bo już nie da rady tego wytrzymać. No, to jest też takie, myślę, że bardzo mocne stwierdzenie pani Franceski, które przekazał jej ksiądz Jerzy Popiełuszko.
1: I możemy też krótko powiedzieć, że brat wysłuchał modlitwy swojego brata.
2: Tak, tak. Też oczywiście w rodzinie działa ksiądz Jerzy i brat, i mama księdza Jerzego. Oboje zostali uzdrowieni, jak wierzyli i jak mi mówili, za wstawiennictwem księdza Jerzego.
1: Polecamy dziś książkę Nowe Cuda księdza Jerzego Popiełuszki. Ja się cieszę, że pani redaktor powraca do nas z nowymi wieściami. Już nie chcę pytać o kolejny projekt, bo czuję, że będzie jakaś nowa książka. Tak, uśmiecha się, będzie nowa. Tak?
2: Tak, tak. Kończę dwutomową biografię księdza Jerzego Popiełuszki. Rozszerzoną.
1: To polecamy. Chciałabym zapytać, ile śpi nasz dzisiejszy gość, ale dziś o tym nie będziemy rozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę i polecam oczywiście tę lekturę. Do usłyszenia z panem
2: Bardzo Bogiem. Dziękuję.

0: ogłoszenie nadawcy.
1: To Pan Jezus mówi świetnie. Zwijaj kantorek i come on.
2: Pan Jezus jest konkretny i zaprasza nas do konkretnego stylu życia.
3: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Trwają przygotowania do ogólnopolskiego spotkania młodych Lednica 2000. Jutrzejsza impreza nosi hasło Genezis i nawiązuje do początków wiary i refleksji o tym, co nadaje życiu sens. Jubileuszowe 30. spotkanie będzie inne niż wszystkie, mówiła na antenie Radia Warszawa Joanna Popławska z Biura Promocji Wydarzenia.
5: Spróbujemy zrozumieć wszystko, z czego ta Lednica jest ulepiona i stworzona, takim najważniejszym momentem będzie to, że w tym roku na polach lednickich z nami będzie wspólnota braci z Teze we Francji. I w tym roku zresztą Teze spotkanie będzie odbywało się w Polsce i będzie modlitwa światła z braćmi z Teze, adoracja krzyża.
4: Na spotkaniu oprócz wspólnej modlitwy będzie można wziąć udział w konferencji biskupa Artura Ważnego i Andrzeja Dubiela. Tradycyjnie będą też warsztaty. Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie błogosławieństwo i przejście przez bramę rybę.
5: Ta ryba już jest pięknie udekorowana, powstaje cały ogród Genezis, scena, teraz właśnie jest próba dźwięku, a setki wolontariuszy w tej chwili już na polach. Dopinamy spotkanie, przygotowania na ostatni guzik, więc dużo wszystkiego się dzieje.
4: Pola lednickie będą otwarte dla pielgrzymów od 8 rano. Jutro 9 diakonów diecezji warszawsko-praskiej przyjmie święcenia prezbiteratu. Taka ilość przyszłych kapłanów pokazuje, że diecezja dynamicznie się rozwija. To przywilej służby w tak dużym mieście jak Warszawa, mówił w Radiu Warszawa biskup Romuald Kamiński.
6: Miasto stołeczne i okolice, to wszyscy wiemy, że to jest ten pierwszy kierunek, do którego zmierzają ludzie z całej Polski. I dlatego u nas nie ma takich przypadków, że parafie tracą mieszkańców, bo wymierają starsi, młodzi szukają pracy gdzie indziej, wyjeżdżają na studia, a tu właśnie u nas jest coś odwrotnego.
4: Święcenia prezbiteratu rozpoczną się o godzinie 10.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Warszawa przygotowuje się do 19 Święta Dziękczynienia. Główne uroczystości odbędą się 7 czerwca przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Jednak jak powiedział w poranku z Radiem Warszawa metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, jest to święto nie tylko stolicy, ale i całej Polski. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa „Dziękujemy za świadectwo wiary”.
7: My dlatego nie nazwaliśmy tegorocznego święta właśnie „Dziękujemy za wiarę”, tylko „Za świadków wiary”, no bo jednak wiara jest przekazywana bardziej przez przykład niż przez wykład. Jak jest tylko wykład, a nie ma przykładu, to ten wykład jest gorszący.
4: Obchody rozpoczną się pielgrzymką z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Centralnym punktem będzie uroczysta msza pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy o godzinie 12. Ponad 20 tysięcy osób zgromadziło się w Parku Sybiraków w Rzeszowie podczas 24. edycji koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha. Wydarzenie organizowane corocznie w uroczystość Bożego Ciała jest jednym z największych spotkań ewangelizacyjnych w Polsce i od lat łączy muzykę, modlitwę i świadectwo. O szczegółach Artur Chmielewski.
8: Tegoroczni uczestnicy otrzymali apostolskie błogosławieństwo papieża Leona XIV. W przesłaniu skierowanym do organizatorów i wiernych Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie i wyraził nadzieję, że wspólne uwielbienie będzie umacniać jedność i pomagać w głębszym przeżywaniu tajemnicy Eucharystii. Koncert poprowadził Jan Budziaszek, a na scenie wystąpili artyści związani z muzyką chrześcijańską. Oprawę muzyczną zapewniła blisko 200-osobowa grupa chórzystów, solistów i instrumentalistów pod kierownictwem Marcina Pospieszalskiego. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 18 minut przywitamy godzinę 17. Już wiemy, w jaką książkę warto się zaopatrzyć. A teraz, drodzy Państwo, inny temat, również historyczny. Opowieść o ostatnich zachowanych pamiątkach po ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych II wojny światowej jest treścią wystawy Stolen Memory w Muzeum Miejscu Pamięci Palmiry w Puszczy Kampinowskiej. To są osobiste przedmioty odnalezione, przypominają relikwie po prostu przechowywane w Palmirach, stąd wystawa idealnie wpisuje się w ekspozycję stałą placówki przechowującej ostatnie ślady po ludziach, których życie przerwał totalitarny system przemocy, tak trzeba powiedzieć. Ponad 1000 rodzin odzyskało już te pamiątki po swoich bliskich, a w Polsce wciąż na odnalezienie czeka blisko 600 kolejnych. W poszukiwaniach uczestniczą wolontariusze z całego świata, a ta wystawa Stolen Memory w Muzeum Miejscu Pamięci Palmiry w Puszczy Kampinowskiej jest czynna do 24 czerwca w godzinach od 10 do 18, od wtorku do niedzieli włącznie. I koreczki na antenie Radia Warszawa. Chyba sytuacja wygląda podobnie. Z centrum w kierunku Marek 46 minut, tyle samo Jabłonna, Łomianki 40 minut, do Starej Miłosnej 36 minut, do Otwocka i Konstancina 45, a do Pruszkowa 38 minut, a w innym kierunku, czyli na przykład o tej porze. Mieszkańcy Pruszkowa stwierdzą, że jedziemy do Warszawy, to 45 minut zajmie im taka podróż. Mieszkańcom Otwocka 52 minuty, a Konstancina 45 minut tylko albo aż. Spieszmy się powoli.

Radio Warszawa na 106,2 FM, 46 minut po godzinie 16. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy dziś świętują, obchodzą swoje urodziny, imieniny, a poza tym, drodzy Państwo, przed nami kolejne święta. Będziemy mówić także na antenie Radia Warszawa o tym, że już 200 lat trwa żywy różaniec. Więcej na ten temat między innymi w miesięczniku formacyjnym Różaniec, ale nie tylko.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A my na antenie Radia Warszawa wracamy do wielkiej uroczystości, którą mieliśmy szczęście i błogosławieństwo przeżywać wczoraj.
2: Ordynariusz diecezji przypomniał, że troska o życie duchowe powinna zajmować w życiu chrześcijan pierwsze miejsce, a wiara nie może ograniczać się jedynie do strefy prywatnej, lecz powinna prowadzić do świadectwa wobec innych.
3: Tak jak umiemy zabiegać o sprawy i rzeczy przydatne nam w ziemskim życiu z dużym wysiłkiem i determinacją, tak miejmy w sobie jeszcze większe pragnienie, aby zabiegać o sprawy daleko ważniejsze, albowiem dotyczące naszego zbawienia. Kiedy już zdobędziemy tę sprawność uczniów Chrystusa, trzeba iść do ludzi, do innych, na ich drogi. Oni potrzebują naszej pomocy i naszego towarzyszenia w ich życiu.
2: Podczas uroczystości metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas przewodniczył z kolei mszy świętej w bazylice archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela. Jak mówił w homilii, sensem życia chrześcijanina jest miłość i odróżnianie tego, co słuszne, od tego, co stanowi zło. Grzech będziemy nazywali grzechem, zło zawsze musi być nazwane po imieniu. Każdego człowieka będziemy zawsze kochać jak bliźniego, mówił. Uczestnicy procesji na Pradze podzielili się ze mną swoim świadectwem.
4: Przychodzę tutaj spotkać się z Panem Jezusem. To jest taki dzień, gdzie On wychodzi do mnie. Po prostu tak na wszystkie ulice spotykamy Go w naszym życiu codziennym. On przychodzi i pochyla się nad każdym człowiekiem, nad każdym miejscem, nad każdym zakątkiem. Pokazuje, że nieważne jest, jak wiele nas doświadcza ciężkich sytuacji, jak nisko upadamy, bo On zawsze jest.
5: To jest możliwość wyjścia na ulicę, pokazania, że więcej nas łączy niż dzieli, pełna radości manifestacja. Myślę, że jest to pozytywne święto.
6: Od samego początku rodzice mnie tu przyprowadzali, ja swoje wnuki przyprowadzałam. To już zanika, bardzo to przykre, ale to jest dla mnie tak ważne święto, że wróciłam od rodziny, żeby w nim uczestniczyć.
7: Jestem katolikiem, od zawsze uczestniczyłem w takich uroczystościach jak dziecka, więc... To jest dla mnie ważne.
8: Boże Ciało to jest święto, gdzie możemy publicznie zademonstrować swoją wiarę. Tworzymy wielką wspólnotę, która pozwala nam razem świętować, cieszyć się z obecności Pana Boga.
2: Procesje eucharystyczne w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypominają o centralnym miejscu Eucharystii w życiu Kościoła. Zachęcają także do pogłębienia relacji z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

0: Za 2 minuty przywitamy godzinę 17, o 17 wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
3: Indianie pytali o Polskę i dla nich to było wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czy jest to ziemia uświęcona? Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką.
0: W tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy świętego Szczepana 1, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
4: ojciec Bogdan Leśniak,
5: Małgorzata Zawadzka,
6: Katarzyna Gawłowicz
7: i Beata Czarnuszewicz.
0: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
8: Pozdrawiamy!
9: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jarricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jarricot. Rozmowa z Anną D'Harcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 39, www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: To Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła godzina 17.
11: Szef MON wysyła list do Ukraińców w sprawie UPA. Szefowie unijnych instytucji solidarni z Rumunią po eksplozji drona. Nowoczesna przestrzeń edukacyjna na warszawskim Żoliborzu. Szef MON wystosował do ukraińskich władz apel o odstąpienie od decyzji nazwania jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Władysław Kosiniak-Kamysz adresował list m.in. do swojego ukraińskiego partnera, ministra obrony tego kraju. Na razie brak oficjalnych reakcji Kijowa.
12: Szef polskiego resortu obrony apeluje o ponowne rozważenie decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jak podkreśla, państwowa gloryfikacja UPA jest dla Polaków nie do przyjęcia. Wskazuje także na innych, w tym współczesnych ukraińskich bohaterów, którzy są godni upamiętnienia. Mimo że apel Władysława Kosiniaka-Kamysza został opublikowany w środę, na razie ani ukraiński resort obrony, ani biuro prezydenta oficjalnie się do niego nie odniosły. List polskiego szefa MON opublikowały za to niektóre ukraińskie media.
11: Informował Paweł Buszko.
13: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Szefowie unijnych instytucji zapewnili o pełnej solidarności z Rumunią po eksplozji drona w jednym z portów. Samoczynnie eksplodował ukraiński bezzałogowiec morski. Przedstawiciele Unii podkreślili, że odpowiedzialność spada na Rosję, która rozpętała wojnę na Ukrainie i której agresja jest coraz większym zagrożeniem dla krajów na wschodniej granicy wspólnoty. O szczegółach Beata Płomecka.
14: Stanowisko Unii Europejskiej jest następujące. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność, mówiła rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper i dodała: Kowalowa. To po raz kolejny pokazuje potrzebę wzmocnienia naszej obrony przed takimi zagrożeniami. A przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen napisała, że Europa masowo inwestuje w zdolności antydronowe, obronę powietrzną i systemy wczesnego ostrzegania. Fundusz SAFE pomoże zbudować silniejszą Rumunię i silniejszą Europę, dodała Ursula von der Leyen. Komentarz opublikował też przewodniczący Rady Europejskiej. Zwrócił uwagę, że to trzeci poważny incydent związany z bezpieczeństwem na terytorium Rumunii w ostatnich tygodniach. Antonio Costa potępił Rosję za rozpętanie wojny i eskalację.
11: Na warszawskim Żoliborzu powstało pierwsze w Polsce Laboratorium 4.0, utworzone dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. To nowoczesna przestrzeń edukacyjna, mówi Anna Brzezińska z Zarządu Województwa.
4: Edukacja na Mazowszu wkroczyła w XXI wiek. Otworzyliśmy Laboratorium Symulacji Edukacji Zawodowej. To przestrzeń dla młodzieży, dla studentów, dla nauczycieli, doradców zawodowych, ale także dla rodziców.
11: W laboratorium można poznać zawody przyszłości, korzystając m.in. z okularów wirtualnej rzeczywistości, symulatorów obsługi żurawia wieżowego i holowania samochodu, a także dronów i robotów. Jedną z atrakcji jest humanoidalny robot, z którym użytkownicy będą mogli programować własne rozwiązania. Idziemy z duchem czasu, mówi marszałek województwa Adam Struzik.
5: We wszystkich właśnie dziedzinach życia mamy do czynienia z olbrzymią rewolucją. To jest właśnie rewolucja przemysłowa, czwarta rewolucja przemysłowa. To ma miejsce i w przemyśle, i w usługach. W związku z tym musimy kształcić już ludzi.
11: Placówka została podzielona na cztery pracownie. Fabrykę 4.0, pracownię sztucznej inteligencji, dronów i robotyki, pracownię symulacji wizualnej oraz pracownię STEAM, rozwijającą kreatywność i krytyczne myślenie. Pierwsi uczniowie skorzystają z laboratorium jeszcze w czerwcu. Zapisy na nowy rok szkolny mają ruszyć w lipcu. Piotr Stokowiec, nowym trenerem Polonii Warszawa. Jego kontrakt będzie obowiązywał do czerwca 2029 roku. Doświadczony szkoleniowiec prowadził drużynę czarnych koszul w sezonie 2012-13. Wówczas Polonia zajęła szóste miejsce w Ekstraklasie. Piotr Stokowiec był też piłkarzem Polonii i analitykiem. Największym sukcesem Kielczanina jest brązowy medal z Zagłębiem Lubin.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
7: Już chciałam mówić o Polonii Warszawa, ale wcześniej pogoda. W Warszawie było słonecznie, a teraz uwaga, taka mrzaweczka, taka delikatna, niewielka, tyci-tyci, jak to ja mówię, między kropelkami możemy sobie pośmigać o tej porze. A jeżeli chodzi o temperatury, to 24 stopnie w Warszawie, 25 stopni w Mińsku Mazowieckim, 17 stopni w Legionowie, jak zimno. W Nowym Dworze Mazowieckim 23 stopnie o tej porze i pochmurno.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl. W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
7: 5,5 minuty po godzinie 17. Złoty chłopak wraca do Polonii Warszawa. Piotruś, przed imieninami. Taka niespodzianka, taki prezent. No życzę im wszystkiego dobrego. Czarnym koszulom. Pamiętam, że bracia Żywłaków między innymi w Polonii Warszawa, ale nie tylko. Na dobry początek tej godziny u nas Kelly Clarkson kiedyś wygrała taki talent show, później poszła w muzykę. A teraz ma swój program w telewizji, zaprasza znanych i lubianych, a oni się jej zwierzają. Mówi się, że dwa razy do tej samej rzeki się nie wchodzi, a Piotr Stokowiec wszedł, odważył się.

Wtoreczki na antenie Radia Warszawa, gdzie o tej porze będziemy ćwiczyć swoją cnotę cierpliwości. Już mówię na spokojnie, jeżeli chodzi na przykład o dojazdy. To tak, jeżeli chodzi o ulicę, to mam taką dobrą wiadomość. Brak aktualnych utrudnień, chodzi tylko o wyjazdy, na przykład z centrum, może najpierw tak, z centrum Warszawy w kierunku Marek 41 minut, do Starej Miłosnej 34 minuty, Warszawa wyjechała chyba, tak? W kierunku Płonia 57 minut, do Piaseczna 40 minut, do Umianek 37, a do Otwocka 40 minut.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy Państwo, 19 minut po godzinie 17, a po drugiej stronie o tej porze jest z nami pan Wojciech Szemetyło. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktor.
1: Ale mi miło słyszeć. Panie Wojciechu, co się dzieje dzisiaj z tymi hulajnogami? To znaczy, że jak idziemy spokojnie sobie spacerkiem po Starym Mieście, to już żadna hulajnoga nie może nas napaść?
2: Proszę Pani, teoretycznie tak, a praktycznie jest to, co jest.
1: No. Czyli musimy uzbroić się w cierpliwość.
2: Mało tego, jeszcze od dzisiaj, co od wczoraj obowiązuje jazda w hełmach.
1: Tak.
2: Dla dzieci do lat 16.
1: W kaskach.
2: W kaskach, w hełmach.
1: Chociaż hełm też to brzmi dumnie, rzeczywiście, rozumiem militarne
2: sposobienie. Panie redaktor i szanowni Państwo, my o sprawę zabezpieczenia dzieci, rowerzystów, chuliganistów lub użytkowników UTO walczymy od wielu lat.
1: Tak.
2: Ciężko idzie, ale udało się doprowadzić do tego, że już do 16 roku życia jest to obowiązkowe. Natomiast pojawiły się nowe problemy.
1: Na przykład?
2: Na przykład, co zrobić z dzieckiem w granicach 10 lat bez rodziców, bez hełmu? Bez kasku na głowie.
1: Tak, co zrobić?
2: Co ma zrobić pan policjant?
1: No nie
2: jest
1: wiem.
2: Jest to problem, bo policjant powinien dziecko odstawić do izby dziecka.
1: Aż tak?
2: A niech pani sprawdzi. Jest to dziecko nieletnie pozbawione opieki, a rodzicom wystawić na mandat za brak opieki, jeżeli ich znajdzie, na przykład. Na przykład dwoje jeżdżących dzieci bez hełmów na hulajnodze. I tak dalej, takie typowe, normalne wykroczenia, powiedziałbym, wśród tych najmłodszych rowerzystów i nie tylko, i starszych. Najbardziej, że tak powiem, rozpowszechnione przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, jeżdżenie chodnikami, to wszystko tego nie zniknęło jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności. To wszystko jest. Ja myślę, że cały nasz problem, o którym i pani wie, i pani redakcja, z którą od wielu lat współpracujemy, to jest edukacja po pierwsze. Edukacja szkolna, karty rowerowe. Wprowadzenie edukacji szkolnej do programu wychowania komunikacyjnego. Byliśmy już blisko.
1: Tak, byliśmy bardzo blisko. Przecież my już byliśmy w ogródku. Witaliśmy
2: się z gąską.
1: Tak było.

0: ilości przepisów i to jest prosta droga do sukcesu, do zniesienia tej tragicznej ilości wypadków.
1: Panie Wojciechu, dziękuję za to dobre słowa na antenie Radia Warszawa. Pan Wojciech Szemetyło.
0: Radia Warszawa zawsze dobre słowa.
1: Specjalista. Nie tylko spraw ruchu drogowego, chociaż ta piosenka,
0: nadzieję,
1: którą panu zagram, to raczej nie współgra z tym, co się dzieje na drodze, bo jest napisane, uwaga, tytuł Kamila Bednarka, Poczuj luz. Tak na drodze to, drodzy państwo, spokojnie z tym luzem, bardziej bądźmy czujni.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Tak na spokojnie odpoczywamy, 30 minut po godzinie 17, a słuchając Robiego Williamsa, znakomite przeboje pisze. Przypomniało mi się, jak kilka lat temu mogłam pojechać na jego koncert, naprawdę, na taki ekskluzywny koncert. W tym samym czasie była premiera spektaklu w seminarium diecezji warszawsko-praskiej i jak Państwo myślą, co wybrałam? Byłam na premierze, tutaj przy Mehofera. Czy ktoś to dzisiaj pamięta? Drodzy Państwo, inna ważna informacja. Już jutro będziemy modlić się w intencji naszych 9 diakonów i będzie transmisja na antenie Radia Warszawa, mszy świętej o godzinie 10 z katedry warszawsko-praskiej, a mszy świętej będzie przewodniczyć ksiądz biskup Romuald Kamiński i 9 diakonów naszego diecezjalnego seminarium właśnie przyjmie święcenia z prezbiteratu z rąk biskupa Romualda Kamińskiego. Transmisja o godzinie 10 już jutro.

Na 106.2 FM czas na miejski serwis drogowy. Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych. Dobra wiadomość jest taka, że w Warszawie nie ma większych utrudnień i korków, tylko mogę powiedzieć troszeczkę

0: pytania, to ja tak szybciutko, o, podkładzik gram.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Za 20 minut przywitamy godzinę 18. Dzień dobry, Jacku.
2: Dzień dobry.
0: Dobrze cię widzieć.
2: Gdybyście państwo to widzieli. Ewa państwu podaje komunikaty drogowe, wbija drugą ręką podkład, zrelaksowana, popija sobie herbatkę. Ja to bym na zawał serca zszedł.
0: Nieprawda, ale dziękuję. Wiesz, że my tak mamy tak dużo tych kategorii. Ale cieszę się, ktoś docenia. No, takie rzeczy, no miło, naprawdę.
2: No bo ja jeszcze jestem taki młodziutki, ja mam dopiero pół roku radiowego za sobą i ja po prostu, jak mi coś nie idzie, to mi całe ręce drżą, a ty jesteś po prostu tutaj pięknie.
0: Nie, no przecież ja rozmawiam z fachowcem. Czy słyszałeś aferę związaną z tymi czerwonymi paskami?
2: No, słyszałem.
0: No to warto dawać dzieciom lody za ten czerwony pasek?
2: Wczoraj... I, słuchajcie, i tutaj w ogóle wbije kij w mrowisko. Wczoraj ksiądz proboszcz u nas po procesji Bożego Ciała dawał dzieciom lody za to, że właśnie rzucały kwiatki. I nawet panie z koła różańcowego też się załapały na
0: też,
2: te lody. No.
0: Też.
2: I powiem szczerze, że one chyba wiedziały, że tak będzie, bo one tak przyczaiły się i to nie było dla nich zaskoczenie.
0: Przyczajony tygrys, ukryty smok, tak? A powiem ci, że my wczoraj byliśmy na procesji generalnej, dawno temu nie byliśmy. Jejku, ile lat ja temu tam byłam. Wtedy byłam w stroju łowickim, sypałam kwiatki i tak dalej, niosłam poduszkę. Ten strój łowicki był taki ciężki. I powiem oczywiście piękne słowa tutaj arcybiskupa Adriana Galbasa skierowane do wiernych. Piękna oprawa, ale powiedziałam już to Zosi dzisiaj, że garstka dzieci pierwszokomunijnych, młodzieży jak na lekarstwo. Mówię, gdzie te dzieci, gdzie ta młodzież? I masz rację, nie poczekałam na te lody. No właśnie. Dobrze, że powiedziałeś o tych lotach, o tych rarytasach. Drodzy Państwo, za 18 minut godzina 18, pali się niebo i Dawid Kwiatkowski.

0: Za 3 minuty godzina 18. Jacek Zielinkiewicz jest już z nami. Ponownie witamy, cieszymy się. Kolor błękitny, ulubiony kolor naszego redakcyjnego kolegi.
1: Tak, no jeden z ulubionych, podobno, no nie wypada mężczyźnie o tym mówić, ale powiem, podobno mi w nim dobrze.
0: Bardzo dobrze. Dlatego Państwa zostawiam w dobrych rękach. Być może Jacek też pochwali się pewną ważną premierą. Ja już nie mogę się doczekać.
1: Może będzie na
0: to okazję. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
2: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
1: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
2: Zapraszają
1: Jerzy Głuszyk
2: i Maciek Świątek.
3: Indianie pytali o Polskę i dla nich to było wyobrażenie, że Polska jest taką szczególną ziemią, która nosiła tak wielkiego człowieka jak świętego Jana Pawła II. Czy jest to ziemia uświęcona? Dlaczego? Dlatego dla nich ziemia jest taką matką, jest wartością, bo jest żywicielką.
4: W tym tygodniu jesteśmy w parafii świętego Szczepana w Warszawie przy ulicy świętego Szczepana 1, a w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
5: ojciec Bogdan Leśniak,
6: Małgorzata Zawadzka,
7: Katarzyna Gawłowicz
8: i Beata Czarnuszewicz.
4: Zapraszamy codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
9: Pozdrawiamy!
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
11: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
12: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
13: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. W szpitalu MSWiA w Warszawie działa Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, które oferuje bezpłatny udział w nowoczesnych terapiach. Badania kliniczne umożliwiają pacjentom bezpłatny dostęp do nowych terapii, które nie są jeszcze dostępne w ramach NFZ-u. Podczas badania klinicznego pacjenci są pod ścisłą opieką medyczną, a chorzy z grupy placebo otrzymują najlepszą standardową terapię, zapewnia dyrektor szpitala MSWiA profesor Piotr Suwalski.
14: To są badania zawsze porównujące nową terapię versus najlepsze możliwe leczenie, czyli znane do tej pory. W związku z tym nie dość, że pacjenci dostają najlepsze możliwe leczenie aktualne, to jeszcze są przez lata często obserwowani i leczeni.
13: Nowe leki, wyroby i technologie medyczne powstają i docierają do pacjentów dzięki badaniom klinicznym. To główny mechanizm umożliwiający rozwój medycyny. Na warszawskim Żoliborzu powstało pierwsze w Polsce Laboratorium 4.0, utworzone dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. To nowoczesna przestrzeń edukacyjna, mówi Anna Brzezińska z Zarządu Województwa.
15: Edukacja na Mazowszu wkroczyła w XXI wiek. Otworzyliśmy Laboratorium Symulacji Edukacji Zawodowej. To przestrzeń dla młodzieży, dla studentów, dla nauczycieli, doradców zawodowych, ale także dla rodziców.
13: W laboratorium można poznać zawody przyszłości, korzystając m.in. z okularów VR, symulatorów obsługi żurawia wieżowego i holowania samolotu, a także z dronów i robotów. Jedną z atrakcji jest humanoidalny robot, z którym użytkownicy mogą programować własne rozwiązania. Idziemy z duchem czasu, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
16: We wszystkich właśnie dziedzinach życia mamy do czynienia z olbrzymią rewolucją. To jest właśnie rewolucja przemysłowa, czwarta rewolucja przemysłowa. To ma miejsce i w przemyśle, i w usługach. W związku z tym musimy kształcić już ludzi.
13: Pierwsi uczniowie skorzystają z Laboratorium 4.0 jeszcze w czerwcu. Zapisy na nowy rok szkolny mają ruszyć w lipcu. Ponad 340 tysięcy złotych trafi do gminy Lesznowola na projekty ekologiczne i wsparcie lokalnych strażaków. Środki pochodzą z funduszy unijnych oraz programu samorządu województwa Mazowsze dla straży pożarnych. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 150 tysięcy złotych w Mrokowie powstanie park rekreacyjny z rodzimą roślinnością, łąką kwietną, ścieżkami spacerowymi i miejscami odpoczynku. Projekt obejmuje również rewitalizację terenów nad rzeką Utratą, co ma pomóc w ochronie bioróżnorodności i poprawie retencji wody, mówi Marcin Szost, zastępca wójta gminy Lesznowola.
5: Bardzo istotne dofinansowanie, bardzo szczególny projekt ze względu na to, że mamy niewielką ilość terenów zielonych, zwłaszcza przy niewielkiej ilości rzek w naszej gminie, więc przywrócenie bioróżnorodności, utworzenie tego parku jest dla nas bardzo ważne.
13: Liczymy na to, że będzie to nowe centrum życia w tej części gminy, dodaje samorządowiec.
5: Powstanie tam park, miejsce spotkań, tereny przy stawie. To jest także połączone z pobliską strażnicą OSP, więc to będzie naprawdę centrum dla tej części gminy.
13: Prace związane z projektem ekologicznym mają się zakończyć do końca przyszłego roku. Wsparcie otrzymają także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP w Nowej Woli dostanie 150 tysięcy złotych, a strażacy z Mrokowa 40 tysięcy. Już w najbliższą środę, 10 czerwca, mieszkańcy Warszawy będą mogli porozmawiać z prezydentem Rafałem Trzaskowskim o przyszłości transportu w stolicy. Otwarte spotkanie pod hasłem Warszawa przyszłości, porozmawiajmy o transporcie, odbędzie się o 18 w Centrum Kreatywności Targowa. O szczegółach Artur Chmielewski.
6: Dyskusja ma dotyczyć m.in. tego, jak pogodzić potrzeby kierowców, pieszych i rowerzystów oraz w jakim kierunku powinna rozwijać się komunikacja miejska. Władze chcą rozmawiać o równowadze między rozbudową arterii drogowych a rozwojem transportu publicznego, zieleni i mikromobilności. Spotkanie ma charakter otwarty. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytanie i przedstawić swoje własne propozycje dotyczące transportu w mieście. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
11: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
10: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
12: Ależ nam już chyba zapachniało latem. No nie bójmy się słów. 24 Warszawa, Stare Babice 23, Ząbki 25, Jaworówka podobnie, Słupno 25, Radzymin 25, Józefów po tej drugiej stronie, czyli tej naszej stronie. No, dużo takich punktów, 25 stopni. Wiaterek wieje z zachodu, nie za silny, taki umiarkowany. Ciśnienie 997 hektopaskali i delikatnie idzie w górę.
10: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
12: 6 blisko minut po godzinie 18. Ja nie nazywam się Wojciech Dąbrowski. Dzisiaj za Wojtka jestem tutaj, a nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem aż do godziny 22. A w tej najbliższej godzinie, w tej, którą rozpoczęliśmy, między innymi dobre słowo papieża Leona XIV. I może wypada coś wspomnieć o Maji Chwalińskiej, ale wczoraj grała i jutro będzie grała też pięknie. No i muzycznie nastrajamy się. Olivia Newton-John and John Travolta. Będzie imprezowo. Jutro też będzie po finale Roland Garros imprezowo.

0: Drodzy słuchacze, Radia Warszawa 106,2 FM, no muszę się troszeczkę poprawić, no przesadziłem z tym wiatrem, no to było takie moje pobożne życzenie, że on tak nie wieje, no wieje jednak. No był z zachodu, teraz taki południowo-zachodni, no ale jednak zawiewa, nawet w porywach, moi drodzy słuchacze, do 12 metrów na sekundę. No właśnie, a może on się cieszy, że wczoraj Maja Chwalińska tak dobrze grała, albo cieszy się, że wczoraj takie piękne procesje Bożego Ciała, nie wiem, czy Państwo podzielacie te opinie, że... Nie no, na pewno, co ja w ogóle mówię, czy podzielacie? No pewnie, że podzielacie, że są piękne, ale czy jakoś szczególnie przeżyliście? To takie pytanie retoryczne rzucam w eter. Może będzie kiedyś okazja usłyszeć od Państwa relacje z Waszych procesji. A tymczasem spoglądamy gdzie? Na sytuację drogową spoglądamy. Podobnie jak Ewa wcześniej mówiła, nie ma dużych korków na poszczególnych arteriach warszawskich, do tego stopnia, że nawet tutaj ci, co obsługują portale korkowe, nie wymieniają żadnych szczególnych utrudnień. No więc informacja o tym, czego można się spodziewać wyjeżdżając z centrum. Do Jabłonny 35 minut z centrum, do Piaseczna 35, Stara Miłosna na Zielona jest pokazana, mówię tu o grafice, 30 minut, Błonie jak zwykle 50, Marki 36, Nadarzyn 37, a jakby ktoś z Państwa, oj, się dzisiaj tego nauczyłem, że można mówić też ile do centrum, no nie, no żartuję, że się nauczyłem, wiedziałem, ale Błonie na przykład znowu, jak od Błonia do centrum, to też 55 minut, też sporo, najgorszy pod względem korkowym kierunek, a tak generalnie dosyć średnio, dzisiaj nie jest, szanowni Państwo, najgorzej, to trzeba uczciwie przyznać.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Drogi słuchaczu, słuchasz Radia Warszawa 106,2 FM, a ponieważ minęła 18.20, a nawet 21, to chcę Cię bardzo serdecznie zaprosić na audycję pod tytułem Dobre Słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV podczas audiencji generalnej na temat konstytucji Sacrosanctum Concilium, reforma liturgii, tradycja i rozwój. Plac Świętego Piotra, Watykan, 27 maja 2026 roku. Staje się zrozumiałe, dlaczego ojcowie soborowi zalecili, aby rewizji obrzędów, ilekroć wymaga jej prawdziwe i niewątpliwe dobro Kościoła, dokonywano zawsze zastrzeżeniem, że nowe formy będą niejako organicznie wyrastać z form już istniejących. Dla dobra całego Kościoła każdą reformę powinny zawsze poprzedzać dokładne studia teologiczne, historyczne i pastoralne. W ten sposób magisterium soborowe zachęca, by nie dopuszczać do dezorientacji wiernych, przypominając, że nikomu nie wolno na własną rękę niczego dodawać, usuwać ani zmieniać w liturgii. Postęp, o którym mówi konstytucja soborowa, w żaden sposób nie zagraża komunii kościelnej. Przeciwnie, ma ją umacniać i ją wspierać. Dlatego wzywam wszystkich, którzy są powołani do przygotowywania celebracji Bożych Misteriów, zwłaszcza kapłanów pełniących posługę przewodniczenia liturgii, aby zawsze zachowywali szacunek dla tekstów i norm liturgicznych, szacunek rodzący się z wewnętrznej postawy gotowości i zawierzenia Bogu, wyrażając pokorę wobec Jego wielkości oraz szczerą wierność komunii eklezjalnej.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Drogie słuchaczki i słuchacze, bo tak powinienem powiedzieć, a nie tylko słuchacze, bo słuchaczki bardzo serdecznie na pewno nas też słuchają i ja mam tę pewność. Ostatnio bardzo lubię mówić o naszej stronie internetowej, czyli radiowarszawa.com.pl, bo znajduję tam naprawdę fajne rzeczy. Już ostatnio to chciałem Państwu powiedzieć, że jest jakaś tendencja w rozmowach mojego szanownego kolegi redakcyjnego, czyli Michała Łopacińskiego, który dużo o zębach rozmawia. I tu widzę artykuł o ortodoncji. Jakby Państwa interesowała ortodoncja nie tylko dla dzieci. Kiedy warto zgłosić się do ortodonty? No to oczywiście mówię trochę pół żartem, ale jak najbardziej też i serio, że taki artykuł, tylko chodzi mi o ta tematyka, troszeczkę tak żartobliwie uszczypnąłem. Michał zresztą na zdjęciu nieprzypadkowo się szeroko uśmiecha, jak amerykański aktor. Ale, drodzy Państwo, odsyłam do strony naprawdę wiele bardzo wartościowych artykułów, wiele informacji i lokalnych, i takich właśnie życiowych, i tych z kościoła. Strona bardzo pięknie skonstruowana. No a przy okazji możecie dowiedzieć się na przykład, jak wspierać nasze radio. No proszę bardzo, ile korzyści. Radio Warszawa 106,2 FM. Zostańcie Państwo z nami podczas tego wieczoru w jakże dobrej atmosferze.

Wysłuchaliście Państwo tego pięknego przesłania, tej pięknej wiadomości o zmartwychwstaniu na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Zostańcie Państwo razem z nami. Jest 18:46, za 14 minut 19:00, mówiąc tak bardziej ludzkim głosem.

0: Tu Radio Warszawa 106 i 2 FM. Za półtorej minuty wybije godzina 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więź w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy dziś o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Szukasz wyjątkowego miejsca na ważne wydarzenie? Zapraszamy do Dworu Chotynia. Przez cały rok organizujemy wesela, jubileusze, komunie, bale, imprezy plenerowe, a także szkolenia i konferencje firmowe z możliwością wynajęcia obiektu na wyłączność. Dwór Chotynia dba o komfort gości, kameralną atmosferę oraz najwyższą jakość obsługi. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wymarzone wydarzenie w Dworze Chotynia. www.chotynia.pl.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
0: Radio Warszawa, minęła 19, a zatem czas na serwis watykański.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Katolicka wiara jest uniwersalna, ta sama w Niemczech i innych krajach świata, przypomniał papież na audiencji dla niemieckich studentów. List uwierzytelniający złożył nowy ambasador Francji, to praktykujący katolik i obrońca chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Papież przyjął na audiencji dyrektora UNESCO. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Kulturowa misja chrześcijan polega na ukierunkowaniu społeczeństwa i historii ku szczytowi, którym jest życie skoncentrowane na Bogu, powiedział papież do katolickich stowarzyszeń studentów z Niemiec. Przestrzegł przed kompromisami ze zmiennymi trendami i przedkładaniem indywidualnych preferencji nad tradycję Kościoła.
8: After all, human beings are always seeking God.
9: Ostatecznie człowiek zawsze szuka Boga, a On objawił się nam jako Zbawiciel. Za wstawiennictwem świętego Bonifacego, ewangelizatora Niemiec, bądźcie świadkami mądrości Ewangelii, powiedział papież. Przypomniał Niemcom o uniwersalizmie katolickiej wiary. W Niemczech i na całym świecie ta sama katolicka wiara wzmacnia naszą współpracę bez kompromisów ze zmiennymi trendami i bez przedkładania indywidualnych preferencji nad wspólną tradycją Kościoła. Odwołując się do historii, Leon XIV podkreślił, że w obliczu despotyzmu i ideologii wiara katolicka nigdy nie była jedynie etykietą, lecz stylem życia, którym trzeba się dzielić. Zachęcił młodych Niemców, by i dziś promowali ewangelizację kultury, a w obliczu tego, co dehumanizuje, byli świadkami chrześcijańskiego humanizmu.
7: Niemieckie katolickie stowarzyszenia studenckie po raz pierwszy zorganizowały swoją konferencję poza granicami Niemiec, właśnie w Rzymie. Papież docenił ten wybór, stwierdzając, że wynika to z katolickiej wiary, która definiuje ich tożsamość. Leon XIV przyjął na audiencji nowego ambasadora Francji, który złożył listy uwierzytelniające. W odróżnieniu od swych poprzedników, Charles Persona nie jest dyplomatą. Był dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kultury. Jako praktykujący katolik angażuje się w pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
10: Nowy ambasador ma 48 lat, jest żonaty i ma czworo dzieci. Do tej pory zajmował się przede wszystkim promowaniem francuskiej kultury. Wykazał się umiejętnością nawiązywania dobrej współpracy między instytucjami publicznymi i organizacjami kościelnymi. W 2019 roku przekonał prezydenta Francji do zaangażowania na rzecz chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Macron zlecił mu wówczas sporządzenie raportu na temat ochrony zagrożonego dziedzictwa i sieci edukacji chrześcijańskiej w tym regionie. Doprowadziło to do utworzenia Funduszu dla Szkół na Wschodzie, wspieranego wspólnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i katolicką organizację Œuvre d'Orient. Finansuje on francuskojęzyczne placówki edukacyjne, do których uczęszcza 400 tysięcy dzieci.
7: Relacje między Francją i papiestwem sięgają VIII wieku. Zostały one sformalizowane w 1516 roku, kiedy to podpisano pierwszy konkordat. W Watykanie gościł dyrektor generalny UNESCO. Khaled Ahmed El Ani Ali S. został przyjęty przez papieża i sekretarza stanu. Głównym tematem spotkania był integralny rozwój człowieka poprzez edukację. Rozmawiano też o sztucznej inteligencji.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No i nam to wiatrzysko przygoniło chmury z zachodu i deszcz. Teraz mamy 18 stopni w Warszawie i całym regionie, ale pada. I to jest informacja najważniejsza dla Państwa chyba. I padać będzie aż do północy, do późnej nocy w każdym razie. Ale jutro dużo słońca. Na zmianę z chmurkami, ale tego słońca będzie całkiem sporo. W najcieplejszym momencie mamy tutaj nawet 23-24 stopnie. Sobota będzie zatem bardzo optymistyczna. Tego się trzymamy. Pięć minut po godzinie 19. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Jestem tutaj dzisiaj z Państwem aż do 22. A w tej godzinie, tej, którą właśnie rozpoczęliśmy, co my tutaj mamy? O, nasza koleżanka redakcyjna Ewa Pietrzak o 19.20 zaprosi Państwa na audycję o wychowaniu. Warto chociażby z tego powodu poczekać i pobyć razem z nami z Radiem Warszawa.

pięknie nam Cher zaśpiewała. Zaśpiewała oczywiście o miłości, o relacjach damsko-męskich. Pomyślałem sobie, że pasowałaby tu piosenka I'm Singing in the Rain, ale z drugiej strony patrzę, kolejna już bardzo pasuje, bo Beata Kozidrak zaśpiewa piosenkę pod tytułem Teraz płynę. To chyba w nawiązaniu do tego, co dzieje się za oknem. Nie wiem, przekonajmy się. A żeby się przekonać, musicie Państwo z nami pozostać z Radiem Warszawa 106,2 FM.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, równiuteńko, równiusieńko, 19.20, a zatem zapraszamy na zapowiadaną wcześniej audycję, której autorką jest Ewa Pietrzak.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Ksiądz dr Marek Dziewiecki, psycholog, terapeuta uzależnień, z nami w tym tygodniu. Szczęść Boże, księże Marku.
3: Szczęść Boże, bardzo pozdrawiam z radością pani redaktor i naszych słuchaczy.
2: Księże Marku, a czy możemy dziś powiedzieć o miejscach, w których rzeczywiście ta profilaktyka jest skuteczna, albo to jest taka profilaktyka uzależnień, którą warto byłoby zastosować także w Polsce? Są takie kraje, które sobie znakomicie z tym radzą?
3: No na przykład Stany mają chyba najwyższy poziom i pomocy ludziom uzależnionym, kiedy już wpadną uzależnienia, i właśnie programy profilaktyczne. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, to przypominam dzieciom, młodzieży, studentom, żeby kupić piwo, trzeba mieć skończone 21 lat. W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych, trzeba mieć skończone 20 lat. To jest minimum. Dlatego, że zbadali to już 40 lat temu, że im później jest pierwszy kontakt człowieka z alkoholem, tym mniej jest uzależniony, tym mniejsze ryzyko. I jeżeli się przesunie, to zbadano w latach 70., jeśli się przesunie inicjację alkoholową z 18 roku życia, tak jak w Polsce jest, na 21, czyli żeby pierwszy kontakt z alkoholem był najwcześniej, kiedy mam 21 lat, to właściwie nie ma wtedy alkoholików w tej grupie. W związku z tym, jak te badania zrobiono, to Parlament Amerykański już kilkadziesiąt lat temu wprowadził właśnie to mądre prawo profilaktyczne, że w Stanach Zjednoczonych to jest tam szczelne to prawo, że żeby kupić alkohol, posiadać alkohol, przewozić alkohol, trzeba mieć skończone 21 lat. Czyli jak policjant zatrzyma kogoś, kto ma 20 lat i kto kieruje samochodem i zobaczy w bagażniku piwo, to aresztuje tego kierowcę. Bo nie tylko nie wolno mu kupić, temu 20-latkowi, nie tylko nie wolno spożywać alkoholu, ale nie wolno posiadać, nie wolno przewozić. Nie może na przykład powiedzieć, no tata mi prosił, żebym kupił. Do 21 roku życia masz nie dotykać nawet z zewnątrz puszki alkoholu. To mi się ogromnie podoba. Jakbym w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy w 90-tych latach, przyglądając się tam tym ośrodkom terapii z kolei uzależnień, no to byłem w kompletnym szoku, bo większość uczestników tych terapii, no w kilku miejscach, w kilku ośrodkach, to większość uczestników to byli ludzie alkoholicy już w terapii, przypominam, to byli ludzie między 17 a 30 rokiem życia. To byli już ci, co wychodzą z uzależnień, którzy już uznali problem, którym już tam i rodzina, i społeczeństwo pomogli uznać problem i się leczyć, i ratować. No u nas w tamtym czasie, to jak ktoś tam próbował, zaczynał się ratować, to był po 60. Teraz jest trochę lepiej, ale nie aż tak dobrze jak w Stanach. Więc są kraje, no przede wszystkim Stany, to mają największe sukcesy i w profilaktyce uzależnień, i w terapii uzależnień. Gdy chodzi o profilaktykę, programy właśnie są te szerokie, że uwzględniają ratowanie dzieci, młodzieży przed wszystkimi uzależnieniami, na przykład także seksualnymi. W Polsce w tak zwanej edukacji prozdrowotnej czy zdrowotnej, tam jest pod pozorem to, co chcą prowadzić, to na razie jest dobrowolne. Pod pozorem promocji zdrowia, w sferze fizycznej nawet to zdrowie jest nam jakoś promowane, to w sferze psychicznej jest zaburzone, bo jest promowane skupienie się na seksie. A promowanie u dzieci, młodzieży, skupianie się na seksie prowadzi do błyskawicznych uzależnień. A jak ktoś wpadnie w uzależnienia seksualne, natychmiast wpadnie w uzależnienia alkoholowe, nikotynowe, często narkotykowe, żeby zapomnieć, że ma na przykład wyrzuty sumienia, że ma zranione relacje i tak dalej. Więc w Stanach, też miałem okazję z bliska widzieć, tam te programy są bardziej całościowe. Idą w tym kierunku, do którego ja tak dążę i mocno naciskam, mianowicie tylko solidne wychowanie dzieci, młodzieży w każdej dziedzinie, czy uczenie mądrego trybu życia od strony fizycznej, zdrowe odżywianie, ruch na świeżym powietrzu, sport, uczenie mądrego myślenia i kierowanie mądrego emocjami, wyciąganie wniosków z emocji, a nie kierowanie się emocjami, czyli zdrowie psychiczne, zdrowie moralne, kształtowanie solidnego sumienia, mądrego, zdrowie społeczne, uczenie dzieci mądrych więzi, a nie skupianie się na seksie, promowanie dojrzałości duchowej, żebym wiedział, kim jestem, po co żyję, że jestem po to, by kochać i być kochanym, i kochać wszystkich, a wiązać się tylko z tymi, którzy kochają. Więc tylko pójście w taką głębię, głębie sprawia, że dzieciom, młodzieży, dorosłym potem chce się żyć, a jak się komuś chce żyć, to jest wolno od uzależnień, bo radość jest najlepszym czynnikiem ochrony przed uzależnieniami. Nie sama wiedza, że uzależnienia szkodzą, zabijają, nie samo sumienie, które mnie ostrzega, ale radość. Jak jestem radosny, to nie ma na mnie siły i ani ja tam się nie wciągnę w uzależnienia, nikt inny. A jak jestem nieradosny, jak jestem załamany, osamotniony, poraniony,
2: to wtedy nas chwyta.
3: To wtedy nas cokolwiek może schwytać, jakiś człowiek zniewolić, czy jakaś substancja, czy jakaś natrętna czynność.
2: Jesteśmy
3: wychowujmy
2: wtedy łatwym kąskiem.
3: Dzieci.
2: No tak.
3: Wychowujmy szczęśliwe dzieci. To
2: jest profilaktyka
3: światowa.
2: Ksiądz dr Marek Dziwiecki był z nami w tym tygodniu. Serdecznie dziękuję, księże Marku. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
3: Do usłyszenia, szczęść Boże, i modlę się za moich słuchaczy. Szczęść Boże.

No tak, drodzy Państwo, spoglądam, specjalnie wypuściłem Państwa tak z tą taką pauską, żeby spojrzeć właśnie, tylko z drugiej strony, skąd mogliście Państwo wiedzieć, że to jest ten moment, kiedy spoglądamy na zewnątrz. No ale dobrze, to ja Państwu mówię, że spoglądamy na zewnątrz, na szybach ten deszczyk, który nas tutaj dzisiaj darzy swoją urodą i do nocy będzie nam padał. No i teraz trzeba złapać pozytyw, tak, jest długi weekend ten czerwcowy, tak, wczoraj się zaczął, sobota, niedziela przed nami. Jak tu złapać pozytyw tej sytuacji? Wiem, drodzy Państwo, wiem, włączyć Radio Warszawa 106,2 FM, świetna muzyka, świetne, no dość, panie prezenter, już tego samochwalstwa. Przecież Państwo wiedzą, że warto słuchać Radia Warszawa. Trochę się powygłupiałem. Nie miejcie mi Państwo tego za złe. Zostańcie razem z nami.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Drodzy Państwo, czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie takie, dlaczego galaretka z kiwi nie tężeje? Albo inne, co dzieje się w naszych komórkach, kiedy się męczymy? To poważniejsze, prawda? Jak powstają materiały inspirowane naturą? Ważne pytania. Będzie można takie pytanie zadać i co najważniejsze, bardzo możliwe będzie można otrzymać na nie odpowiedź. 13 czerwca, tak, czyli za ile dni? Jakoś tak 10 chyba. Dzisiaj jest piątek. To za 8, bo to będzie sobota 13 czerwca za 8 dni. Miejsce PGE Narodowy. Nasz stadion tutaj narodowy w Warszawie. O godzinie 11 będzie można udać się właśnie na takie wydarzenie, które organizuje Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Będzie to 29. piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego. Hasło wydarzenia to z życia wzięte. No właśnie, takie proste życiowe pytania, które sobie gdzieś tam zadajemy, albo się nawet boimy zadać tych pytań, będą rozstrzygane podczas tego pikniku. Jeszcze raz przytoczę jego nazwę, z życia wzięte. Piknik naukowy, bo taka właśnie jest nauka. A zatem zapiszcie sobie w kalendarzach na Stadionie Narodowym 13 czerwca w sobotę za tydzień o 11. Dobry pomysł na to, żeby udać się tam całymi rodzinami. A tymczasem Cukero i Paul Young zaśpiewają nam, mam nadzieję, pięknie na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, 2 minuty do 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zbliżają się wakacje. Wielu z nas wybierze się do Egiptu. Pośród palm znajdują się nie tylko minarety, ale i wieże kościołów.
3: Dzisiaj powiemy sobie o tym, nie tylko jak chrześcijaństwo do Egiptu dotarło, ale jak wygląda współcześnie.
2: Zapraszam na Ucho Igielne już w sobotę o 18.30 i w niedzielę o 11.30. Mariola Serafin
3: i Piotr Urbański.
4: Z perspektywy tych 8 lat jest widoczne bardzo mocne dzieło Boże, jest takim błogosławieństwem Bożym. Ja tylko jestem takim narzędziem, który, mogę powiedzieć śmiało, wykonuje polecenia Pana Jezusa.
5: Wskrzeszenia, narodziny dzieci, spektakularne uzdrowienia. To tylko niektóre cuda, które dzieją się po modlitwie przy obrazie serca Jezusa w Milejczycach. Jaka jest historia tego miejsca? Zapraszam na wyjątkową rozmowę z księdzem Jarosławem Rosłonem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o salezjańskich męczennikach z czasów II wojny światowej. Zostali zamordowani przez Niemców tylko za to, że byli księżmi. A także o Najświętszej Eucharystii, przed którą należy drżeć z szacunkiem, jak zalecał święty Franciszek z Asyżu, i rozumieć tak, jak usiłował święty Tomasz z Akwinu. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: No i pada nam, co każdy zresztą widzi. Padać będzie do późnej nocy, do północy niemalże. Ale za to jutro się rozpogodzi. Będzie tak pół na pół z chmurkami, 23 stopnie nawet w najcieplejszym momencie. A teraz też nie jest zimno. W Markach 18, w Legionowie 18, w Czosnowie 17, Lesznowola 18, Łazy 18, Łukowiec 19, nawet Józefów 19. Proszę bardzo.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
8: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wędołowski.
9: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie w programie Niedaleko od domu. No, ostatnie dwie moje audycje poświęciłem sprawom maturalnym, właściwie szerszej sprawom edukacyjnym, oczywiście czasów II Rzeczypospolitej, a taką moim osobistym tutaj wspomnieniem związaną z maturą, no były te słynne historie z bezsennością przed maturami, którą pewnie wielu uczniów miało przed tym ważnym egzaminem, zarówno w dawnych czasach, no w dawnych, to znaczy w czasach II Rzeczypospolitej, jak i w czasach III Rzeczypospolitej. I dzisiaj taki mały suplement, właściwie kilka suplementów, bo no niby już czerwiec, no ale chciałbym jakoś zakończyć te programy oświatowe i zacząć też trochę nowy cykl programów, które przygotowuję właśnie na czerwiec, jak i potem na wrzesień i październik. Ale zacznę oczywiście od podziękowań dla wszystkich Państwa, którzy wspierają nasze radio. Serdeczne dziękuję w imieniu oczywiście całego zespołu Radia Warszawa. A dzisiaj, proszę Państwa, może jeszcze mały suplement, bo mówiłem Państwu o tym przysposobieniu. To przysposobienie gospodarcze, które wielu gimnazjach i liceach zawodowych było zmorą ówczesnych młodych dziewcząt. To był taki egzamin na równi, może nie w kontekście matury, no bo matura, czy ta mała, czy ta duża po reformach z 1932 roku, no była dokumentem ważniejszym, ale rzeczywiście w niektórych szkołach, w niektórych, na niektórych świadectwach też był ten stopień z przysposobienia gospodarczego. I ja tutaj wymieniłem wtedy, bodajże tak trochę po macoszemu, to znaczy wtedy, to znaczy tydzień temu, różne pytania, właściwie dwa, ale dzisiaj, proszę Państwa, znalazłem jeszcze kilka takich pytań, no to ja, żebyście panie głównie, a panowie również, mogli sobie wyobrazić, jakim to stresem było to przygotowanie gospodarcze, ale bardzo zresztą inteligentnie prowadzone w tym kontekście, że uczyło młode kobiety takiej zaradności, właściwie robienia z niczego czegoś. A czego? No właśnie, choćby weźmy kuchnia i spiżarnia, przysposobienie gospodarcze, kuchnia. Otóż takie jest pytanie. Drogie panie, mamy rok 1936, goście w salonie, a zapas kawy ziarnistej się skończył. Macie tylko paczkę cykorii i palonego żyta. Jaki jest sekret przygotowania takiego napoju, aby nie był tylko gorzką wodą, ale miał gęstą piankę i głęboki aromat, który zmyli niejedno podniebienie? Jest to pytanie dokładnie właśnie z takiego egzaminu przysposobienia gospodarczego. I no, nie będę Państwa tutaj wypytywał, bo już te czasy minęły, kiedy trzeba było z cykorii i palonego żyta coś robić, co nie oznacza, oczywiście nie chciałbym, ale że mogą takie czasy powrócić. No i taka informacja. Otóż główną zasadą jest gotowanie, nie parzenie. Odpowiadam już tutaj tak, jak powinny odpowiadać wtedy abiturientki, w przeciwieństwie do kawy prawdziwej, kawy z cykorii i kawy zbożowej nie wolno było zalewać wrzątkiem. Należało to wszystko wsypać na początku do zimnej wody, to jest ważne, i zagotować, ale nie raz, bo trzeba doprowadzić do wrzenia dwa albo nawet trzy razy. Po co? Aby wydobyć z korzenia cykorii karmelowy aromat. Oj, nawet nie wiedziałem, że z takiej kawy z cykorii może być taka kawa karmelowa, prawda? No i jeszcze sekretny składnik, szczypta soli i masła. No właśnie, masło, proszę Państwa, aby kawa była aksamitna i miała połysk dokutującego się naparu, dodawano odrobinę masła. Ale tu jest napisane dosłownie na czubku noża. No i jeszcze szczypta soli, która podbijała słodycz cykorii. No i jeszcze tutaj powiem szczerze, dla wszystkich kawoszy, bo to nie koniec całego procesu. Otóż jeszcze ważne było klarowanie, aby na dnie szklanki nie było mułu. Do gotowej kawy, no wygotowanej wcześniej, dolewano łyżkę zimnej wody, co miało sprawić, że wszystkie fusy wtedy opadały na dno. Co ciekawe, ta metoda dodawania zimnej wody, aby te fusy opadły na dno, nazywała się przestrach. No, to z podręcznika tamtych czasów, z przysposobienia wojskowego kobiet damy sobie spokój, bo tutaj dotyczy tutaj akurat sznurka, ale mamy... O, to jest dobre pytanie. PG, czyli przysposobienie gospodarcze. Mamy rok 35, pytanie tak się zaczyna, zima. Prąd, proszę Państwa, to luksus, a wtedy palimy w piecach i lampach naftowych. Co należy wsypać do nafty w lampie, aby paliła się jaśniej i nie dymiła? Oraz co zrobić z węglem, żeby palił się wolniej, ale dawał więcej ciepła? No, muszę powiedzieć, że oczywiście no, nie palimy już, chociaż czasem się jeszcze zdarza, węglem w miastach rzadziej, no raczej naftowe lampy to niewiele osób chyba wie, jak wyglądają takie lampy. Chociaż może wie, jak wyglądają, ale już użycie ich byłoby trudniejsze, a jeszcze zwiększyć ich efektywność, no to już rzeczywiście w dzisiejszych czasach pytanie nie lada zagwozdka. No ale w tamtych czasach, mamy rok 35, jak najbardziej, bardzo to potrzebna wiedza i takież jest tutaj odpowiedź. Mam to szczęście, że mam też od razu odpowiedzi. Bo szczerze powiedziawszy, nie wiedziałbym, co z tym fantem zrobić. Otóż do lampy naftowej należało, czy raczej do zbiornika z naftą, należałoby wsypać szczyptę soli. Oczywiście do zbiornika. Dlaczego? Bo syl oczyszczała płomień i sprawiała, że knot mniej kopcił. No dobrze, a co z tym węglem? No ale z tym węglem to mogą Państwo jeszcze tak się domyślać, co by można było zrobić, bo należało węgiel lekko skropić wodą przed wrzuceniem do pieca. No lekko to chyba nie, bo tu jest potem napisane mokry węgiel lub przesypany mokrymi trocinami spalał się wolniej, wytwarzając więcej gazów palnych, co dawało trwalsze ciepło w mroźne noce. No to nieźle, a mamy teraz następny projekt, savoir-vivre, to było potocznie nazywane dyscypliną. No to jeszcze skończę już tą część audycji, te pytania Państwu podam, bo to jest dosyć ciekawe o tyle, że dotyczy ustawienia różnych elementów na stole. Otóż, drogie panie, pytanie brzmi tak. Wyobraźcie sobie, że podejmujecie na podwieczorku pana profesora, podajecie herbatę w szklankach z koszyczkiem i ciasto drożdżowe, gdzie zgodnie z przedwojennym regulaminem ma się znajdować łyżeczka w trakcie picia herbaty. A gdzie nóż, jeśli na chwilę przerywacie jedzenie ciasta? Proszę zwrócić uwagę, tu jest takie podchwytliwe ułożenie tego pytania, bo nie chodzi gdzie położyć łyżkę, talerzyk i tak dalej, tylko w trakcie konkretnych rzeczy trzeba, znaczy konkretnych działań, w tym wypadku picia herbaty, jedzenia do tego trzeba tutaj pomyśleć. I odpowiedź już nie będę Państwa tu trzymał w napięciu. Po zamieszaniu cukru łyżeczka musi bezwzględnie wylądować na spodeczku albo ewentualnie za szklanką. Postawienie jej w szklance groziło wybiciem oka przy piciu i było szczytem braku wychowania. No ale to wiemy zapewne, chociaż wielu młodych ludzi wiem, że lubi tak pić z łyżeczką w środku. Wiem to dlatego, że mam trzech synów. Sztućce przy przerwie. Otóż nóż i widelec kładziemy, proszę Państwa, skrzyżowane na talerzu. Tu jest napisane, ale to wiemy, ale jak nóż pod widelcem. Jeśli położysz je równolegle, dajesz sygnał, skończyłam, można zabrać talerz, co przy panu profesorze byłoby nietaktem, bo sugeruje, że chcesz go wyprość. No i tutaj jeszcze mam dużo różnych. Bardzo ciekawe było rachunkowość domowa. Zresztą bardzo ciekawe. No, były też takie typowe prace ręczne, jak cerowanie artystyczne, ale to chyba Państwu już mówiłem. Też ratownictwo domowe. To było... A to jest jeszcze na koniec to ratownictwo. Ratownictwo zwane było potocznie samarytanką. I szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Przygotować pacjentowi okład rozgrzewający, ale w domu skończyła się wata i termofor. Czego należy użyć jako idealnego zamiennika, który długo trzyma ciepło? No, ja to pytanie zadałem moim studentkom akurat Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo młodym nie zadałem, bo nie byłoby szans, żeby się domyślały, ale było bardzo blisko, ponieważ odpowiedź to jest taka, że gorącego piasku lub soli należało użyć, ale oczywiście na początku należało to wszystko podgrzać, tu jest napisane na patelni albo w innych czy garnkach, czy w jakichś innych miejscach, czy raczej nie tyle w innych miejscach, ale w inny sposób i wsypać do lnianego woreczka, a jak nie mamy lnianego woreczka, ktoś zapyta, to proszę bardzo, jest odpowiedź, lub skarpety. Potem jest odnośnik czystej. No, byłoby to niemiłe, brudne. I przyłożyć choremu właśnie do piersi lub do gardłem. To pytanie zadałem też mojemu najmłodszemu synowi, który jest bardzo zapalonym harcerzem. On tak kombinował i z tą ziemią coś tam rzeczywiście wymyślił, więc no harcerze tutaj są górą. No, górą, ale my musimy na chwilę zakończyć. Przerwa muzyczna. Powracamy. Właściwie ja sam powracam za kilka minut.

0: niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy już z powrotem. Ja nie bez kozery tak dużo czasu poświęcałem, proszę Państwa, edukacji, czy raczej całemu temu systemowi edukacji, z uwzględnieniem oczywiście tej specyficznej edukacji kobiet w kontekście przygotowania gospodarczego, ponieważ to wcale nie dotyczyło, tak sobie można było myśleć, że to jest znowu wprowadzenie w te odwieczne role, czy raczej ugruntowanie tych ról, że ta edukacja miała znowu w pewnym sensie przygotować kobietę do tej roli w domowej. Otóż nie, moim zdaniem wprost przeciwnie. Uważam, że całe to przygotowanie gospodarcze miało nauczyć właśnie menadżerowania, że to dzisiaj tak powiem, domowymi, czy też budżetami, bo tam dosyć poważnym był też taka grupa rachunkowości domowej, gdzie trzeba było prowadzić i zeszyty, i dobrze, i towaroznawstwo, i różnego typu rzeczy bardzo, bardzo praktyczne. I raczej wydaje się, że to przygotowanie, które kobiety, młode Polki posiadały właśnie w latach 30. i zdobyły w szkołach średnich w Warszawie, w innych miastach, no bardzo się potem przydało. No nie mówię, że się przydało w okupacji, bo to jest oczywiste, ale i później w kraju, gdzie permanentnie brakowało wszystkiego. Stąd pamiętam, że moja babcia, czy trochę moja mama od mojej babci, no potrafiły właśnie z niczego zrobić obiad lub sobie po prostu radzić w różnych najtrudniejszych, wydawałoby się z mojej perspektywy, sytuacjach. I to właśnie, to chciałem podkreślić, chyba o tym nawet tydzień temu trochę mówiłem. No ale mam tutaj jeszcze jedno taką ciekawą rzecz, a połączymy to z pewnym wydarzeniem. Otóż mówiąc o tych trudach nauki, zapomniałem, że ten maj, też początek czerwca w Warszawie, był to przede wszystkim czas słońca, no i przede wszystkim potrzeba tych młodych ludzi wyrwania się trochę za miasto. Oczywiście powiedziałem, że słońca, no bo tak patrząc na zdjęcia przedwojenne, to zazwyczaj one właśnie w takiej aurze były robione, bardzo sprzyjającej naświetlaniu zdjęć, więc wychodzi na to, że w Warszawie przedwojennej zawsze była pogoda. No nie do końca tak było, ale gdy ta pogoda dopisywała, a maturalny stres stawał się już nie do zniesienia, no warszawiacy, maturzyści również tłumnie ruszali na te majówki. Ja wiem, że już jest czerwiec, ale no nie zdążyłem tego Państwu powiedzieć w poprzednich programach, a nic tak nie kojarzyło się z majową aktywnością, czy też wczesno-czerwcową, żebyśmy nawiązali do dzisiejszego programu i z podmiejskim wypoczynkiem, jak najstarsza warszawska kolej dojazdowa. No i właśnie tutaj tak połączę to trochę, bo mam takie przeciekawe, proszę Państwa, opowiadanie, ale po kolei. Otóż tymczasowe kursy na najstarszej warszawskiej kolei dojazdowej zostały zainaugurowane w trzecim tygodniu maja, już tam daty nie będę mówił, ale powiem rok 1895 i nawet mogę powiedzieć godzinę 16, o godzinie 16. Na oddanym wówczas odcinku pomiędzy stacją Belweder a stacją Czerniaków, no właśnie ruszyła taka kolejka podmiejska, można by powiedzieć. Obsługiwana była oczywiście na początku przez tabor konny, a wagoniki kursowały ulicami Belwederską, potem Chełmską, znaczy to obecnymi Czerniakowską, po torach o rozstawie szyn 800 mm. Założycielem kolei był Henryk Hus, czy też inżynierem, doświadczony właśnie inżynier kolejnictwa, który pracował wcześniej przy budowie kolei warszawsko-wiedeńskiej oraz warszawsko-terespolskiej. No, zresztą właściwie on wiele różnych linii na terenie ówczesnego Cesarstwa Rosyjskiego, czy to budował, czy rozbudowywał. Budował. Na zlecenie posiadacza części dóbr wilanowskich, Wiktora Magnusa, właśnie on zlecił mu to zadanie opracowania i zrealizowania budowy linii kolejowej, takiej drogi żelaznej, to się wtedy mówiło, łączącej Wilanów z granicami Warszawy, albo ewentualnie, jak kto chce, od granic Warszawy do Wilanowa. Po wybudowaniu brakującego odcinka biegnącego ulicami, obecnymi ulicami Powsińską, Okrężną i Wiertniczą, można było oficjalnie otworzyć ruch na terenie, właśnie na całej trasie od Belwederu do Wilanowa. To już miało miejsce następnego roku, 1892, też nomen omen w maju, no ale my jesteśmy w czerwcu, więc dajmy na to pod koniec maja, na początku czerwca. Przez kolejne dwa lata to właśnie konie ciągnęły wagoniki, kolejki po szynach, a w 1894 roku, tu nie mam miesiąca, ale na potrzeby naszego programu, niech to będzie w czerwcu, zostały one zastąpione parowozami. W kolejnych latach linia ta później została przedłużona do Rogatek Mokotewskich, zaś w kierunku południowym aż do Powsina, zresztą później aż do Klarysewa, a nawet przez Chyliczki do Piaseczna. Na początku XX wieku zbudowano połączenie kolei ze stacją towarową Kolei Wiedeńskiej. No i rzeczywiście przez wiele lat bardzo egzotycznym widokiem w mieście, to już mówię o czasach II Rzeczypospolitej, był parowozik ciągnący wagony towarowe ulicą Polną, czy Nowowiejską, Niemcewicza, czy Spiską. Oczywiście w okresie międzywojennym próbowano zastąpić parowozy wagonami i koleją spalinową, ale jednak nie sprawdzały się na najlepiej, więc jeden z nich stał się tymczasowym budynkiem dworca, kiedy miasto wymusiło likwidację odcinka pomiędzy stacją Belweder a Placem Unii Lubelskiej, ale ostatecznie kolejka została, ta wilanowska, została dopiero zlikwidowana w 1971 roku. No i właściwie jej jedynymi śladami są budynki dworców, bardzo zresztą, już o tym kiedyś wspominałem, bardzo tak dobrze zagospodarowane dworców w Wilanowie i w Klarysewie. No ten Wilanowie jest dużo większy. No właśnie, a dlaczego ja o tym wspominam w kontekście oświaty? Ponieważ w II Rzeczypospolitej w ogóle wycieczki szkolne, zwłaszcza w maju i w czerwcu, wycieczki właśnie Wilanówką, były stałym elementem takiego wychowania obywatelskiego i no, można powiedzieć fizycznego. Tutaj bym powiedział nawet trochę duchowego w tym kontekście, że wyjazd takim parowozem do Powsina czy Wilanowa był dla warszawskiej młodzieży oddechem od tych ciasnych klas i pyłu miejskich ulic. I tak, proszę Państwa, dochodzimy do końca tej podróży, kiedy dziś wsiadamy w nowoczesny autobus jadący w stronę Wilanowa. No, trzeba by pamiętać o tych parowozikach i maturzystach, którzy 100 lat temu, no, więcej nawet, no, powiedzmy 100 lat temu, w tych samych miejscach powtarzali ewentualnie materiały do egzaminu dojrzałości albo wymieniali się informacjami, jakież to popełnili błędy albo jakich nie popełnili. No i tutaj patrząc z perspektywy lat, no wciąż powtarzam, że Druga Rzeczpospolita, jakkolwiek ją oceniać, dokonała na tym obszarze oświaty, no pewnych rzeczy praktycznie niemożliwych, stworzyła system, który wychował pokolenie ludzi świadomych i w pewnym sensie nowoczesnych, już nie mówię o odpowiedzialnych, bo to jest oczywiste. No i tak też w pewnym sensie jesteśmy my depozytariuszami tego wielkiego marzenia ówczesnych ludzi o nowoczesnej Polsce. Patrzę tutaj, może trochę skrócimy, bo ostatnią część, proszę Państwa, no, co ja tutaj wynalazłem? Otóż odnalazłem wspomnienie pewnej maturzystki z, no to powiem kiedy, na koniec, z właśnie takiej wycieczki Kaczka, bo no to filanowa, wiadomo. No ale to za chwilę. Przerwa, tak jak przerwy były tych stacyjek, więc mała, krótka przerwa w naszej podróży i wracamy za kilka minut.

0: Niedaleko od domu.
1: Jesteśmy z powrotem. Co my tu jeszcze mamy? Ach, okej. Okay. Majowe wzdychania, czyli jakem talizman w Wilanówce zagubiła. Słońce majowe, jak czyta mowa, złota tarcza, rozpalająca bruk warszawski do białości, nie zna litości dla duszy abiturientki, pisze nasza bohaterka. Matura, owo słowo strasznie brzmiące w uszach niczym wyrok trybunału, pozostała za mną zamknięta w murach gimnazjalnych. Jednakowoż co z tego, skoro niepewność jutra i lęk przed tym, co komisja w protokołach napisze, gorszy już niźli sam egzamin. Siedzieć w domu nad haftem, rozumiem, że tym haftem w kontekście przysposobienia gospodarczego to mój wtręt, siedzieć w domu nad haftem czy nudną lekturą, nie było sposobu. Serce rwało się do zieleni, do tchu wolności, którą obiecywał podwarszawski Wilanów. Zebrałyśmy się wtedy u progi stacji Belweder W3. Serdeczne przyjaciółki Janka, Mania i ja. Odświętnie przybrane w granatowe sukienki z białymi kołnierzykami, które wszak jeszcze niedawno były naszym pancerzem, a dziś zdawały się być powiewną szatą swobody. Mówiłem Państwu o tym, że ten mundur, czy też mundurek dla gimnazjalistów, rzecz święta, bardzo wyprasowany, z tarczą i tak dalej, nie było tutaj żadnych możliwości alternatyw, no może na jakieś inne elementy, no ale później po spruciu tej tarczy, no w takim mundurku można się jeszcze było całkiem spokojnie pokazać, zresztą dobrych materiałów, więc dziewczyna nie była za bogata, w związku z tym wykorzystała jeszcze ten swój mundurek. Atmosfera na peronie była iście warszawska, owa przedziwna mieszanina elegancji i swojskości. Obok nas stał sędziwy Żyd w czarnym, lśniącym hałacie, gładzący siwą brodę i spoglądający z atencją na rozkład jazdy, jakby to była księga uczona. Nieco dalej przekupki spod miejskich wsi z koszami pełnymi świeżego twarogu i jaj, których zapach mieszał się z wonią dymu parowozowego. Kiedy nadjechała nasza Wilanówka, poczułyśmy, że prawdziwa przygoda się zaczyna. Wagoniki, choć nieco ciasne, miały w sobie urok starej Warszawy, która jeszcze nie tak dawno tabor konny na tej trasie widziała. Ruszyliśmy, lokomotówka sapnęła, wypuściła kłąb siwego dymu i potoczyła się raźno w stronę Czerniakowa. Za okiem Warszawa zaczęła zmieniać oblicze, kamienice ustępowały miejsca rozległym ogrodom i niskim zabudowaniom. Spójrzcie, zawołała Janka, jak to miasto pędzi ku słońcu. Istotnie tam, gdzie dawniej były błota, teraz widniały schludne dachy nowych kolonii mieszkalnych. Pociąg mijał Chełmską, potem Czerniakowską, a my, wychylone przez okna, chwytałyśmy powiew wiatru, który pachniał już nie kurzem ulicznym, lecz kwitnącym bzem i mokrą ziemią. No, trochę na wyrost, proszę Państwa, ta Chełmska i Czerniakowska raczej przez długie lata jeszcze pozostała jednak bardziej swojska, no ale zostawmy wrażenia. Dziewczyno, w wagonie panował gwar niemożliwy, wieśniacy dyskutowali o cenach drobiu, a żydowscy handlarze, kiwając się miarowo, szeptali coś o interesach w Klarysewie. W pewnym momencie, gdy pociąg gwałtownie szarpnął na wysokości Powsina, stało się nieszczęście. Mój mały srebrny medalik, talizman z profilem Kościuszki, który towarzyszył mi przy każdym pytaniu z polskiego i łaciny, zerwał się z naderwanej nitki i zniknął pod siedzeniem. O la Boga, krzyknęłam, rzucając się na kolana, nie bacząc na czystość swojego mundurku. Mania i Janka natychmiast pospieszyły z pomocą, a za nimi pół wagonu. No, Żyd w hałacie odłożył nawet modlitewnik, jął przesuwać laską po podłodze, a potężna chłopka z koszem jaj zaczęła zaglądać pod ławy, wołając: nie bójcie się, panienko, święty Antoni dopomoże. Szukanie trwało dobre 10 minut. Pociąg już mijał chyliczki, gdy nagle konduktor, człowiek o wąsie sumiastym i spojrzeniu surowym, wydobył za nogi od ławki moją zgubę. Proszę, abiturienko szanowna, z takim patronem to i matura na piątkę pójdzie, rzekł z uśmiechem, uchylając czapki. Cały wagon odetchnął z ulgą, a ja, czerwona z emocji, dziękowałam wszystkim i Aspaną i Mością za ratunek. Do Wilanowa dojechałyśmy w nastrojach szampańskich. No, szampana pić nie mogły. Pałac Króla Sobieskiego lśnił w słońcu, a parkowe aleje zapraszały do marzeń o przyszłości. Jeszcze nie wiem, czy zostanę studentką Uniwersytetu Warszawskiego, czy może rozrzuci mnie na seminarium nauczycielskie, ale tamtego dnia, patrząc na spokojną taflę Jeziora Wilanowskiego i trzymając w dłoni odzyskany talizman, czułam, że Warszawa jest najpiękniejszym miejscem na ziemi, a życie abiturientki, mimo niepewności, jest niczym ta podróż kolejką. Pełne dymu, tłoku i szarpnięć, ale zmierzające ku najpiękniejszym stacjom. No pięknie napisane, pisane w Warszawie w maju roku pańskiego 1935. I niestety nie wiem, kto napisał, bo jest tylko napisane, są inicjały KP. No i tylko tyle. I tylko tyle mi się udało ustalić. Przepraszam, że tak zakończyłem bardziej poetycko, no ale bardzo ładnie jakoś tak mnie to wzruszyło, że jakoś tak nawiązywaliśmy i do tych matur, i do tych podróży, i do tych zawarszawskich wyjazdów. Ale na koniec muszę Państwu teraz powiedzieć, że chyba za tydzień i za dwa tygodnie i za trzy również przygotuję takie programy, bo miałem taki pomysł już, jak to się mówi, chodził mi po głowie albo kiełkował w głowie, chyba ładniej to jest powiedziane, żeby przypomnieć Państwu, wrócić trochę do korzeni moich programów, trochę więcej o architekturze, o zabytkach i postanowiłem odnaleźć takie ciekawe budynki, gmachy nieraz, proszę Państwa, które są w zasadzie w ogóle nieznane szerzej warszawiakom, a już nie mówię, że przyjezdnym. Zacznę od pewnego gmachu za tydzień, który nawiązuje do tematów oświatowych, ale uwaga, uwaga, nie będzie to szkoła, ani gimnazjum, ani obecnie liceum, ani gmach uniwersytetu, czy też politechnikę, etc., bo to wszyscy znają. Ja muszę znaleźć coś, a raczej znalazłem już, co jest mniej znane, choć mieszkańcom Powiśla na pewno znane jest całkiem dobrze. No to już wiemy, że będzie o Powiślu. I tak sobie pomyślałem, że te programy w ten sposób ułożę, te czerwcowe nasze, zapraszając oczywiście też Państwa do spacerów, do aktywność, a że pogoda sprzyja, ma sprzyjać, powinna sprzyjać w czerwcu, to tym bardziej będzie to wskazane. No, nie będziemy przedłużać, piątek jeszcze nie tak późny, można na jakiś wieczorny spacer niedaleko od domu się wybrać. Życzę Państwu dobrego weekendu. No i cóż, słyszymy się jak zwykle za 7 dni, mówił dla Państwa Dominik Wędołowski.
0: Niedaleko od domu.

0: Ależ mnie ten Gary Moore okołysał, państwa także. Radio Warszawa 106,2 FM, 20:45 bije. Zapraszamy na Przystanek Parafia.
1: Przystanek Parafia.
2: Raz w miesiącu mamy swoją, w cudzysłowie, mszę świętą, ale ona jest jak zwykle otwarta. Każdy, kto chce przyjść, to może, bo to, ona jest w domu zakonnym wprawdzie, ale każdy może przyjść. Zresztą wspólnoty również, każdy może przyjść. Ona jest otwarta, nie zamknięta i nie trzeba podpisywać żadnych papierów, nic z tych rzeczy. Także, no i jakoś działamy.
3: Pani Małgosiu, co zrobić, żeby prosić o działanie Ducha Świętego w naszym życiu i po czym poznać, że w końcu zaczęliśmy odkrywać Jego dary u nas, że to On jest, że to nie mówię ja, mój egoizm, tylko Duch Święty podpowiada mi.
2: Na pewno dobrze jest przeżyć rekolekcje ignacjańskie.
3: Bardzo popularne są wśród słuchaczy Radia Warszawa.
2: Tak, one bardzo prowadzą do Boga, w ogóle do Jezusa, no i oczywiście do Ducha Świętego w szczególności. Ale bardzo ważne jest wyciszenie siebie wewnętrzne. Bardzo dobre są moim zdaniem codzienne zastanowienie się przez parę minut nad swoim życiem. Tak zwany jezuicki rachunek sumienia, który nie jest rachunkiem sumienia jako takim, bo to nie jest wyliczanka. To jest bardzo bardziej kwestia zobaczenia tego, co Bóg zdziałał w moim życiu.
3: Pięknie. Drodzy Państwo, więcej na temat tej parafii, wielkich inicjatyw i świętości w codzienności już w niedzielę o godzinie 20:00. Zapraszam na audycję Przystanek Parafia. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: W czerwcowym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru. 200 lat żywego różańca. Buntowniczka z Lyonu. Życie i charyzmat błogosławionej Pauliny Jaricot. Historia i misja żywego różańca. ABC żywego różańca. Świadectwa członków. Święta Filomena, patronka żywego różańca. Rozważania różańcowe z błogosławioną Pauliną Jaricot. Rozmowa z Anną Darcourt z rodziny błogosławionej Pauliny. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Trwają przygotowania do ogólnopolskiego spotkania młodych Lednica 2000. Jutrzejsza impreza nosi hasło Genesis i nawiązuje do początków wiary i refleksji o tym, co nadaje życiu sens. Jubileuszowe 30. spotkanie będzie inne niż wszystkie, mówiła na antenie Radia Warszawa Joanna Popławska z Biura Promocji Wydarzenia.
4: Spróbujemy zrozumieć wszystko, z czego ta Lednica jest ulepiona i stworzona, takim najważniejszym momentem będzie to, że w tym roku na polach lednickich z nami będzie wspólnota braci z TZ we Francji. I w tym roku zresztą TZ spotkanie będzie odbywało się w Polsce. I będzie modlitwa światła z braćmi z TZ, adoracja krzyża.
3: Na spotkaniu oprócz wspólnej modlitwy będzie można wziąć udział w konferencji biskupa Artura Ważnego i Andrzeja Dubiela. Tradycyjnie będą też warsztaty. Kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie błogosławieństwo i przejście przez bramę rybę.
4: Ta ryba już jest pięknie udekorowana, powstaje cały ogród Genesis, scena, teraz właśnie jest próba dźwięku, setki wolontariuszy w tej chwili już na polach. Dopinamy spotkanie, przygotowania na ostatni guzik, więc dużo wszystkiego się dzieje.
3: Pola lednickie będą otwarte dla pielgrzymów od 8 rano. Jutro 9 diakonów diecezji warszawsko-praskiej przyjmie święcenia prezbiteratu. Taka ilość przyszłych kapłanów pokazuje, że diecezja dynamicznie się rozwija. To przywilej służby w tak dużym mieście jak Warszawa, mówił w Radiu Warszawa biskup Romuald Kamiński.
5: Miasto stołeczne i okolice, to wszyscy wiemy, że to jest ten pierwszy kierunek, do którego zmierzają ludzie z całej Polski. I dlatego u nas nie ma takich przypadków, że parafie tracą mieszkańców, bo wymierają starsi, młodzi szukają pracy gdzie indziej, wyjeżdżają na studia, a tu właśnie u nas jest coś odwrotnego.
3: Święcenia prezbiteratu rozpoczną się o godzinie 10.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Warszawa przygotowuje się do 19. Święta Dziękczynienia. Główne uroczystości odbędą się 7 czerwca przy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Jednak jak powiedział w poranku z Radiem Warszawa metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas, jest to święto nie tylko stolicy, ale i całej Polski. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa „Dziękujemy za świadectwo wiary”.
7: My dlatego nie nazwaliśmy tegorocznego święta właśnie „Dziękujemy za wiarę”, tylko za świadków wiary, no bo jednak wiara jest przekazywana bardziej przez przykład niż przez wykład. Jak jest tylko wykład, a nie ma przykładu, to ten wykład jest gorszący.
3: Obchody rozpoczną się pielgrzymką z placu Piłsudskiego do Świątyni Opatrzności Bożej. Centralnym punktem będzie uroczysta msza pod przewodnictwem przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski arcybiskupa Tadeusza Wojdy o godzinie 12. Ponad 20 tysięcy osób zgromadziło się w Parku Sybiraków w Rzeszowie podczas 24. edycji koncertu Jednego Serca, Jednego Ducha. Wydarzenie organizowane corocznie w uroczystość Bożego Ciała jest jednym z największych spotkań ewangelizacyjnych w Polsce i od lat łączy muzykę, modlitwę i świadectwo. O szczegółach Artur Chmielewski.
8: Tegoroczni uczestnicy otrzymali apostolskie błogosławieństwo papieża Leona XIV. W przesłaniu skierowanym do organizatorów i wiernych Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie i wyraził nadzieję, że wspólne uwielbienie będzie umacniać jedność i pomagać w głębszym przeżywaniu tajemnicy Eucharystii. Koncert poprowadził Jan Budziaszek, a na scenie wystąpili artyści związani z muzyką chrześcijańską. Oprawę muzyczną zapewniła blisko 200-osobowa grupa chórzystów, solistów i instrumentalistów pod kierownictwem Marcina Pospieszalskiego. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
9: Drodzy słuchacze, za minutę wybije godzina 21, a zatem my już kierujemy nasze myśli w stronę Jasnej Góry i wyczekujemy transmisji apelu jasnogórskiego.

0: Maryjo, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Stajemy dziś przed Tobą w szczególnym czasie łaski, w roku jubileuszu 200-lecia żywego różańca. Przybyliśmy na Jasną Górę z całej Polski i z różnych stron świata, aby dziękować za wielkie dzieło, które narodziło się przed 200 laty w sercu błogosławionej Pauliny Jaricot. Maryjo, przynosimy Ci dziś wdzięczność całej rodziny żywego różańca. Dziękujemy za niezliczone pokolenia ludzi, którzy przez dwa wieki codziennie biorą do rąk różaniec i rozważają tajemnice życia Twojego Syna. Dziękujemy za miliony odmówionych zdrowaś Maryjo, za łzy matek i ojców, za modlitwy dzieci, ludzi młodych i starszych, za cierpienia ofiarowane w ciszy, za serca zakochane w Bogu i Kościele. Dziękujemy za wszystkich moderatorów krajowych, diecezjalnych i parafialnych, którzy przez lata prowadzili wspólnoty żywego różańca. Dziękujemy za naszego delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw żywego różańca, arcybiskupa Wacława. Dziękujemy za biskupa Jana, który przez długie lata był moderatorem diecezjalnym, i biskupa Waldemara, który razem z nami modlił się na różańcu, w tej nabożeństwie różańcowym. Za wszystkich biskupów, kapłanów i duszpasterzy wspierających to dzieło. Dziękujemy za zelatorów i zelatorki, cichych apostołów różańca, którzy w parafiach często bez rozgłosu troszczą się o róże różańcowe, przypominają o modlitwie, jednoczą wspólnoty i przekazują dalej skarb wiary. Dziękujemy za każdą członkinię i każdego członka żywego różańca. To dzięki ich codziennej wierności żywy różaniec pozostaje największą wspólnotą modlitewną w Polsce i jedną z największych na świecie i ciągle jest żywy. Maryjo, dziękujemy za siostry Loretanki, które od 10 lat poprzez miesięcznik Różaniec formują serca i umysły czcicieli różańca, pomagając odkrywać piękno tej modlitwy i prowadząc do głębszego życia duchowego. Dziękujemy za wspólnotę Różańca Rodziców, która świętuje jubileusz 200-lecia swojego istnienia. Dziękujemy za tysiące rodziców modlących się za swoje dzieci. Przed 4 laty tutaj na Jasnej Górze wspólnota ta została włączona do żywego różańca jako gałąź rodzinna. Dziś widzimy, jak bardzo prorocza była to decyzja. W czasach niepewności i wielu zagrożeń modlitwa rodziców staje się dla dzieci duchową tarczą i bezpiecznym domem. Matko Najświętsza, patrząc dziś na błogosławioną Paulinę Jaricot, odkrywamy na nowo jej wielkie marzenie. Pragnęła, aby różaniec stał się modlitwą wszystkich, nie tylko wybranych, nie tylko pobożnych, nie tylko starszych, ale wszystkich. Pragnęła, aby każdy człowiek miał udział w wielkiej modlitwie Kościoła, aby ubogi i bogaty, uczony i prosty, młody i stary mógł wspólnie kontemplować oblicze Chrystusa. To marzenie pozostaje naszym zadaniem. Dzisiaj świat potrzebuje różańca bardziej niż kiedykolwiek. Potrzebują go rodziny zagrożone podziałami i rozbiciem. Potrzebują go młodzi szukający sensu życia. Potrzebują go kapłani, potrzebuje go Kościół, potrzebuje go Polska, potrzebuje go świat poraniony przez wojny, lęk i utratę nadziei. Dlatego nie możemy zatrzymać różańca tylko dla siebie. Każda róża różańcowa powinna stawać się miejscem zaproszenia dla nowych osób. Każda parafia przestrzenią odkrywania tej modlitwy. Każdy członek żywego różańca powinien być świadkiem tego, że różaniec nie jest ciężarem, ale drogą pokoju, światła i spotkaniem z Chrystusem, z Maryją. Maryjo, dziękujemy Ci również za czas duchowego przygotowania do jubileuszu poprzez 9-letnią wielką nowennę różańcową i przez narodowe rekolekcje Różaniec 33, które odprawialiśmy do wczorajszego dnia. Dziękujemy za tysiące osób, które przez ten czas uczyły się coraz pełniej należeć do Jezusa przez Twoje niepokalane serce. Jutro podczas jubileuszu Eucharystii ponowimy nasze zawierzenie i dokonamy aktu oddania. Pragniemy jeszcze głębiej wejść na drogę, którą przez wieki wskazywali święci. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort napisał: przez Maryję Jezus Chrystus przyszedł na świat i przez Maryję powinien królować w świecie i w naszym sercu. A także przypomniał, że nabożeństwo do Maryi jest krótką, pewną, doskonałą i bezpieczną drogą do zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Maryjo, na zakończenie tego apelu chcemy wołać do wszystkich, którzy jeszcze nie odkryli piękna żywego różańca. Przyjdźcie, weźcie różaniec do ręki. Otwórzcie swoje serca na tę prostą, a zarazem niezwykle potężną modlitwę. Dołączcie do wielkiej rodziny żywego różańca. Niech w każdej parafii powstaną nowe róże. Niech każde pokolenie odnajduje swoje miejsce przy różańcu. Niech spełnia się marzenie błogosławionej Pauliny Jaricot, aby różaniec stał się modlitwą wszystkich. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, jestem, pamiętam, czuwam. Amen.
1: Dziękujemy księdzu Jackowi Gancarkowi, moderatorowi Żywego Różańca, za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, wśród nas są uczestnicy dorocznej pielgrzymki Żywego Różańca, którzy także przeżywają swój kongres z racji 200-lecia istnienia. Są wśród nas obecni także czytelnicy i redaktorzy Gazety Warszawskiej. Są wśród nas dzieci pierwszokomunijne z miejscowości Pieniążkowice, a także z miejscowości Dział. Polecamy uczestniczki Kongresu Generalnego Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Polecamy dzieci pierwszokomunijne z miejscowości Nowa Brzeźnica, z naszej archidiecezji częstochowskiej, pielgrzymów z Grodziska Wielkopolskiego, z miejscowości Dietrzykowice, a także z Sokołowa Podlaskiego, z Choroszczy, z diecezji białostockiej, wspólnoty Żywego Różańca z parafii świętej Katarzyny, pielgrzymów z Bielska Podlaskiego, z miejscowości Łukowiec, Brańska i Ciechanowic, a także Kościerzyna i Parchowic, Korytnicy i Terespola. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i modlących się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, jak każdego dnia naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnych wśród nas naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława Depo, księdza biskupa Waldemara Musiała i księdza biskupa Jana Glapiaka. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Polecamy całą naszą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przorem Grzegorzem Prusem. Wołamy i prosimy Cię, Maryjo, o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne Polecamy wszystkie osoby chore i cierpiące, polecamy naszą umiłowaną ojczyznę, wszystkich rządzących. Tobie oddajemy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Prosimy za dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Raz jeszcze wołamy w intencji wszystkich uczestników jutrzejszej pielgrzymki Żywego Różańca. Prosimy dla nich o bezpieczne pielgrzymowanie, o błogosławione owoce tego czasu spędzonego tutaj u tronu Jasnogórskiej Pani na czele z księdzem arcybiskupem, nuncjuszem Polski, księdzem Antonio Guido Filipacim. Polecamy Ci, Mario, wszystkie intencje, które nosimy w naszych sercach, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę, odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
5: teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi. Obecnych wśród nas księdza arcybiskupa Wacława, księdza biskupa Jana i Waldemara prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
11: Pomimo wielkiej dynamiki rozwoju technologicznego, łącznie ze sztuczną inteligencją, modlitwa różańcowa nie staje się reliktem przeszłości, ale z pomocą Ducha Świętego, mocą i mądrością płynącą z ewangelicznych spotkań z Jezusem i Maryją. Niech tak będzie poprzez wszystkie nasze pokolenia.

na antenie Radia Warszawa modliliśmy się w ramach apelu jasnogórskiego. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, które skomentuje ksiądz Artur Frey.

0: Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając rzesze, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, na swoje utrzymanie.
1: Po raz kolejny jasno i wyraziście widzimy, jak boska logika odstaje od rozumowania tego świata i ludzi w świecie tym pogrążonych, a zwłaszcza tych, którzy porzucili Jezusową światłość i zwrócili się ku diabelskiej ciemności. Uczynek wdowy i komentarz Jezusa brzmią jak semantyczny paradoks. Choć wrzuciła najmniej, to wrzuciła najwięcej. Ale takie jest właśnie boskie rozumowanie. Jezus posiada zdolność, której ten świat posiąść nie może. On spogląda w ludzkie serca i doskonale zna nasze możliwości. W geście wdowy nie było nawet odrobiny chciwości i strachu o dzień jutrzejszy. Ona w sposób wolny oddała Bogu wszystko to, co od Niego wcześniej dostała. Jak gdyby doskonale wiedziała, że cała jest w rękach Bożych. A my? Czy nie jest czasem tak, że na koszt dostatniego życia na ziemi nie wrzucamy przypadkiem Panu Bogu do skarbony zbytecznych groszy w wielkiej ilości, polegających na prośbach związanych jedynie z tym życiem? A może już na tyle wydoskonaliłem się w miłości i doskonale wiem, że mogę złożyć Bogu w darze całe swoje życie.

Tutaj biła godzina 21.30, a zatem nadszedł czas naszej wspólnotowej modlitwy różańcowej na antenie Radia Warszawa. Przypominam numery, pod które możecie, nasi drodzy słuchacze, dzwonić. 512 700 i 3 czwórki, bądź 512 700 i 3 piątki. Ja za chwilę przedstawię intencje, w jakich będziemy się modlić.

O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie.

Intencja papieska. Módlmy się, aby sport stał się narzędziem pokoju, spotkania i dialogu między kulturami oraz narodami, a także by promował takie wartości jak szacunek, solidarność i rozwój osobisty. Intencja o przemianę serc. Panie, kiedy przeżywam kryzys wiary i czuję się zagubiony, proszę Twoją łaskę przemiany. Napełnij moje serce nadzieją i pokaż mi drogę powrotu do Ciebie, nawet gdy wszystko wydaje się ciemne. Modlimy się o uzdrowienie Agnieszki, Moniki, Oskara, Igora, Marzeny, o nawrócenie i uleczenie z depresji dla Antka, Karoliny, Kacpra, o błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny i Łukasza. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O cud uzdrowienia dla 12-letniej Gabrysi, ciężko chorej na chorobę nowotworową, o siłę i opiekę Bożą dla niej oraz światło i mądrość dla lekarzy, o potrzebne łaski, nadzieje i łaskę wiary dla jej rodziców. Przez wstawiennictwo świętej Rity, świętej Filomeny, o uzdrowienie małej Alicji, o nawrócenie i powrót do kościoła dla Macieja. O jedność w małżeństwie Anny i Piotra, o miłość w małżeństwie Łukasza, o zdrowie dla Anny, o dobry rozwój dla małej Agnieszki. O łaskę wiary, dar potomstwa, opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy, dary Ducha Świętego, miłość w rodzinie Grzegorza i Anny. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Grzegorza, Henryka, Zdzisława, Anny i Oksany. Modlimy się o uzdrowienie, powrót do pełni sił dla Elżbiety, o powrót do zdrowia, potrzebne łaski, opiekę Maryi dla księdza Zbigniewa z parafii świętego Józefa. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O rozpoczęcie naszej modlitwy bardzo proszę panią Barbarę.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dzisiaj mamy piątek, a zatem rozważamy tajemnicę bolesne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Życie trzeba godnie przeżyć, bo jest tylko jedno. Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to pozostać wewnętrznie wolnym, nawet w warunkach zewnętrznego zniewolenia, pozostać sobą w każdej sytuacji życiowej. Jako synowie nie możemy być niewolnikami, bo synostwo Boże niesie za sobą dziedzictwo wolności. Wolność dana jest człowiekowi jako wymiar jego wielkości.
1: Proszę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu!
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Barbaro.
1: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem. Dziękuję.
0: Z Panem Bogiem. Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Zachować godność, by móc powiększać dobro i zwyciężać zło, to kierować się w życiu sprawiedliwością. Sprawiedliwość wypływa z prawdy. Im więcej jest w człowieku prawdy i miłości, tym więcej jest sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi iść w parze z miłością, bo bez miłości nie można być w pełni sprawiedliwym. Gdzie brak jest miłości i dobra, tam na jej miejsce wchodzi nienawiść i przemoc. Sprawiedliwość czynić i o sprawiedliwość wołać mają obowiązek wszyscy bez wyjątku. O poprowadzenie modlitwy proszę panią Danutę.
2: Witam serdecznie, Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: današnji dni da sami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Danuto.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Dobrej nocy. Tajemnica trzecia. Ciernie ukoronowanie. Musimy nauczyć się odróżniać kłamstwo od prawdy. Nie jest to łatwe w czasach, w których żyjemy. Nie jest to łatwe w czasach, o których powiedział współczesny poeta, że nigdy jeszcze tak okrutnie nie chłostano grzbietów naszych batem kłamstwa i obłudy. Nie jest łatwo dzisiaj, gdy katolikowi nie tylko zabrania się zwalczać poglądy przeciwnika lub w inny sposób polemizować, lecz po prostu nie wolno mu bronić przekonań jego własnych czy przekonań ogólnoludzkich. Tylko za plewy się nie płaci. Za pszeniczne ziarno prawdy trzeba czasami zapłacić. Halo, kto się z nami połączył? Oj, ktoś się rozłączył, ale czekamy. Numer do naszego radia 512-734 bądź 512-735. Mamy łączenie. Halo, kto się z nami połączył?
2: Szczęść Boże, Agnieszka.
1: Pani Agnieszko, prosimy poprowadzić dziesiątkę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Prowadź, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.

0: Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać.
0: Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta, dźwiganie krzyża. Aby zwyciężać dobrem, trzeba troszczyć się o cnotę męstwa. Cnota męstwa jest przezwyciężeniem ludzkiej słabości, zwłaszcza lęku i strachu. Chrześcijanin musi pamiętać, że bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Chrześcijaninowi nie może wystarczyć tylko samo potępienie zła, kłamstwa, tchórzostwa, nienawiści, przemocy, ale sam musi być prawdziwym świadkiem sprawiedliwości, dobra i prawdy, wolności i miłości. O te wartości musi odważnie upominać się dla siebie i dla innych. O poprowadzenie modlitwy proszę panią Grażynę.
2: Szczęść Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem, Bóg zapłać. Ja przypominam numer do naszego studia 512 700 34 bądź 512 700 i 35. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Aby zło dobrem zwyciężać i zachować godność człowieka, nie wolno walczyć z przemocą. Komu nie udało się zwyciężyć sercem i rozumem, usiłuje zwyciężyć przemocą. Każdy przejaw przemocy dowodzi moralnej niższości. Idea, która jest zdolna do życia, podbija sobą, za nią spontanicznie idą miliony. Solidarność dlatego tak szybko zadziwiła świat, że nie walczyła przemocą, ale na kolanach, z różańcem w ręku, przy polowych ołtarzach upominała się o godność ludzkiej pracy, o godność i szacunek dla człowieka. Jeszcze raz przypomnę numery 512 700 34 bądź 512 700 35. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ktoś się z nami połączył na drugie. Zdrowaś. Halo?
3: Tak.
1: To poproszę.
3: Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego i wszystkich pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, modliła się Dorota ze Śródmieścia.
1: O, Bóg zapłać, Pani Doroto. Bóg zapłać wszystkim, drogie Panie słuchaczki, drodzy słuchacze, którzy modliliście się dzisiaj razem z nami i duchowo, i łącząc telefonicznie. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Było mi bardzo miło z Państwem się spotkać, ponieważ jest już czas najwyższy, zbliża się godzina 22, to ja od razu Państwa zaproszę na pasmo nocne, które rozpocznie audycja Złością czy Miłością. A jeśli Pan Bóg pozwoli, to ja spotkam się z Państwem i to właśnie wieczorem w tej części modlitewnej za tydzień w niedzielę 14 czerwca. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Niech Pan Bóg błogosławi.
4: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
5: Elżbieta Stawińska,
6: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
6: Witam serdecznie.
5: No i jak tam praca domowa? Jak tam te granice, te mury? Już postawiłeś, czy wszystkie zburzyłeś?
6: Mury, złość, lęk. Słuchaj, to był idealny tydzień, więc wiesz, wcześniej musiałem być milutki, a teraz mogłem, wiesz, być...
5: Zamurowany.
6: Zamurowany i... A ciekawe by było, tak szczerze mówiąc, żeby sobie zrobić taką pracę domową, żeby tak nikt nie wie z domowników, a ty masz taką pracę domową, żeby być taki niemiły. Ale to jest praca domowa, więc tak naprawdę jesteś jak agent jej królewskiej mości, a to robisz takie ćwiczenie.
5: Chcesz, nie chcesz, musisz być niemiły. No,
6: i jeszcze ci płacą za to może.
5: Ohoho. No nie mów już tutaj, że ci płacę za twoje prace domowe.
6: Chodzi o taką miłość domową. Jakby jesteś oczywiście radio, to nie, tylko mi chodzi o taką miłość. Myśląc o temacie...
5: Miłość z niemiłością, z taką...
6: z murami.
5: Z niemiłą miną i z murami. Nie A podoba mi się tylko, ta perspektywa.
6: Ja tylko odrabiam prace domowe, chciałem powiedzieć.
5: No więc zaczynaj. Słucham ciebie. Jak tam było z tym murowaniem?
6: Ogólnie myśląc o definicjach, no to ta złość, lęk są po prostu naturalnymi emocjami, które będą występowały w
5: Ależ
6: sytuacjach.
5: Ależ oczywiście, tak? Że
6: więc nie jest to ani coś złego, ani coś dobrego, tak? Po prostu, no jest, występuje. No i odnośnie takiego właśnie granic ich wyrażania tych takich złości, temat rzeka, można byłoby bardzo dużo przykładów, ale miałem taką sytuację, dość często się pojawia akurat z uwagi na wspólne korzystania z jednego pomieszczenia przez dwóch synów. Przez większość doby. Czasem jest takie napięcie, boksowanie się, przekomarzanie. Nawet o taką dla jednego z boku można powiedzieć błahostkę typu zapalone światło. Jednemu przeszkadza, a drugi akurat ma taką potrzebę, żeby było zapalone. Albo jeden szybciej zaśnie, a drugi mówi, a tamten mi chrapie.
5: No przepraszam, to wcale nie są błahostki.
6: Nie, no to właśnie mówię, no... Mury trzeba stawiać i tu jasną granicę w tym postawić. I tak dalej, więc takich przykładów wspólnego życia jest dużo.
5: No tak, tylko że stawianie murów to jest izolowanie się od kogoś, a nie jak się dane osoby, no w tym wypadku bracia kłócą między sobą, to nie mamy tutaj do czynienia z żadnymi murami. Oni się kłócą, bo ustalają te granice, więc są jak najbardziej otwarci na specyficzny wprawdzie rodzaj, ale współpracy, tak? Bo jak się bijemy, no to też jest to jakaś współpraca. Ja się muszę zasłonić, kiedy ty wymierzasz cios i odwrotnie. Ty się zasłaniasz, kiedy ja wymierzam cios, ale konflikt tak rozumiany, no też jest rodzajem współpracy, prawda? Mhm. Owszem, takim, który nie prowadzi do niczego konstruktywnego, raczej do zranień i do cierpienia. No, ale jest to otwarta relacja. Te granice przekraczamy swoje i nie ma tutaj muru. Co innego, jakby jeden z twoich synów zamknął wszystkie swoje szafki, szuflady, wszystkie swoje rzeczy na klucz i nie dopuszczał nikogo do środka. Nie pozwalał nikomu wkroczyć na to terytorium. A może nawet narysowałby kreskę i oznajmił, że to jest moje i nikomu nie wolno przekroczyć tej linii. I nikomu by nie pozwolił na dotykanie do swoich rzeczy. A jednocześnie pytany o coś milczałby. Wtedy byłby mur. Bywa też odwrotny sposób zachowania, mianowicie słowotok. Przychodziłby i zaczynałby opowiadać o wszystkim dookoła, byle nie o sobie. Zadawałby ci pytania i namawiałby cię, żebyś mówił, on by ciebie słuchał, a jak ty byś mu chciał zadać jakieś pytanie, to on zaczynałby natychmiast jakąś opowieść na zupełnie inny temat i nie dopuszczał do tego, żebyś z nim zaczął rozmawiać na jakiś konkretny temat. Najczęściej to jest temat i co tam w szkole. Dzisiaj nie istnieje już coś takiego jak ukrywanie złych ocen w szkole, bo rodzice wiedzą wcześniej niż uczeń, jakie ich dziecko ma oceny. No ale po prostu znikła okazja do takiego stawiania murów. Ale to na tym polega, że ja nie dopuszczam do swojego życia nikogo, zamykam się i nie rozmawiam, nie odpowiadam na pytania i złoszczę się albo krzyczę ze strachu, kiedy ktoś chce ten temat podjąć.
6: A ja tu chciałem powiedzieć, że jeden syn wychodzi wtedy do nas spać i ma rozwiązanie, a to widać nie jest stawianie murów. Ale czy to, co teraz tu na koniec powiedziałeś właśnie, że się nie chce rozmawiać, dzielić, czy to może być poprzedzone kłótnią, zranieniem kogoś jawnym i nie będę się do ciebie odzywać i stawiam taki mur. Teoretycznie dwie strony wiedzą dlaczego, bo ostatnim razem rozmawialiśmy, że mur może być po prostu postawiony, ktoś chce coś ukryć. Tu jest ewidentnie jakby wiadoma sprawa, typu była jakaś kłótnia.
5: Dobrze, dobrze, ale ja w czasie tej kłótni pomyślałam sobie o tobie, jaki ty jesteś, no i tutaj tam jakiś, tak, wredny kłamca. Jakieś straszne rzeczy o tobie sobie myślę. Jesteś złodziej, jesteś bandytą. Myślę tak o tobie. Mam świadomość, że takie myślenie, czy ja wiem, jest, powiedzmy, w naszej rodzinie zakazane. W związku z tym zamykam się i nie wypowiadam tego, co bym chciała wypowiedzieć, bo boję się, że na mnie rodzice nakrzyczą, że mój brat nigdy w życiu więcej do mnie się nie odezwie i tak dalej, i tak dalej.
6: Czyli takie tabu.
5: Jakub uciekł, Ezaw został. Jakub uciekł i bał się tego brata do końca życia. Nawet jak wrócił i wrócił z takim bogactwem, to wciąż bał się tego Ezawa i wciąż wysyłał do niego jakichś tam posłów, żeby przekupić tego swojego brata, bo wyobrażał sobie, że ten brat skrywa w sobie nienawiść za to, że on mu ukradł podstępnie pierwszeństwo. To na tym to polega, że nosimy w sobie jakieś zranienie, jakąś ciężką, trudną sytuację, o której pamiętamy bądź nie chcemy pamiętać, bo to też jest wtedy, kiedy ja nie chcę tego pamiętać. To mnie zraniło kiedyś i ja już nie chcę o tym myśleć, nie chcę o tym pamiętać, bo za każdym razem, kiedy sobie to przypominam, cierpię. W związku z tym nie chcę o tym mówić i omijam ten temat z daleka zawsze i wszędzie.
6: Ale może być też tak, że ty to mówisz na głos, nie chcę wchodzić na ten temat? Czy to już jest wtedy, już nie jest mur, no bo teoretycznie mówisz?
5: Tak, to może tak być, że ja mówię, nie chcę rozmawiać na ten temat. Ale kiedy mnie pytasz dlaczego, to ja ci mogę albo ze złością opryskliwie powiedzieć, a co cię to obchodzi? Albo uciekając wymyśleć jakąś wymówkę, dla której nie chcę rozmawiać na ten temat, tak? Nie mam teraz czasu i wyślizguję się z tej sytuacji.
6: Gdyby z mojej perspektywy ten temat wydawał się jednak potrzebny, żebyśmy o nim mogli porozmawiać i będę próbował podejmować temat...
5: To otworzyłeś szlaban, otworzyłeś bramy tej warowni nie do zdobycia, tej szklanej góry, jednak okazuje się, że w tej szklanej górze są drzwi. Otworzyłeś drzwi i już zmieniła się forma tych granic.
6: Czyli próbować.
5: Co to znaczy próbować?
6: Chodzi mi o to, że jeżeli nie przeszkadzałoby mi to, że będziesz dla mnie opryskliwa czy niemiła. Z jednej strony chronisz siebie w ten sposób, ale ja wiem, że jednak być może ten temat i ta rozmowa, kiedy o niej porozmawiamy, to nam pomoże. Więc teraz nie będzie mi przeszkadzać, jak będziesz opryskliwa, ale będę próbował.
5: Tak. Teraz tak. Ty jesteś pełen miłości dla mnie. Chcesz mi pomóc. Tak bywa. Często się zdarza nawet. Chcesz mi jednak pomóc, ale to wymaga czasu. Ja muszę nabrać przekonania, ja muszę uwierzyć w to, że kiedy ja otworzę tę skrzynię zamkniętą, czy bramy tej zamurowanej ze wszystkich stron warowni, ja muszę w to wierzyć, że ty się nie przestraszysz tego odoru, który się wydobędzie z tej zamurowanej czeluści.
6: I tu jeszcze bym tak pewnie założył, że jakiekolwiek moje nie takie mrugnięcie, ton, słowo...
5: Natychmiast, tak.
6: Spowoduje jakby powrót do przeszłości.
5: Spowoduje wycofanie się. Szybciutko zamknę się z powrotem, jak ślimak, który delikatne dotknięcie, a on już jest w środku z powrotem w swojej skorupce. To na tym to polega, tak.
6: Przypominam sobie nasze rozmowy też o stawianiu granic, typu nie mam teraz ochoty o tym rozmawiać, a z drugiej strony ty masz potrzebę czegoś mi powiedzenia i teraz w tej sytuacji, co my rozmawiamy, jak ja bym chciał się od ciebie dowiedzieć, to teraz dobrze byłoby, żebym uzgodnił, dobra, to załóżmy nic nie powiedzenie, tylko patrzenie na ciebie, to będzie dla mnie wyrazem jakby troski nadal, ale żebyś ty się na przykład dobrze czuła, to ja nic nie będę mówił, nic się nie będę odzywał.
5: Tak.
6: I ty mi powiedz, kiedy będę mógł.
5: Tak, wtedy całkowicie zdajesz się na mnie, dajesz mi przestrzeń do tego, żebym ja wyraziła to, co chcę wyrazić, a jednocześnie miała pełne zaufanie, że ty nie zrobisz nic ze swojej strony bez uzgodnienia ze mną. To mi da poczucie bezpieczeństwa. Tak. To jest sytuacja, która ma miejsce w konfesjonale albo w gabinecie psychoterapeutycznym. Tam właśnie tak jest. Przychodzimy do osoby, która nie jest zaangażowana w temat. I tam po raz pierwszy wypowiadamy takie słowa. Co jest bardzo, bardzo trudne, ale terapeuta wie, co ma z tym zrobić. Kompetentny terapeuta rozumie ten proces i umie sobie poradzić z taką twoją trudnością, jeśli chcesz z tym terapeutą podzielić się tym swoim zranieniem, bo to o zranienia najczęściej chodzi, z tą głęboką, może nawet raną, podzielić. I myślę, że to jest najłatwiejsza, najlepsza droga. Natomiast jeśli dostrzegasz w swoim środowisku, czy w rodzinie, czy w dalszej rodzinie, czy w pracy, czy w sąsiedztwie, czy w jakimś innym gronie, w którym jesteś, osobę, która jakoś tak podobnie się zachowuje, to bardzo ostrożnie właśnie trzeba się z taką osobą komunikować, bo ona cały czas ma poczucie zagrożenia. Żyje w takim przeświadczeniu izolacji, ale też braku intymności. Taka osoba jest bardzo, bardzo wrażliwa na wszelkie przejawy wyciągniętej ręki w jej stronę. I tyle. Tak wygląda granica mur. Albo mur zamiast granicy. Granicy, która w końcu ma być jasno, jednoznacznie określona, uporządkowana.

0: złością czy miłością.
1: Odwrotnością muru jest brak jakichkolwiek oznak granicy. O ile obok muru chodziłeś dookoła, chcąc nawiązać relacje, ale nie mając możliwości dotarcia, zajrzenia w drugą stronę tego muru, zobaczenia, co tam jest w środku, o tyle tu widzisz wszystko i to, co byś chciał, i to, co nie chciał zobaczyć.
2: Nawet jak mam coś takiego społecznie mało akceptowalnego, to i tak chodzę o tym, mogę pokazywać, czy opowiadać, czy to widać?
1: Jeśli nie masz granic, to tak. To czy będziesz ubrany, czy goły, czy będziesz opowiadał o czymś, co jest społecznie akceptowalne, czyli tam, nie wiem, o tym, co w pracy, czy będziesz opowiadał o tym, co w toalecie przeżyłeś ze szczegółami, tak, albo w czasie dolegliwości związanych z rotawirusem, to ci to nie robi różnicy. To jest brak granic. Nie masz swoich i nie liczysz się z granicami innych przez to, że nie masz swoich. Nie masz takiego doświadczenia, że granice istnieją w ogóle. I tu, podobnie jak osoba ukrywająca się za murami ma problemy, bo jest raczej izolowana, bo ona wszystkiego się boi i o niczym nie chce rozmawiać, o tyle ta też ma kłopoty w relacjach z ludźmi, bo nie liczy się z granicami innych, ale też nie ma swoich własnych granic, więc nie wiadomo, jak się zachować wobec tej osoby, albo w ogóle nie liczymy się z taką osobą. Ona znika z pola widzenia, bo my po niej przejeżdżamy jak walcem po równej drodze. Taka osoba w związku z tym też często przyjmuje rolę agresora albo ofiary. Przy czym ta agresja właściwie bardziej precyzyjne byłoby słowo nie agresja, bo agresja to jest świadome, zaplanowane zachowanie, które ma zniszczyć. A osoba, która nie ma granic, jest raczej najczęściej ofiarą. A jeżeli przekracza cudze granice, to całkiem nieświadomie. Na warsztatach podaję taki przykład, że to jest osoba, która dzwoni do ciebie o drugiej w nocy i opowiada ci o tym, jakie fajne zakupy zrobiła dziś wieczorem i dziwi się, dlaczego ty jesteś zdenerwowany, bo ona nie ma świadomości, że ty przecież śpisz i że są jakieś granice. Nie ma takiej świadomości. Ta osoba nie widzi granic. Nie widzi, bo ich sama nie doświadcza. Więc jeśli zwracasz się do takiej osoby z jakąkolwiek prośbą, ona natychmiast mówi dobra i przyjmuje na siebie różne zobowiązania, bo nie umie powiedzieć nie, bo nie umie zatrzymać innych osób w miejscu, które by dla niej było do przyjęcia. Ale też to jest osoba, która nie ma świadomości, gdzie jest takie miejsce, które byłoby dla niej do przyjęcia.
2: Przykład, co opisujesz, jak wyobrażam sobie jeszcze wcześniejszy przykład osoby, która stawia granice, to są oczywiście dwa przeciwległe końce i mi jest trudno nawet znaleźć taką osobę wśród osób, które kojarzę, ale gdybym pomyślał, że czy każda z tych osób chociaż przez chwilę mogła być w jakiejś takiej roli, to tak. Czyli, że ja też czasem postawię mur i czasem nie mam muru, ale żeby tak skrajnie, tak jak opowiadasz, no to tak, jak funkcjonować, się zastanawiam. Ja rozumiem na krótką metę, że mogę być nieświadomy i przyjmować, mogę mieć jakimś, załóżmy, dołek. I w pewnym momencie, no przecież ktoś w koło zauważyłby, że ja przyjmuję, załóżmy, tak jak mówisz, powiem, że zrobię, ale przecież tego nie jestem w stanie ogarnąć, bo to jest zbyt duża ilość.
1: I padasz. I padasz.
2: Albo ktoś z zewnątrz zauważy to i przyjdzie i ciągnie w jakiś sposób dłoń z jakąś pomocą do mnie. I teraz albo, no i co, i teraz nie postawię muru, bo przed chwilą w ogóle nie stawiałem murów, tylko...
1: Dobrze, ale wciąż taka osoba, która nie ma doświadczenia granic, nie ma umiejętności stawiania granic, wyznaczania granic i tak dalej, to taka osoba cały czas jest bezradna wobec wszelkich propozycji nawiązania kontaktu z drugą osobą. Ona jest cały czas zagubiona. Ktoś jeden jej poradzi tak, robi tak. Ktoś inny poradzi tak, robi tak. Ktoś odwrotnie, to odwrotnie. Bardzo trudno jest tej osobie z innymi i innym z nią. Poza tym, że nieświadomie narusza i przekracza cudze granice, pozwala przekraczać swoje i jest ciągle nieszczęśliwa. Tamta jest nieszczęśliwa, bo nosi ciężar i nie wie, jak sobie pomóc. Ta natomiast wyrzuca z siebie wszystko i zostaje pusta. Mało tego, inni jej nie rozumieją. Ci inni to są ci, którzy mają doświadczenie granic, których ktoś kiedyś w życiu nauczył, że dotąd można, a odtąd już nie. Tej osoby nikt prawdopodobnie tego nie uczył, więc może być wykorzystywana na wszelakie sposoby, począwszy od wykorzystania fizycznego, seksualnego, ale też emocjonalnego.
2: I finansowego.
1: Intelektualnego. Albo zamiast wykorzystywać, odrzuca się taką osobę, izoluje się ją z antypatią.
2: I teraz myśląc o takiej osobie w kontekście dziecka w szkole, chyba i za twoich czasów, i za moich dzieci czasów,
1: myślę,
2: są grupy społeczne.
1: Tak, oczywiście.
2: No i teraz właśnie tak jak nazwałaś antypatia, albo dołączenie do grupy, albo wykluczenie, czasem jest powiązane z tym, że ktoś musi się nagiąć swoje granice, żeby wpasować się.
1: Nagiąć swoje przekonania, swoje upodobania.
2: Albo właśnie je w ogóle zamurować, żeby się dostosować do...
1: W takich środowiskach szkolnych. Albo ja przestaję być sobą i zachowuję się dokładnie tak jak inni, wzoruję się na innych i nie mam własnego zdania, nie mam własnego gustu, nie mam własnych pomysłów. Robię wszystko tak jak inni.
2: I przetrwam.
1: Po to, żeby przetrwać. Ale to nijak się ma do mojego rozwoju, do mojego przygotowywania się do uczestnictwa w życiu dorosłych, do dorosłości. Nie przygotowuję się w ten sposób, bo nie mam własnego ja. Nie wiem, kim jestem. Za każdym razem wzoruję się na jakimś innym obiekcie.
2: Ostatnio synowi pokazywałem taki tekst pani, która była mistrzynią Europy, która opisywała, gdy w okresie studiów nosiła pudełka z jedzeniem i większość koleżanek i znajomych z jednej strony się naśmiewała, mówiła, chodź gdzieś chociaż raz, gdzieś wyjdź, coś. Ona konsekwentnie wiedziała, w które miejsce jakby dążąc, stawiała te granice. Najprawdopodobniej też się zamurowywała, ale po 2 latach, kiedy zdobyła Mistrzostwa Europy, większość tych osób, które wcześniej była takie w jakiś sposób nieprzyjemne pewnie, ona to opisała, że przyszły do niej i prosiły wtedy o radę. Co zrobić, żeby osiągnąć tak, jak ona to osiągnęła?
1: No, ale to było działanie z jej strony podjęte świadomie i dobrowolnie ze świadomością konkretnego celu, jaki chciała osiągnąć. Ceną za to była izolacja, było wykluczenie z jakiegoś tam środowiska najbliższych osób. Taką cenę zapłaciła, ale ona robiła to świadomie. Natomiast takie mury zamiast granic, to najczęściej to, co skrywam w sobie, to, co chronię, to ta moja rana jest ukryta nawet przed samą sobą. Zepchnięta do podświadomości, tak? Tutaj jest świadome podjęcie, przyjęcie takiego scenariusza, takiego sposobu, takiej metody na osiągnięcie swojego celu, tak?
2: I ja konsekwencji jakieś, tak?
1: Tak jest. I to jest konsekwencja. Także myślę, że to nie ilustruje tego braku granic. Bo brak granic to jest tak, ja nie wiem. Tak wieje jak wiatr. Jestem taka chorągiewka na wietrze. Poddaję się całkowicie bezwolnie, dryfuję i płynę z prądem. Bardzo często ląduję na jakiejś mieliźnie typu uzależnienie. No i tu mamy opisane 2 typy granic. Jedna granica to całkowite zamurowanie, to mury zamiast granic, czyli... Nie pozwalam, nie ma dostępu do mnie, do tego co jest we mnie w środku i odwrotnie. Wszyscy mają dostęp do tego, co we mnie w środku. Ja nikomu nie stawiam żadnych granic. Inni mogą robić ze mną, co chcą. A ja się poddaję bezwolnie. Jeden i drugi oczywiście jest destrukcyjny dla rozwoju. Na pewno nie sprzyja rozwojowi. Natomiast to, co bardzo ważne, co powiedziałeś jakiś czas temu, to tak, nie ma takich ludzi, którzy wyłącznie mają mury zamiast granic, czy też, którzy mają brak granic, tak? Gdzieś jakieś granice zazwyczaj jednak występują i to, o czym ja teraz mówię, to się zdarza w jakichś konkretnych okolicznościach, warunkach, sytuacjach, etapach życia może nawet. W relacjach z konkretnymi takimi osobami, o tym trzeba pamiętać, słuchając tego, co mówię, czy też przyglądając się tej typologii.

0: złością czy miłością.
1: I to pewnie się zdarza już znacznie częściej, że w naszym zachowaniu można dostrzec uszkodzony system granic. Najczęściej nie potrafimy skutecznie stawiać oporu, stawiać granic, wyznaczać granic w trudniejszych momentach, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy chorzy, kiedy jesteśmy w sytuacji zbliżającego się jakiegoś trudu albo niebezpieczeństwa, kiedy jest w nas dużo lęku, na przykład przed egzaminem, przed jakimś wystąpieniem publicznym, przed... na przykład w rodzinach to przed porodem, przed ślubem i tak dalej. W szkole no to właśnie egzaminy, klasówki, sprawdziany jakieś tam, nie wiem, bądź też no właśnie ważne spotkania i tak dalej. W takich sytuacjach nasze granice mogą być nieskuteczne albo nadmiernie chronione. I to uszkodzenie naszych granic jest spowodowane no właśnie okolicznościami, sytuacją, w jakiej się w tej chwili znajdujemy. I w takich sytuacjach nie umiemy odmawiać. Albo w relacjach z jakimiś konkretnymi osobami, którym nie potrafimy z jakiegokolwiek powodu postawić granicy, nie umiemy odmówić. Tak normalnie ktoś cię prosi, ty wiesz, czy możesz, czy nie możesz i mówisz, dobrze, mogę, albo no niestety nie mogę, mogę inaczej. A tej konkretnej osobie no nie odmówisz. Przypomina mi się teraz film o małżeństwie państwa Żabińskich, którzy byli, on był dyrektorem, Jan Żabiński był dyrektorem Ogrodu Zoologicznego w Warszawie, a jest film fabularny, ale oparty na faktach, temat funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego i życia tego małżeństwa w czasie wojny. Przez dom państwa Żabińskich przewinęło się kilkaset osób narodowości żydowskiej, które były przez pana Jana przemycane do ich domu. Tu w ogrodzie zoologicznym znalazły schronienie i stąd potem były przesyłane różnymi sposobami, różnymi środkami transportu poza Warszawę. Uratowali w swoim domu kilkaset osób, a jednocześnie żona pana Jana, pani Żabińska, była w bliskiej relacji, najpierw zawodowej, z Niemcem, oficerem, który tu na terenie ogrodu zoologicznego chciał prowadzić eksperymenty swoje, bo był z wykształcenia, przed wojną był biologiem. I chciał wyhodować tutaj tam coś i ona jemu w tym pomagała. I ona jemu nie potrafiła odmówić nawet wtedy, kiedy przekraczał granicę, dotykając ją i znajdując się w różnych relacjach, których ona nie akceptowałaby, gdyby nie fakt, że po pierwsze chroniła tajemnicy, która tam się w podziemiach kryła, tych ludzi, no a poza tym też bała się o swoje życie, o życie swojego syna, męża i tak dalej. No. I takiemu człowiekowi nie odmawiała. Odmówiła wreszcie, ale to trzeba obejrzeć film, natomiast tutaj bała się. Więc mamy na przykład taką sytuację. To jest sytuacja ekstremalna gdzieś tam z przeszłości, w czasie wojny, ale możemy mieć taką sytuację w pracy zawodowej. W relacjach, nie wiem, sąsiedzkich, może nawet też rodzinnych. Osób, których się boimy. I wobec takich osób nasze granice i nasze metody wyznaczania granic, ochrony naszych granic są nieskuteczne.
2: Pamiętam takiego wujka, że jak się zajeżdżało, to on specjalnie witając się tak mocno łapał za dłoń i ściskał. No i jak się było tym małym dzieckiem...
1: No tak, to takie, było bolesne.
2: Było na pograniczu aż takiego właśnie już tego bólu, który już się nie dało znieść. I takie myśl była, jak się z nim nie przywitać.
1: Tak. Zamiast powiedzieć, no ale właśnie o to chodzi. I to jest umiejętność. Nie wiem, bo jestem jeszcze dzieckiem, jeszcze nie potrafię, nie umiem i boję się komukolwiek o tym powiedzieć, a szczególnie tej osobie, która to robi, że to mnie boli. W związku z tym znoszę to cierpienie. Albo uciekam.
2: Albo nie przyjeżdżam.
1: No właśnie. I zaczynam unikać tego kogoś, a on nie liczył się z moimi granicami. Więc albo nie umiem odmówić i godzę się na coś, czego nie chcę, wiem, że tego nie chcę, ale godzę się, bo się kogoś boję, albo odwrotnie, bywam agresywna w innych sytuacjach, w których nie musiałabym być agresywna, ale właśnie w taki sposób pokazuję granice, bo nie umiem inaczej.
2: Myślę teraz jeszcze o dzieciach i różnych obowiązkach. Oczywiście dzieci często mówią, ale tak sobie teraz wyobrażam o sytuacjach, że na przykład dziecko może wykonywać jakieś obowiązki z lęku być może,
1: tak?
2: Nie na zasadzie, że to jest obowiązek, uczę się granic, uczę się odpowiedzialności, tylko jednak wolę go wykonać i mieć spokój.
1: Z zaciśniętymi zębami to zrobię, więc rośnie moja niechęć do tej czynności, ale ją będę wykonywać, bo boję się powiedzieć, nie chcę tego robić, nie lubię tego robić, nie umiem tego robić, nie będę. Z jakichkolwiek powodów. To jest za głośne, to jest brzydko pachnie i mam odruch wymiotny, to jest za ciężkie dla mnie i tak dalej, nie? I to jest uszkodzony system granic, tak? Czyli ja nie mam takich umiejętności, nie mam umiejętności zawsze, nawet kiedy jestem słaba, nawet kiedy jestem zmęczona, nie mam umiejętności spokojnego, jasnego, konkretnego określenia swoich granic. Powiedzenia stop, nie, więcej już nie chcę. Nie? Na tym skończę, bo jestem zmęczona. Nie. Uszkodzony system granic, w związku z tym granice moich wytrzymałości fizycznych dawno przekroczone, ale ja będę tutaj cały czas. I potem jestem rozżalona, niezadowolona, niemiła dla innych, zamiast jasno i wyraźnie powiedzieć, jestem już tak zmęczona, że jeśli chcecie jutro zjeść obiad, to albo będzie tylko zupa, albo ktoś mi pomoże dzisiaj zrobić to czy tamto.
2: Ale to tłumaczysz, a jest ta najczęściej wersja właśnie agresywna typu.
1: No tak.
2: Wyleje się, uleje się.
1: Tak jest. Ale to dlatego właśnie, że ja nie mam tej umiejętności jasnego, świadomego wyznaczania granic. Czyli dlatego ta umiejętność stawiania granic jest tak ważna.
2: A czy to jest trochę połączone z konsekwencją? Bo gdybym był konsekwentny, to bym potrafił wiedzieć, że okej, mam dzisiaj już coś zaplanowane, więcej nie jestem w stanie. Konsekwentnie trzymam się jakiegoś planu,
1: no dobrze,
2: więc wyznaczam granice też.
1: Tak, ale to jest tak, ja mogę konsekwentnie przeć do przodu jak taran i nie liczyć się z innymi, a mogę jednocześnie, nie będąc konsekwentną, powiedzieć, mam wyznaczony taki plan. Chciałabym to zrobić. Proszę o pomoc. Na przykład proszę, żebyście zrezygnowali z czegoś na rzecz pomocy mi w zrealizowaniu tego planu. Tym bardziej, że ten plan jest związany z waszym planem i tak dalej. To jest świadomość samej siebie, świadomość cudzych potrzeb, uczuć, stanów emocjonalnych, wewnętrznych, psychicznych. Ja jestem świadoma tego, co ja mogę w tej chwili, co ty możesz w tej chwili, tego, co mnie jest potrzebne, więc proszę cię o pomoc. Jeśli nie potrafię poprosić o pomoc, to nie umiem wyznaczać granic też, bo nie mam świadomości swoich granic, albo nie umiem tych granic strzec. Bo jak kończą się moje siły fizyczne, no to przestaję pracować. Jak w samochodzie skończy się benzyna, to on staje. A ja nie. A ja dalej chcę nim jechać, dobra, to będę pchała ten samochód.
2: Łatwo jest robić dużo rzeczy łatwych, a czasem jest coś do zrobienia trudniejszego. I teraz jak się zarzucę tą ilością, to mogę się sfrustrować na koniec dnia.
1: I mieć do siebie pretensje, że nie dałam rady.
2: Ale z drugiej strony uciekam cały czas od tych innych, trudniejszych rzeczy.
1: Aha.
2: Czyli zadowalam się.
1: Półśrodkami jakimiś.
2: Tak, ale potem one mnie i tak już przytłoczą i uleje mi się, ale cały czas uciekam od tych innych rzeczy i można powiedzieć, mam strategię, żeby nie zrobić tych trudnych rzeczy, które cały czas...
1: Mhm. Wiesz, to może być też związane z twoim niskim poczuciem własnej wartości albo z brakiem świadomości, świadomości swoich możliwości, bo to też tak może być. Wracajmy do tych granic.
2: To jeszcze mamy inne rodzaje granic? Nie mieliśmy granic? Mieliśmy granice?
1: I to jest uszkodzony system granic. I w związku z tym, że nie mam takich umiejętności adekwatnie do sytuacji podejmować decyzje o działaniu, o zaproszeniu do współpracy, o pisaniu swojego stanu i nie mam takich umiejętności, bywam nieprzewidywalna w reakcjach na relacje z innymi, na bliskość. Kiedy przychodzisz do mnie, prosisz mnie o pomoc, nieraz powiem tak, a innym razem powiem absolutnie nie. I podobnie traktuję ciebie. Ja, która mam uszkodzony system granic, nie zawsze jestem w stanie uświadomić sobie, czy mogę zrobić to, co może być przekroczeniem twoich granic. Będę ci zadawała różne pytania, które są może nie w tym czasie, nie w tym towarzystwie, nie w tych okolicznościach. Będę ci przydzielała jakieś zadania, które przekraczają twoje możliwości. Uszkodzony system granic nie zawsze respektuje cudze granice i jest taka osoba nieprzewidywalna w reakcji na bliskość. O zmienności, od braku granic do murów i o takim nienaruszonym systemie granic powiemy sobie za tydzień. A dziś czas audycji dobiega końca. Sprawdźmy, jak to jest

0: Wiem, kim ja jestem i jak ja się odnajduję. Siebie samą w tym wierszyku. Dlaczego chcę? Dlaczego właśnie z tym kimś? Dlaczego właśnie teraz? I dlaczego o tym chcę z kimś rozmawiać na przykład? To takie ćwiczenie na najbliższy tydzień, nazywane przez nas tutaj pracą domową. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem, ale zanim się pożegnamy, przypominamy o wspieraniu naszego radia.
1: Tak, można wejść na radiowarszawa.com.pl. Po prawej stronie mamy duży przycisk z serduszkiem Wspieraj. Tam można znaleźć wszystkie szczegóły, jak wspierać Radio Warszawa.
0: A przynajmniej wspierajcie nas Państwo swoją modlitwą, bo to też jest nam potrzebne. I z wzajemną modlitwą, intencji naszych słuchaczy, z wdzięcznością za każdy dar ofiarowany na rzecz naszego radia. Żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia.
1: Do ranoc.
2: Złością czy miłością?

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
2: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa, nakłoń ucha na moje wołanie.
1: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
2: Zaliczono mnie do grona idących do grobu, stałem się jak mąż pozbawiony siły.
1: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
2: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
1: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
2: Twój gniew mnie przygniata, spiętrzyły się nade mną jego fale.
1: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
2: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
1: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
2: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
1: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
2: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
1: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
2: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
1: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
2: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
1: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
1: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
3: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

0: Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając rzeszę, mówił: strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, na swoje utrzymanie.
1: Po raz kolejny jasno i wyraziście widzimy, jak boska logika odstaje od rozumowania tego świata i ludzi w świecie tym pogrążonych, a zwłaszcza tych, którzy porzucili Jezusową światłość i zwrócili się ku diabelskiej ciemności. Uczynek wdowy i komentarz Jezusa brzmią jak semantyczny paradoks. Choć wrzuciła najmniej, to wrzuciła najwięcej. Ale takie jest właśnie boskie rozumowanie. Jezus posiada zdolność, której ten świat posiąść nie może. On spogląda w ludzkie serca i doskonale zna nasze możliwości. W geście wdowy nie było nawet odrobiny chciwości i strachu o dzień jutrzejszy. Ona w sposób wolny oddała Bogu wszystko to, co od Niego wcześniej dostała. Jak gdyby doskonale wiedziała, że cała jest w rękach Bożych. A my? Czy nie jest czasem tak, że na koszt dostatniego życia na ziemi nie wrzucamy przypadkiem Panu Bogu do skarbony zbytecznych groszy w wielkiej ilości, polegających na prośbach związanych jedynie z tym życiem? A może już na tyle wydoskonaliłem się w miłości i doskonale wiem, że mogę złożyć Bogu w darze całe swoje życie.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Wolna chata, wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory, świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
3: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. A dzisiaj w wolnej chacie oczywiście jestem nie sam. Ze mną mój Państwa gość Katarzyna.
4: Dzień dobry.
3: Witam Cię, Kasiu. Dziękuję za otwartość, gotowość. Choć to jest Twoja domena, taka Twoja cecha charakteru, zawsze gotowa, ale wiem, że to nie jest takie proste mówić o sobie i zawsze ktokolwiek się zdecyduje na danie świadectwa, to jest wielka wartość. Bardzo Ci za to dziękuję. Na początek może, bo tak zazwyczaj robimy w naszych audycjach, jakaś informacja, okoliczności, co się wydarzyło w Twoim życiu, że zdecydowałaś się podjąć jakieś kroki w kierunku pracy nad sobą. Nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o warsztacie, może jakieś wcześniej podejmowałaś decyzje, jakieś podejmowałaś działania po to, żeby właśnie się rozwijać, powiedzmy sobie, czy poznawać. Jak to było u Ciebie?
4: No u mnie to był dość długi proces, dlatego że jeżeli miałabym powiedzieć, że jestem z rodziny katolickiej, bo tak na początku bym się przedstawiła, no to teraz po 12 krokach i nie tylko bym powiedziała, że absolutnie tam nie było Pana Boga. Oczywiście byłam ochrzczona, przyjęłam pierwszą komunię świętą, nawet bierzmowanie. Natomiast nic to nie miało wspólnego ani z wiarą, ani z Panem Bogiem. Następnie bardzo długo w ogóle nie byłam ani w kościele, ani przy Panu Bogu. Ja sama byłam Panem Bogiem dla siebie. Pochłonął mnie absolutnie ten świat. Wyszłam za mąż ucieczkowo za mojego pierwszego męża, po prostu żeby wyrwać się z domu. Również byłam w ciąży. Bardzo szybko się okazało, że to małżeństwo to jest wielka pomyłka i z jednej i z drugiej strony. Mam teraz głęboką świadomość, że mojego pierwszego męża no po prostu skrzywdziłam tym, że chciałam wyjść za mąż i również tak jak żeśmy się rozstali. Następnie poznałam mojego drugiego męża i bardzo długo w ogóle nie chciałam brać ślubu żadnego, ani cywilnego, ani kościelnego.
3: Nie popełnić już tego samego
4: błędu. Tego samego błędu. Natomiast jakby kolejne kryzysy skłoniły nas, a w zasadzie mnie do tego, że albo znajdziemy wspólną drogę, albo po prostu podejmiemy decyzję o rozstaniu. Brat mojego męża był już na drodze neokatechumenalnej i jakby pociągnął nas za sobą na tą drogę, tam 2 lata po nim, żeśmy wstąpili do wspólnoty. Na pewno to był mój tak naprawdę pierwszy kontakt z Panem Bogiem. Dość szybko zostaliśmy współodpowiedzialnymi, później odpowiedzialnymi na drodze neokatechumenalnej. Wzięliśmy ślub kościelny, bo dla mnie ślub kościelny, mimo że nie byłam w kościele, był bardzo ważną, nazwałabym to rzeczą. Jest to sakrament, natomiast dla mnie był to jakby bardzo ważne. Gdzieś z tyłu głowy nie uważałam,
3: tradycja.
4: Tradycja, tak, że to nie jest tradycja. Tylko, że jeżeli się zdecyduje, to jest to dla mnie jest to bardzo ważne. Więc bardzo długo absolutnie nawet nie brałam pod uwagę brania ślubu kościelnego z moim drugim mężem. No więc wzięliśmy ślub. No i x lat było dobrze, natomiast później jak to w życiu zaczęły się kryzysy. No i doszłam do wniosku, że sporo z tych kryzysów jest to jakby również spowodowane moją postawą, ponieważ jestem też dzieckiem DDA, jestem też osobą, która
3: była... Czy pochodzisz z domu alkoholowego?
4: Z domu alkoholowego. Również byłam molestowana, w związku z tym moje jakby postrzeganie świata i moje bezpieczeństwo absolutnie nie było w ogóle było zagrożone. Ja nie, dopóki sama ja dla siebie stanowiłam bezpieczeństwo, ja nie lubiłam ludzi.
3: Musiałaś sobie zapewnić...
4: Wszystko.
3: Poczucie bezpieczeństwa.
4: Poczucie bezpieczeństwa, tak. No i w międzyczasie moja przyjaciółka, z którą byłam we wspólnocie, trafiła na 12 kroków i zaczęłyśmy tak delikatnie rozmawiać. Ja w międzyczasie już zaczęłam szukać dla siebie terapii. Natomiast właśnie Anna powiedziała, żebym spróbowała 12 kroków, żeby najpierw pójść w tym kierunku.
3: A długo na drodze już byliście wtedy?
4: 10-11 lat.
3: To sporo.
4: 9. Mhm. 9 lat, przepraszam. 9 lat. I tak trafiłam na 12 kroków. Byłabym z tobą, Jacku, w ostatniej twojej grupie, tylko oddałam...
3: Pierwszego obrotu,
4: tylko oddałam swoje miejsce Jackowi, bo po prostu godzinowo nie wyrabiałabym się z pracy dojeżdżać i zapisałam się do jednego z prowadzących, Krzysztofa. I tak zaczęła się moja przygoda z 12 krokami, co nie było łatwą przygodą.
3: No to już było ile? 7-8 lat temu?
4: My 4 lata, a u Krzyśka 3 lata, 7, ja rok, 8 lat temu.
3: 8 tak. lat temu. No to też ma czasu, nie? A no miałaś tą koleżankę, tak? Czy miałaś już jakieś tam mgliste pojęcie o tym warsztacie, tak? Czy widziałaś w niej jakąś zmianę?
4: Nie wiem, czy ja w ogóle jakby zaczęłam przede wszystkim poszukiwać kontaktu z Bogiem i ze sobą. I jak jeszcze Boga widziałam, tak jakby akurat we wspólnocie neokatechumenalnej jest bardzo duży nacisk na modlitwę, więc mogłam do tych modlitw wracać, tak do siebie widziałam, że ja jestem w ogóle odklejona od siebie, że jestem gdzieś tam. Nie bardzo często było tak, że...
3: Modlitwa ucieczką od siebie?
4: Tak, modlitwa taką totalną ucieczką od siebie i jeszcze oczywiście zasługiwanie, żeby mnie ktoś docenił. W ogóle obecnie uważam, że wejście moje na drogę neokatechumenalną to było potrzeba akceptacji.
3: Nie miało przynależności.
4: Przynależności. Tam Pan Bóg dla mnie był dodatkiem.
3: Okej. A jak zaczęłaś w krokach na spotkania grupowe, to no nie było dla ciebie już problemu, że grupa, no bo w neokatechumenacie też się grupowo przecież pracuje, prawda, i też się tam wypowiada wobec grupy i tak dalej, nie? Czyli to nie było dla ciebie jakimś trudem?
4: Było ogromnym trudem.
3: Tak? No to ciekawe.
4: Dlatego, że ja we wspólnocie neokatechumenalnej byłam inną Kasią.
3: Czy to trzeba było się odsłonić?
4: Tu trzeba było się odsłonić, trzeba było zacząć widzieć siebie trochę w innych postawach.
3: Znaczy, albo też można było zobaczyć.
4: Można
3: siebie.
4: Było zobaczyć, no i przede wszystkim zaczynać dotykać siebie. W neokatechumenacie jakby możesz powiedzieć, możesz nie powiedzieć, to wszystko zależy jakby też od ciebie, od twojej otwartości. Ja pomimo, że jestem odbierana jako osoba otwarta.
3: Bezpośrednia,
4: to ja nie jestem osobą otwartą.
3: Już jesteś.
4: Dziękuję. Ale bardzo to był długi proces. Między innymi na pierwszym obrocie właśnie z Krzysztofem był moment taki, że mój ton głosu wtedy jeszcze był taki bardzo ostry, rozkazujący, mimo że ja nie miałam absolutnie nic złego na myśli. No i była...
3: Zaczynałaś drugi, to jeszcze miałaś ten ton.
4: No. No i była sytuacja taka dość konfliktowa jedną ze współuczestniczek i ja w ogóle nie rozumiałam, o co poszło. Ja w ogóle nie... Dla mnie był to zrobiony cyrk. Mimo że ja się czułam zaatakowana przez nią i ja na zasadzie takiej odbicia piłeczki. Ona się poczuła urażona i płacz. Ja na to patrzyłam w ogóle, ja w ogóle nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. I to też mi uzmysłowiło taką sytuację, że ja mam problem z kobietami. Że z mężczyznami jakby łatwiej mi jest się dogadać, łatwiej mi jest ich zrozumieć. Natomiast kobiety dla mnie są, jak ty, Jacku, powiedziałeś, osobami, którymi trzeba się opiekować. I ja to tak naprawdę zobaczyłam dopiero jak ty mi to jakby uświadomiłeś, bo...
3: No bo musiałaś zobaczyć, że sama potrzebujesz opieki. A dopiero wtedy można byłoby zobaczyć, że inni też jej potrzebują.
4: Tak, bo ja generalnie byłam
3: wymagałaś od siebie.
4: Tak, ale byłam samowystarczalna.
3: Reżimowo podchodziłaś do siebie i tak podchodziłaś do innych. To nie tylko kwestia tonu, ale też i kwestia głośności. Ty mówiłaś trzy fazy wyżej niż przeciętny człowiek. Ja myślałem, że jesteś nauczycielką WF-u.
4: Nie jestem. Faktycznie, tylko też się zaczęłam jakby zastanawiać, jakby cofać się, skąd ten mój ton głosu się wziął. I doszłam też jakby do wniosku...
3: Muszę być usłyszana.
4: Muszę być usłyszana, to jest jedno. Dwa, kwestia takiej obronności, że wolę, żeby ktoś mnie nie lubił, odrzucił, niż mam zostać przyjęta. Taka, jaka jestem.
3: Tak, to forma kontroli. Wynikająca też z tej potrzeby zaopiekowania i zadbania o własne bezpieczeństwo. Nie? Świat znany, manipulowany, kontrolowany wydaje się mniej niebezpieczny.
4: Niebezpieczny,
3: prawda? Tak, nawet gdybym miał dostać w łeb, to wiem, że dostanę. To już nie jest takie niebezpieczne, jak nie wiem, że, nie że dostanę.
4: Tak, ja jeżeli są sytuacje jakieś konfliktowe i nawet bardzo często nie dotyczą mnie, to jestem w stanie rzucić się z szabelką na drugą stronę, bez względu na to, czy ja w tym konflikcie uczestniczę, czy nie.
3: No właśnie, czyli taki zestaw doświadczeń i takie no, jakieś konfrontacje w pierwszym obrocie. To wszystko też ci otwierało oczy na ciebie samą, jakoś uczyłaś się pomału samej siebie, co pewnie też nie było łatwe. O czym za chwilę.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z naszym gościem, Kasią. Kasia już opowiedziałaś o tych uwarunkowaniach, o przebiegu pewnych twoich trudności życiowych, tak, w twoim życiu, o tym, że już miałaś te doświadczenie wspólnoty neokatechumenalnej, a jednak dalej kłopoty relacyjne, kłopoty życiowe, ten balast, obciążenie, tak, tych
2: tak.
1: doświadczeń z rodziny pochodzenia jednak dawały coraz większy taki trud, nie?
2: Tak.
1: I stąd się pojawiły też kroki. No i na początku było ci na nich trudno. Te konfrontowanie się z tą prawdą, nie? Którą jednak udawało ci się w macie jakoś ukrywać, prawda? Jakoś gdzieś tam się kreować, jakoś się chować. Na grupie okazało się w warsztacie, że nie bardzo chcesz. Może nie też nie możesz, bo przecież byś mogła, ale nie bardzo już chcesz, nie?
2: Nie, nie. Zdecydowanie chciałam już jakby raz, że poznawać siebie, a dwa chyba pozwolić ludziom zobaczyć moją
1: słabość. Delikatność, wrażliwość. Nie w tym sensie słabość, że nie dasz czymś radę, tylko taką wrażliwość właśnie. Bo zazwyczaj tak jest, że osoby, które są w takich pancerzach, to tak naprawdę wewnętrznie są bardzo wrażliwe i dlatego te pancerze wydają się takie wspaniałe, tak? No przed tym chronią. Ale niestety też usztywniają, zniewalają.
2: Tak.
1: I myślę sobie, że pewnie, bo tak zazwyczaj u nas na tych grupach jest, a u Krzysia już na pewno, bo znam go doskonale, to jest naprawdę bardzo wspaniały człowiek. Stwarza taką atmosferę też swoją osobą, prawda, takiej otwartości i że pewnie się ludzie otwierali i też to jakoś ciebie też otwierało, nie?
2: Na pewno i na tamten moment chyba dobrze, że trafiłam do grupy Krzysztofa, dlatego że nie potrafię powiedzieć oczywiście, na przykład jakbym jednak przyszła do twojej grupy, czy bym to przeszła, bo Krzysztof inaczej pracuje po prostu z grupą, bardzo dużo rysuje i jest, bym powiedziała, te rysunki jego bardzo dużo mi mówiły. I daje taką przestrzeń, która, na której jakby pozwala pracować. Nie mówię, że ty tego, Jacku, nie dajesz, bo dajesz,
1: rozumiem.
2: Tylko zupełnie już w innych aspektach jakby. Natomiast Krzysztof jest taki, ja bym powiedziała, łagodniejszy. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Bo później jest już inaczej, natomiast pierwsze momenty, pierwsze zajęcia były, mimo że były bardzo trudne, osobiście uważam z perspektywy dwóch grup, uważam, że Krzysztof miał bardzo trudną grupę. My byliśmy trudną grupą. Nie mówię, że są łatwe grupy, bo na pewno nie. Natomiast my, myślę, że ten zbiór ludzi, którzy byli wspaniali, jednak były bardzo trudne doświadczenia takie naprawdę, które jakby też pozwoliły mi...
1: Krzysio też nie miał łatwego życia, także...
2: Dlatego dał radę.
1: Da.
2: Dlatego myślę, że też mi pozwoliły
1: Pan
2: jakby
1: Bóg
2: się otworzyć.
1: Już składa te grupy właściwie.
2: Całe szczęście, że Pan Bóg w tym wszystkim jest. Bo my byśmy tak nie poskładali.
1: No a co ten pierwszy obrót jakoś tak najbardziej w tobie, nie wiem, zmienił, czy pokazał, czy co ci dał?
2: Przede wszystkim pokazał mi brak mojej relacji z moją mamą.
1: A propos trudności z kobietami.
2: Gdzieś tam, ponieważ jak mówiłeś, jestem z rodziny alkoholowej, ale dla mnie ojciec, mimo że był alkoholikiem, był przemocowcem, on był dla mnie taki jasny, zero-jedynkowy.
1: Przewidywalny jednak.
2: Przewidywalny. Natomiast mama jakby... Ja jej w ogóle nie czułam. To znaczy, oczywiście, troskliwa, czuła, jak matka, tak? Jakby naprawdę nie można powiedzieć, że nam, nie wiem, czegoś tam brakowało na tamte czasy. Nigdy nie byliśmy bogaci, ale jakby nie było tak jakiejś strasznej biedy. Natomiast na pewno pokazało mi, że ja w ogóle nie mam kontaktu z mamą, ale również nie mam kontaktu ze sobą, ze swoją kobiecością. Ja bardzo lubię spodnie, ja bardzo lubię jakby, może nie to, że męskie ubrania, ale jakby bardziej w takie męskie w ogóle zawody, sporty, to ja chętniej te chłopięce, tak? Jak dziewczynki skakały na skakance, to ja z chłopakami po drzewach. jakby, i to też zdałam sobie na pierwszym obrocie sprawę, że to też była ucieczka od samej siebie. Że to nie było coś, co jest naturalne, tylko wręcz ucieczka od siebie, od swojej kobiecości, od swojej dziewczęstości, plus do tego właśnie brak kontaktu z mamą. Tylko no myślę, że to też miało, na pewno wpływ miała sytuacja u nas w domu, gdzie mama była tak naprawdę odpowiedzialna za nas. Ja jeszcze nie przerobiłam jeszcze tego, jeszcze cały czas jestem w trakcie przerabiania. Mam starszego brata, który zawsze był, ja to tak odbierałam, zawsze był lepszy. Mhm. Bez względu na to, co on robił, to on i tak był lepszy. On wygrywał. Jeżeli coś się stało, czy ja byłam zdenerwowana, czy się na coś nie zgadzałam, to byłam porównywana do tego ojca alkoholika niedobrego, a mój brat był porównywany do tej mamy prawie że świętej. I to też moim zdaniem na pewno nie pomogło. I również nie pomogło w tym, że ja nie mam z bratem kontaktu. Ostatnio zdałam sobie sprawę, bo wydawało mi się, że to jest taka... Znaczy jest to świadoma decyzja, dlaczego nie chcę mieć kontaktu. Natomiast tak naprawdę ja mu nie powiedziałam, dlaczego ja nie chcę mieć kontaktu. Tak naprawdę ja zerwałam to. Czyli tak naprawdę zdałam sobie sprawę...
1: Nie wiesz, że chcesz mieć kontakt, tylko go unikasz.
2: Tak, że ten bagaż rodzinny, czyli tą mamę, tą tatę, tą babcię, tą mojego brata, jakby wciągnęłam w małżeństwo i tak naprawdę zdałam sobie sprawę, że mój mąż nie ma obok mnie w ogóle miejsca. Nie ma po prostu nawet przestrzeni na tego drugiego człowieka, mimo że wydawało mi się, że tą przestrzeń robię, staram się. Oczywiście absolutnie nie chciałam być taka sama jak mama i co robiłam? Poszłam dokładnie tak samo, to samo robiłam jak moja mama. Jota w jotę. Po prostu mogę to punktować teraz. Natomiast ja tego absolutnie nie widziałam.
1: No to taki bardzo oczywisty DDA, nie? Nie będę taki jak rodzic, a potem...
2: A potem jestem dokładnie taki sam.
1: Może niekoniecznie w kontekście tych samych mechanizmów, ale co do zasady, nie? Tak jak no, mogę nie zostać koniecznie alkoholikiem, ale będę pracoholikiem na przykład, albo tak, jakimś innym holikiem, tak? No bo nauczyłem się od rodzica, że rozwiązaniem jest ten jakiś sposób funkcjonowania w życiu, nie? Jak mama była nadopiekuńcza, nadkontrolująca, prawda, wszystko tam dbająca, no to też w taką strukturę, taki sposób działania w życiu uciekłaś, nie?
2: Tak, weszłam, kontrola zupełna, przede wszystkim swojego życia. Pracoholizm i to taki...
1: Żeby tylko swojego, to byłoby jeszcze mało...
2: Pół biedy. Pracoholizm. No i no właśnie dzisiaj też mi uświadomił to nasz wspaniały ksiądz Jacek na spowiedzi. Perfekcjonizm. Mimo, że ja naprawdę u siebie w głowie nigdy nie byłam perfekcjonistką. Mhm. Dopiero to zobaczyłam na warsztatach. Wydawało mi się wręcz w drugą stronę, że jestem osobą taką chaotyczną, bałaganiarską. Gdzieś tak miałam siebie. Natomiast właśnie w trakcie warsztatu, w trakcie pracy, no niestety wyszło, że jestem perfekcjonistką, że milimetr to ma być milimetr, a nie 0,5. I jest to też kolejna rzecz, z którą muszę, którą chciałabym pracować. Nie muszę. Nad którą chciałabym pracować i nad którą chcę pracować. Mm-hmm.
1: Okej, okay, a co takiego, jedna, dwie, no trzy powiedzmy rzeczy, co takiego zauważyłaś, czy zauważasz, czy postrzegasz jako taką przestrzeń istotnej zmiany po pierwszym obrocie?
2: Przede wszystkim chęć kontynuowania tego, czyli
1: zaciekawienie pracą.
2: Zaciekawienie. Mm-hmm. Dwa, zupełnie mam otwartość na ludzi, zupełnie inną. Mm-hmm. Jakby widzę, że ludzie
1: mają... Po pierwszym.
2: Po pierwszym, tak. Jestem zaciekawiona ludźmi. A dwa, zaczęłam się... zawsze mnie interesował aspekt taki psychologia, człowiek, duchowość, mhm. albo duchowość, człowiek, psychologia. Jakby mhm. wszystko razem. I po pierwszym obrocie jakby byłam zaciekawiona, ale jakby na tyle moim zdaniem po prostu nie dojrzała do tego, żeby w ogóle mieć tutaj przestrzeń, nad którą na przykład obecnie teraz jestem w stanie się zastanowić.
1: Okej, okay, no to w takim razie jak były takie no istotne, myślę, z punktu widzenia tego, z czym weszłaś w tą pracę, zmiany, to oprócz tego, że taka chęć kontynuacji, czy była jakaś jeszcze inna motywacja do tego drugiego obrotu? No bo to, że kończymy pierwszy, oj, zaraz pójdę na drugi, to tak dużo osób ma, ale potem niekoniecznie to robi.
2: Po pierwsze, chciałam kontynuować dalej swój rozwój, ale rozwój swój w oparciu o Pana Boga. Trochę w neokatechumenacie mi tego brakuje, po prostu rozwoju osobistego, ale w oparciu o Pana Boga, o całą duchowość. Mi tego po prostu brakuje, albo jest tam inaczej i do mnie to nie do końca trafia, bo tak też może być. To jest podstawa. Ja tak naprawdę modlić się i w ogóle relacyjność z Panem Bogiem i chodzenia, pójścia do kościoła, jakby nauczyłam się tak naprawdę na 12 krokach. Bez uczucia powinności, że ja pragnę pójść do tego kościoła, a nie na zasadzie, o Jezu, jest niedziela, trzeba iść do kościoła. I to zauważyłam, Jacku, na trzecim kroku, czwartym, już na drugim obrocie. I to było dla mnie takie no, bardzo duże zaskoczenie.
1: Co na drugim obrocie, to za chwilę, na razie chwilkę przerwy.

0: Wolna chata.
1: No i wracamy do naszego spotkania z Katarzyną, uśmiechniętą, wyluzowaną, która, jak mówi, miała z tym problem, prawda, z pięciem, zamknięciem, nie otwartością, kontrolą. Także jakie efekty są po drugim obrocie, to ja widzę gołym okiem, a za chwilę Państwo pewnie coś usłyszą. A zacząć już o tym mówić, że ten trzeci krok gdzieś tam jakoś zaczął się jakiś przełom głębszy w Tobie w pracy z racji z Panem Bogiem, no bo trzeci krok to jest powierzenie się Bogu, więc oczywiste, że to się dzieje. Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz. Ja nie chcę, żebym chciał, broń Boże, jakoś tutaj deprecjonować drogę, bo to sam też korzystałem z drogi, jest to bardzo cenna wspólnota i bardzo wiele może dać. Ale rzeczywiście tak może być, jak mówisz, że pewien sposób przekazu na przykład, nie? Czy jakiś akcentowania różnych rzeczy może nie trafiać, może być przeszkadzający w przyjmowaniu, otwieraniu się na Pana Boga, nie? Że ta reżimowość, która gdzieś jest, była w Twoim osobistym stosunku do siebie, jakoś skleiła się widocznie z jakimiś takimi rytami w drodze, nie? I że miałaś poczucie przymusu, prawda? A mówisz, że na krokach poczułaś jakby uwolnienie od tego przymusu.
2: Tak. Myślę, że kwestia takiego naprawdę, to jest to, co ty powiedziałeś, Jacku, takiej przynależności do jakiejś grupy, do jakiejś, że akceptacja.
1: Nie, że tam jestem, tylko że się tam czuję.
2: Że ja tam się czuję. Że to jest moje miejsce. Myślę, że to bardzo dużo miało przez bardzo długi czas jakby wpływ na mnie. Natomiast właśnie przy trzecim kroku jakby poczułam, że ja mogę to po prostu zupełnie inaczej poprowadzić. Jestem po rozmowie z takimi naszymi odpowiedzialnymi, że tak jak wspominałam, jesteśmy w grupie odpowiedzialnej, że ja chcę z tego zrezygnować, ponieważ ja nie chcę tego dalej robić, nie czuję tego już w tej chwili. Poza tym chciałabym się zaangażować w zupełnie

0: inną...
1: A może po prostu już przestałaś musieć być odpowiedzialna?
0: Albo przestałam być, właśnie musieć.
1: Musieć być odpowiedzialna,
0: musieć,
1: nie?
0: Być odpowiedzialność, tak.
1: Już możesz się powierzyć, nie?
0: Mogę się powierzyć, tak.
1: Super.
0: Jakby jestem i wcześniej myślę, że to mnie by bardzo tak...
1: Niepokoiło,
0: ubodło, że ja spadnę, że nikt mnie nie zauważy, że jednak ta...
1: Nie będę przy głowie, nie zadbam o swoje bezpieczeństwo. Nie,
0: tak, tak. Tak, teraz naprawdę po rozmowie powiedziałam, że chcę się zaangażować w zupełnie inny projekt i chciałabym, żeby to zostało w najbliższym czasie zmienione. No mam nadzieję, że to zostanie uwzględnione, natomiast w 12 krokach zaczęłam odkrywać Pana Boga takiego, raz że łaskawego, kochającego i takiego, z którym nawet mogę się pokłócić.
1: Czy takiego, jakim jest.
0: A nie na zasadzie, że muszę jakby, jeżeli kogoś urażę, to przepraszam, odklepywać modlitwy, bo ja... Jakby,
1: nie ma nic złego w modlitwie, tylko w sposobie, jej przeżywania.
0: Jakby bardziej modlitwa jest modlitwą, natomiast no muszę powiedzieć, że miałam w swoim życiu taką sytuację, że no jedna z osób tak mi jakby obrzydziła modlitwę, moją ukochaną modlitwę, koronkę do miłosierdzia Bożego, że ja lata nie dotykałam i modlitwa się nie zmieniła. Modlitwa jest modlitwa. Po prostu całość sytuacji tak na mnie wpłynęło, że ja w ogóle pogniewałam się na Pana Boga, pogniewałam się na koronkę no miłosierdzia Bożego, która w ogóle z tym nic nie miała wspólnego. Natomiast zobaczenie tego dopiero jakby też mi dało uwolnienie.
1: Tak, tak.
0: I ostatnio...
1: Poznacie prawdę.
0: Tak. I ostatnio bez problemu koronka do miłosierdzia z powrotem zagościła w moim życiu.
1: Super. No fajnie, czyli taki duży kawałek, to ciekawe bardzo, nie? Bo osoby, która no, długi czas zaangażowana we wspólnocie formacyjnej, jednej z takich mocniejszych wspólnot formacyjnych w Kościele obecnie funkcjonujących, a jednak w tym procesie naszym krokowym, który no może nie jest nastawiony stricte na rozwój duchowy, ale jednocześnie jednak dający to możliwość spotkania z Bogiem w takiej innej formie, w inny sposób, nie? Takim jakby głębszy, bardziej prawdziwy może w sobie, tak?
0: Znaczy myślę, że ja jakby z mojego charakteru bardzo lubię Neo i tą formację pod względem takim, że są dni, gdzie mamy przygotowania, są dni, gdzie mamy celebracje i Eucharystię. Natomiast może to zabrzmi górnolotnie, ale o, i będę płakać.
1: Super!
0: Tak naprawdę w 12 krokach ja dotknęłam takiego Pana Boga żywego, miłosiernego, który jakby jest w stanie się nade mną, Katarzyną, pochylić, że mnie akceptuje.
1: I nad Kasiunią w Katarzynie.
0: Tak, i nad Kasiunią w Katarzynie, że jest w stanie mnie przytulić, kochać mnie ze wszystkimi grzechami, tak? Ale ja to doświadczyłam w wspólnocie 12-krokowej.
1: Tutaj zobaczyłaś, że możesz na to pozwolić.
0: Myślę, że pierwszy raz od bardzo dawna tak, raz, że mogę na to pozwolić. Dwa, ja się po prostu bezpiecznie czułam.
1: Tak, to bardzo ważne doświadczyć. To takie bardzo takie cofające cię do tego czasu braku tego bezpieczeństwa. Taka rodzinność, która się w grupie często zdarza, prawda, stwarza, nie?
0: Takie, tak.
1: Taka, nie, źle bym powiedział, że namiastka, to taka, takie przeżycie, którego wcześniej nie było, a tutaj w tej grupie, akurat tej waszej, czy w innych też się to dzieje, się zadziało, nie? Czyli takie ubogacenie realnym przeżyciem możliwości bycia bezpiecznym w relacji z Bogiem, nie?
0: Tak, że jakby nie jesteś dziwadłem.
1: Tak? To patrzę na Kasię, która tutaj oczy pełne łez. A na początku, jak mówiłem, ryknij sobie, to aha, ryknij, gdzie tam.
0: No tak, ale jak wiesz, od 10 kroku nic innego nie robię, tylko ryczę, jest może łez, może... ale chyba takich dobrych łez.
1: Oczywiście. Mamy tą Ewangelię o owocu sykomory. No to nie jest Ewangelia, to jest chyba Stary Testament. O owocu sykomory, prawda? Że trzeba nacinać, żeby przestał być gorzki, nie?
0: Tak, no więc...
1: Jak nabieraliśmy przez całe życie goryczy, jak tak mocno ją tłumiłaś w sobie, nie dusiłaś, no to ona potrzebuje teraz z ciebie zejść. Ale jak widzę, teraz mniej masz takiego stosunku goryczy w związku z tym, że płaczesz. Teraz więcej masz takiej akceptacji w sobie, takiej zgody na to. Takiego, no bo paradoksalnie, ale takiej radości z łez.
0: Tak, takim chyba przełomem były te rekolekcje w Solejówku 12-krokowe, gdzie ja, jak wiesz, Jacku, trzy dni po prostu nic innego tylko nie robiłam, tylko płakałam. Szczególnie jak dochodziło do mnie...
1: No to było o przebaczeniu.
0: O przebaczeniu, no więc ja najpierw spokojnie, a później już nic innego, tylko płacz. I ja faktycznie 3 dni przepłakałam.
1: No i dobrze, i można.
0: I też na rekolekcjach pierwszy raz... Ja się zresztą to dzieliłam na rekolekcjach. Pierwszy raz na rekolekcjach mieliśmy czuwanie nocne. Mhm. Tam po 20, chyba 20 minut. I ja uzbrojona, bo ja oczywiście muszę być uzbrojona w artefakty. Mhm. Różańce, książeczki modlitewne, no cokolwiek wymyślicie, ja to mogłam mieć ze sobą. I okazało się, że spędziłam 20 minut w ciszy. Bez artefaktów.
1: Po prostu się spotkałaś?
0: Po prostu się spotkałam.
1: No i to jest to. Spotkała się wreszcie Kasieńka z Panem Bogiem.
0: Do tego stopnia, że nawet koleżanka, która weszła po mnie, żeby mieć dyżur, ja nawet jej nie usłyszałam. Nie usłyszałam nawet otwierania drzwi, nic. Także to chyba tak to było po prostu dla mnie też takie bardzo owocne, bardzo zostałam po prostu przyjęta.
1: Pozwoliłaś się przyjąć.
0: Pozwoliłam się przyjąć.
1: Przyjęta byłaś zawsze.
0: Zawsze, tak. Pozwoliłam się przyjąć z tym, że też jakby na poziomie nie głowy już, tylko już na poziomie serca, emocji, uczuć.
1: Super. Bardzo Ci dziękuję, Kasiu, za spotkanie, za Twoje świadectwo, za tą prawdziwość, którą dzisiaj pokazałaś. Prawdziwość, taka po prostu dzisiaj jesteś. To jest super.
0: Dziękuję bardzo.
1: To jest super, naprawdę, Katarzyna, że nie chcesz grać.
0: Nie.
1: Nie chcesz.
0: Nie.
1: Po prostu doświadczasz tego, że tego nie potrzebujesz, że możesz być po prostu sobą. To jest świetne, bo chodzi o Ciebie samą. Sama sobie pozwalasz być sobą. To jest wartość sama w sobie.
0: Tak, i to, że jestem sama, to, że jestem sobą i taka, jaka jestem, jestem przyjęta.
1: Oczywiście. Głównie przez siebie samą.
0: Głównie przez siebie samą, ale...
1: Przez innych to jest oczywiste, tylko tego nie wiedziałaś.
0: Tego nie wiedziałam, absolutnie, bo wydawało mi się, że jak założę 7 masek tak, i będę tak, taka, a nie inna, to będę lepiej postrzegana, tak?
1: Okej, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wolna chata.
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
2: Maria Karłowska, dobrze rejona, beatyfikowana jest w Zakopanem, bo ten krzyż z Giewontu patrzy na całą Polskę, patrzy i na północ, na Pomorze, na Płock, wszędzie tam, gdzie żyją owoce jej świętości, siostry pasterki i ich służba potrzebujący. Drodzy bracia i siostry, obie te heroiczne zakonnice, prowadząc w skrajnie trudnych warunkach swoje święte dzieła, ujawniły w pełni godność kobiety, wielkość jej powołania. Objawiły ów geniusz kobiety, który przejawia się w głębokiej wrażliwości na ludzkie cierpienie, delikatności, otwarciu, gotowości do pomocy i w innych zaletach ducha właściwych kobiecemu sercu.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV podczas audiencji generalnej. Watykan, plac świętego Piotra, 27 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, z niepokojem śledzę wojnę na Ukrainie, która w ostatnich dniach znacznie się nasiliła. Pragnę wyrazić moją bliskość wobec wszystkich, którzy cierpią z powodu ostatnich ataków, skierowanych również przeciwko ludności cywilnej. Wojna nie rozwiązuje problemów, lecz je pogłębia. Nie buduje bezpieczeństwa, lecz zwielokrotnia cierpienie i nienawiść. Tam, gdzie spadają rakiety i drony, gasną także nadzieje. Niszczone są domy, miejsca modlitwy i życie niewinnych ludzi. Wszystkie narody dotknięte wojną powierzam opiece Maryi Panny, Królowej Pokoju. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Wczoraj obchodziliście Dzień Matki. Dziękuję wszystkim mamom, które z wielkodusznością przekazały dar życia i troszczą się o swoje dzieci, ucząc je miłości do Boga i bliźniego. Niech święta Boża Rodzicielka wyprasza im łaskę trwałej więzi z Jezusem. Z jej pomocą chroncie w waszej ojczyźnie życie każdego człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Wszystkich was błogosławię.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Jacek Grzybowski.
2: 2 kwietnia 2026 roku. Msza Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Warszawsko-Praskiej.
3: Oto tutaj mamy przychodzić, aby się nasycić, aby się umocnić, aby wyjść nie głodnymi, ale właśnie obdarowanymi. Że tutaj poprzez słowo i sakrament nie jesteśmy głodni już, jesteśmy napełnieni, nasyceni, zbudowani tym pokarmem, który otrzymaliśmy na tej uczcie. Stąd jakby Kościół uczy nas przez dar Eucharystii, przez symbole liturgiczne, które tak są głębokie, a które powiedzmy spowszedniały nam bardzo. Nie zwracamy na nie uwagi. Te gesty, te słowa znane nam przez wiele lat umykają nam, że tu Kościół chce nam powiedzieć, iż jesteś głodny Boga i pragniesz Boga i pragniesz treści poważnych, głębokich, duchowych i tu możesz je znaleźć. Tu jest źródło nasycenia zarówno pod względem słowa, jak i pod względem ciała i krwi. Jeżeli jesteśmy podobni chyba wszyscy do synów marnotrawnych, który chciał, pamiętacie, nasycić swój pusty żołądek strąkami, które jadły świnie, czyli najgorszym pokarmem, to ojciec ukochany z tej przypowieści to jest Pan, który czeka w Eucharystii. On chce nam dać prawdziwy chleb. On chce nam dać prawdziwy pokarm.
1: Dobre słowo pasterzy.